0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Dzień dobry, nazywam się Mieczysław Szcześniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.
1: Tu Radio Rodzina.

Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym.

czy coś panu podać? Tak, tak, krzyczy serce, lecz co mówią ręce, że serce kieszeni nie czuje. Więc ciągle nieznany, przechodzę stragany, mam mrocząc, nie, nie, nic, dziękuję. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym.

pracy, sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy, sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym.

0: Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy.
1: Autopromocja.
2: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku, wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
1: Autopromocja.

Take ya, dip trip, the Fantasia.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest poniedziałek, 6 lipca.

Wyobraź sobie sytuację, kiedy po długim okresie napięcia i stresu w końcu doświadczasz ulgi i możesz posmakować życia na nowo.

Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do Niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając Mu pokłon, prosił: Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za Nim. Wtem jakaś kobieta, która 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie: żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł: ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni wyśmiewali go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy.

przełożony synagogi doświadcza sytuacji granicznej. W rozpaczy przychodzi do Jezusa, a On natychmiast reaguje. To, co przeżywamy, nigdy nie jest Bogu obojętne. Cokolwiek dzieje się w naszym życiu, On w tym jest i przeżywa to solidarnie razem z nami.

Kobieta cierpiąca na krwotok, zgodnie z prawem, była wykluczona z życia społecznego. Uzdrawiając ją, Jezus przywraca jej możliwość bycia w bliskich relacjach z innymi ludźmi. Opowiedz Jezusowi o swoich relacjach. Co cię w nich cieszy? Czego ci brakuje? Za czym tęsknisz?

Jezus odsuwa zgiełkliwy tłum i w atmosferze ciszy przywraca dziewczynkę do życia. Czasami potrzebujemy odejścia na bok, wycofania, ciszy. Wtedy możemy na nowo poczuć smak życia i wartość relacji, które mamy. Pozostań teraz przez chwilę przy tym doświadczeniu.

Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do Niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając Mu pokłon, prosił: Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za Nim. Wtem jakaś kobieta, która 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie: żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł: ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni wyśmiewali go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy.

kończąc ten krótki moment modlitewnej ciszy, opowiedz Jezusowi, czego w tym czasie doświadczyłeś.

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Drodzy bracia i siostry, gromadząc się na tej pierwszej Eucharystii w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze, przez jej wstawiennictwo pragniemy składać na ołtarzu naszego Pana intencje i troski, to z czym przychodzimy do jej tronu. My jako jej dzieci, my jako pielgrzymi tego miejsca. Na początku chciałbym przywitać wszystkich przybyłych pielgrzymów na to miejsce. Szczególnie pozdrawiam pielgrzymów z Raciąża, z diecezji pelipińskiej, z księdzem Henrykiem oraz pielgrzymów z Sferządza, z parafii Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, z księdzem Szymonem. Moi drodzy, wzbudźmy w naszych sercach intencje, w których pragniemy się modlić. Ksiądz Paweł modli się za zmarłych z rodziny Machników i Fałowskich i Dulów. Ksiądz Szymon odprawia we wszystkich intencjach pielgrzymów ze Sferządza. Ksiądz Henryk modli się w intencji podziękowaniu Panu Bogu i Matce Bożej za wszelkie łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, miłość i zgodę w rodzinach, o nawrócenie grzeszników, o pokój oraz opiekę Pana Boga i Matki Bożej dla pielgrzymów z Raciąża koło Tucholi i potrzebne łaski dla całej parafii w Raciąży. Ksiądz Jerzy modli się w intencji Teresy i Sławomira Alemańskich w rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Matki Bożej. Ojciec Jan modli się o dary Ducha Świętego oraz zdrowie na Natalii. Ojciec Jan Kazimierz Król modli się o Boże błogosławieństwo dla Andrzeja Mellera w dniu urodzin. Przez moją posługę modlę się o życie wieczne dla świętej pamięci Jana Kotuli. W sposób szczególny łączymy i składamy na ołtarzu naszego Pana również te wszystkie troski, intencje radio słuchacza, Radia Jasna Góra. Aby móc zgodnie uczestniczyć w tej liturgii, przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, słabości i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i święte, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

0: Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Marii Pannie przedziwną pomoc i obronę, a i święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.

0: Czytanie z Księgi proroka Ozeasza. Tak mówi Pan. Zwabię oblubienicę i wyprowadzę ją na pustynię i przemówię do jej serca. I tam odpowie mi jak w dniu, w którym wychodziła z ziemi egipskiej. I stanie się w owym dniu, mówi Pan, że nazwie mnie mąż mój, a już nie powie mój Baal. I poślubię cię sobie na wieki. Poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana. Oto słowo Boże.
1: Amen.

0: Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając mu pokłon prosił: Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim. Wtem jakaś kobieta, która 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie, żebym choć dotknęła jego płaszcza, a będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł: Ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: Odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni wyśmiewali go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy. Oto słowo Pańskie.
1: Drodzy bracia i siostry, jest takie doświadczenie, które chyba każdy z nas zna. Modlimy się o coś bardzo dla nas ważnego. Ta modlitwa nie jest tylko jednym westchnieniem do Pana Boga, tylko na tą modlitwę poświęcamy wiele dni i wiele godzin. Prosimy Boga, wołamy. Czasem nawet wydaje nam się, że robimy wszystko, co trzeba. A mimo to nic się nie zmienia. Nie widzimy żadnego owocu tej modlitwy, tak jakby Bóg ani jej nie słyszał, a tym bardziej nie odpowiedział. I rodzi się wtedy pytanie w sercu każdego z nas, czy Bóg mnie jeszcze widzi? Czy ja dla Boga jestem jeszcze ważny i potrzebny? Czy Bóg w ogóle mnie jeszcze kocha? Dzisiejsze słowo jest odpowiedzią na to pytanie. Prorok Ozeasz przekazuje niezwykłe słowa Boga. Wyprowadzę ją na pustynię i przemówię do jej serca. To zdanie jest trochę takie zaskakujące, bo gdybyśmy my, ludzie współczesnego czasu, tego XXI wieku, pisali ten tekst po swojemu, pewnie zanotowalibyśmy takie słowa, że wprowadzę ją do świątyni, na miejsce jakiegoś błogosławieństwa, do miejsca, gdzie po prostu będzie dobrze. Do miejsca, które jest znane, które jest zaakceptowane, bezpieczne, gdzie jest głośno, gdzie jest dobre Wi-Fi, dobra też możliwość kontaktu z drugim człowiekiem. A Bóg mówi, wyprowadzę na pustynię. Jest to zupełnie sprzeczne miejsce z tym, które my po ludzku byśmy teraz wybrali. Dlaczego? Bo pustynia jest miejscem, gdzie przestajemy słyszeć cokolwiek. Pustynia jest miejscem, gdzie naprawdę możemy usłyszeć własne myśli i to, co Bóg chce do mnie i do ciebie powiedzieć. Na pustyni z reguły nie ma hałasu. Nie ma żadnej możliwości rozproszenia. Nie ma iluzji. Wszystko jest takie konkretne. Na pustyni zostaje tylko człowiek i Bóg. I okazuje się, że właśnie Bóg nie prowadzi nas na pustynię po to, żeby nas ukarać. On prowadzi nas tam po to, żebyśmy wreszcie usłyszeli Jego głos. I to zmienia perspektywę naszego myślenia. Bo my, moi drodzy, żyjemy w pustyni. Dla niektórych tą pustynią będzie choroba, będzie samotność, będzie kryzys w rodzinie, w małżeństwie, poczucie może jakiejś bezradności, zmęczenia. Dla wielu może być tą pustynią po prostu grzech, z którym się walczy, do którego się powraca. Może właśnie tam chce tak naprawdę Bóg do mnie, do Ciebie najgłośniej coś powiedzieć. Ewangelia pokazuje nam dzisiaj takie dwie osoby, które przeżywają pustynię w swoim życiu. Pierwszy to ten przełożony synagogi, który traci córkę. Wszystko wskazuje na to, że nie ma już dla niego żadnej nadziei. I kobieta, która od 12 lat cierpi na upływ krwi, która w tradycji żydowskiej jest nieczysto, czyli wykluczoną w ogóle z życia społecznego. 12 lat bólu, wstydu, odrzucenia. Jak dobrze wiemy, ona chodziła od lekarza do lekarza, więc też straciła to, co jest materialne. 12 lat szukała pomocy. My łatwo przyzwyczajamy się do tych opisów, ale warto zatrzymać się przy liczbie. 12 lat to nie jest 12 dni. To nie są tylko kilka tygodni bądź kilkanaście tygodni, tylko 12 lat. I można sobie wyobrazić, że na początku modlitwa tej kobiety, która cierpiała 12 lat, miała w sobie pewien wymiar nadziei. Tylko że ta nadzieja z roku na rok była coraz to bardziej martwa. Potem może była już tylko modlitwa z przyzwyczajenia. Aż nagle pojawia się w jej życiu Jezus. I co robi ta kobieta? Nie wygłasza żadnej pięknej modlitwy. Nie mówi żadnego słowa skierowanego do Jezusa. Mówi tylko w swoim sercu, żebym choć jego płaszcza się dotknęła, tego frędzla. To jest wiara bardzo uboga. Ale właśnie taka wiara podoba się Chrystusowi, podoba się Bogu. Bo wiara nie polega na tym, że wszystko rozumiem. Wiara polega na tym, że pomimo wszystko idę za Jezusem. I może właśnie tego najbardziej potrzebujemy usłyszeć. Czasem wydaje nam się, że do Boga trzeba przyjść z wielką pewnością siebie, z konkretną, piękną, mocną modlitwą, też z niezachwianą ufnością. Że do Boga musimy przyjść tacy idealni, poukładani, tacy wewnętrznie czyści, bez grzechu. Ewangelia pokazuje nam zupełnie coś innego. Że do Boga możemy przyjść z tym, co doświadczamy, z takim drżącym życiem i sercem, z tym lękiem, które doświadczamy. Że do Boga możemy przyjść tacy bezradni, bez siły. Tylko jest jedno konkretne, ważne. Słowo, albo może bardziej nasza postawa, o której my nie możemy zapomnieć. Musimy tylko przyjść. Jest jeszcze jeden szczegół, który bardzo porusza w tej Ewangelii. Jezus idzie do domu przełożonego synagogi. Wydaje się, że ta sprawa jest dość pilna, bo przecież dziewczynka umiera. I właśnie wtedy Jezus zatrzymuje się przy tej kobiecie. My, gdybyśmy byli świadkiem tej sceny, pewnie pomyślelibyśmy, albo nawet i zawołaliśmy do Chrystusa: Panie Jezu, przecież teraz nie ma czasu, tam umiera dziecko. Jezus się nie śpieszy. On dobrze wie, że dla Boga nie ma sprawy ważniejszej od drugiej. Dla Boga nie ma osoby mniej ważnej od kogoś innego. Dla Boga każdy człowiek jest ważny, każde jego dziecko jest tak samo ważne i kochane. Każde cierpienie jest przez Boga zauważane. Każda łza ma znaczenie. I wydaje mi się, że my musimy sobie o tym dość często przypominać. bo ta prawda jest w stanie nas naprawdę uwolnić i uzdrowić. Bo czasem myślimy, że są ludzie, którzy mają większe problemy od moich. I wychodzimy z takiego założenia, że nie będziemy Pana Boga zawracać Panu Bogu głowy naszymi sprawami, modlitwami. A Jezus zatrzymuje się dla tej jednej konkretnej kobiety pośród tłumu. Nie dlatego, że jej problem jest większy od tej umierającej dziewczynki, ale dlatego, że ona była dla Niego ważna. I tak działa miłość Pana Boga. Na końcu Ewangelii doświadczamy, że Jezus bierze tą chorą córkę przełożonego synagogi za rękę. Prosty gest, którego nam dość często brakuje. Nic efektownego, nic spektakularnego. Po prostu bierze ją za rękę i pokazuje, jaki tak naprawdę jest Pan Bóg. Nie jest daleki od naszego życia. Nie jest tylko obserwatorem. Nie stoi obok. On wchodzi w nasze doświadczenie. Dotyka to, co jest już umarłe. Dotyka to, co jest chore. Dotyka tego, czego my sami boimy się dotknąć w naszym życiu. I przywraca to życie. Może właśnie dlatego pierwsze czytanie kończy się obietnicą zaślubin. Prorok mówi, poślubię Cię sobie na wieki. Tak przekazuje słowa Boga. I to nie jest język prawa, tylko to jest język miłości. Bo Bóg nie chce mieć wiernych, którzy będą tylko wykonywać pewne polecenia, pewne zasady życia religijnego, pewne praktyki. On chce mieć po prostu ludzi, którzy pozwolą się po prostu pokochać. A z doświadczenia tej miłości rodzi się wszystko inne. Modlitwa, nawrócenie, przebaczenie, służba. Nigdy odwrotnie. Najpierw musi być miłość. Najpierw musi być nasza zgoda na to, żeby Bóg nas pokochał. A dopiero potem zacznie życie się zmieniać. I może więc najważniejsze pytanie, jakie warto dziś sobie postawić, nie brzmi, czy moja wiara jest wystarczająco mocna, ale czy pozwalam Bogu być blisko mojego życia? Czy pozwalam Mu wejść w pustynię mojego życia? W ten mój grzech, w moją samotność, w to, co jest trudne, to, co mnie po ludzku przerasta, w kryzysy, w problemy, w wymiarze wyboru przyszłości, problemy w szkole. Czy pozwalam Bogu wejść w pustynię mojego życia? Czy wierzę, że nawet jeśli wszystko wydaje się już stracone, On nadal może powiedzieć ostatnie słowo? Ewangelia przypomina nam dzisiaj, że dla Jezusa nie istnieje sytuacja bez wyjścia. Jest tylko człowiek, którego On nie przestaje szukać. I nie ma takiej drugiej pustyni, na której Bóg by nie potrafił by przemówić do naszego serca. Nie ma takiej głębokiej rany, której nie mógłby dotknąć i uleczyć. Chociaż nam się wydaje, że to już jest beznadziejne. Nie ma takiej śmierci duchowej czy fizycznej, z której nie mógłby Bóg nas wyprowadzić i dać nam nową nadzieję i nowe życie. Nie ma tej śmierci, z której może Bóg nas wyprowadzić po to, żeby wprowadzić nas w kolejny etap życia. Dlatego, moi drodzy, wychodząc z tej Eucharystii, po tym doświadczeniu Bożego Słowa i po doświadczeniu możliwości przyjęcia Boga do swojego serca, po tym doświadczeniu tego miejsca, jakim jest cudowna kaplica, gdzie jest obecna nasza Matka, po tym wszystkim, co doświadczamy tutaj na tych ścianach, to są dowody Bożej miłości. I warto sobie może postawić pewne pytanie i znaleźć na nie odpowiedź. Albo może wyjdziemy już z tej Eucharystii z pewnym przekonaniem, z tym doświadczeniem, że Bóg mnie widzi, że pragnie mnie przy sobie zatrzymać. Dlatego fenomen naszego sanktuarium na Jasnej Górze jest taki, że tutaj Matka Boża się nie objawiła. Tak jak w Fatimie, jak w Lourdes, jak w Wietrzwałdzie, w La Salette, ani w Medjugorje. Tutaj Maryja jest cały czas obecna. I to jest dowód tej Bożej miłości. My tej miłości jesteśmy głodni, dlatego tutaj tak licznie pielgrzymujemy i tak często powracamy. I wpatrując się w oblicze naszej Matki, nie zapominajmy, że tam również jest Chrystus, który pragnie być na tym pierwszym planie, w pokorze. Bo Maryja robi niejako krok do tyłu, wskazując na swojego Syna. Niech to doświadczenie tej Bożej obecności, obecności naszej Matki, da nam to doświadczenie i przekonanie, że Jezus mnie widzi, że zatrzymuje mnie przy sobie. A jeżeli to jest dla mnie trudne w tym momencie mojego życia, to Jezus również posługuje się osobą Maryi i Maryja zatrzymuje nas przy Bogu. Do tego Boga nas prowadzi. To dzięki niej rodzą się święte powołania. Może warto również w tym miejscu te powołanie odkryć do życia zakonnego, kapłańskiego, albo do odpowiedzialnego życia rodzinnego. I nawet jeśli moja droga prowadzi dzisiaj przez pustynię, to nie po to, żeby mnie zgubić, ale po to, by do mnie przemówić, do mojego serca, z tym doświadczeniem, że jestem dla Boga ważny, że Bóg po prostu mnie kocha.

0: ufnością przedstawmy nasze prośby Bogu, który przez wstawiennictwo naszej Matki i patronki dnia dzisiejszego, błogosławionej Marii Teresy Leduchowskiej Dziewicy, pragnie prowadzić nas ku pełni życia i miłości.
1: Módlmy się za Kościół Święty, Ciebie prosimy. Módlmy się za misjonarzy i wszystkich zatroskanych o głoszenie Ewangelii, Ciebie prosimy. Módlmy się za osoby chore, cierpiące i samotne, Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach sprawowanej mszy świętej, w naszych osobistych intencjach oraz w intencjach radiosłuchaczy Radia Jasna Góra, Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych i nasze rodziny, Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, przyjmij nasze modlitwy i umacnij nas w wierze, abyśmy z odwagą realizowali Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi Matce Bożej. I w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych, oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi. Dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając –

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Tajemnica wiary.
1: Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z świętą Marią Teresą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
1: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, wszelka czci Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
4: Bo Twoje jest królestwo.
1: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy. Bardzo proszę o zrobienie szerokiego przejścia.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłanij opieką wszystkiego dobre dzieła, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Teraz rozpoczynamy muzycznie nasz czas antenowy do godziny 7:00 wypełni muzyka. Zaczniemy od Mroza.

0: Polska poderwała myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Poprawia się sytuacja na rzece Bóbr po masowym śnięciu ryb. Jest nowa funkcja w M-Obywatelu. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Wojskowe lotnictwo poderwało się nad ranem w powietrze w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę, przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Operacja już się zakończyła. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Ukraina przekazała, że zaatakowany został m.in. Kijów. Rosja wysłała na ukraińską stolicę drony i rakiety balistyczne. Trafiony został budynek mieszkalny w historycznej dzielnicy Padu. Ludzie są uwięzieni na piętrach od 7 do 9, ale alarm powietrzny ogłoszono w nocy w niemal całej Ukrainie. Poprawia się sytuacja na rzece Bóbr. Na badanym odcinku rzeki nie stwierdzono kolejnych śniętych ryb. Nadal obowiązuje jednak wydany w sobotę zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od Korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice, mówi Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody dolnośląskiego.
1: Ten zakaz obejmuje zarówno wchodzenie do wody, w tym kąpiele, pojenie zwierząt, amatorski gospodarczy połów ryb oraz korzystanie z wód do celów gospodarczych. Nie wolno też używać jednostek pływających na tym odcinku.
0: Rzecznik wojewody potwierdza również, że woda dostarczana okolicznym mieszkańcom jest bezpieczna do spożycia, a sytuacja na rzece nie ma wpływu na wodę z sieci wodociągowej. W związku z masowym śnięciem ryb w tym tygodniu zbierze się Rada Społeczna do spraw sytuacji na rzece Bóbr i Jeziorze Pilchowickim. Weszła w życie nowa funkcjonalność aplikacji M-Obywatel. Każdy kierowca może sprawdzić tam ubezpieczenie samochodu. Chodzi o OC, które jest obowiązkowe, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
2: Każdego samochodu, nie tylko waszego samochodu, czy podczas stłuczki, czy samochodu z wypożyczalni, czy pożyczonego od znajomych. Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, więc jeżeli korzystamy z auta, musimy być pewni, że auto jest ubezpieczone.
0: By sprawdzić ważność OC w M-Obywatelu, trzeba wpisać numer rejestracyjny samochodu, numer VIN lub numer polisy.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dziś we wspomnienie Matki Bożej Uzdrowienia Chorych odbędzie się 61. Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolstwa Chorych na Jasną Górę. Wydarzenie rozpocznie modlitwa różańcowa o godzinie 9.15. O tym, co jeszcze znalazło się w planie pielgrzymki, mówi ksiądz Wojciech Bartoszek, krajowy duszpasterz Apostolstwa Chorych.
4: O 9.50 konferencję dla chorych wygłosi ksiądz Zenon Bonecki, od 16 lat pracujący w diecezji Masansa w Zambii. O godzinie 10.20 koncert kwartetu smyczkowego Akademos. O godzinie 11 msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Andrzeja Czai. O 13.30 droga krzyżowa prowadzona przez cichych pracowników krzyża.
0: A pielgrzymkę o 14.30 zakończy nabożeństwo lurdzkie.
5: Cztery minuty po godzinie 7. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Jest znacznie chłodniej niż w ostatnich tygodniach. Dzisiaj maksymalnie we Wrocławiu będzie 21 stopni i to będzie najcieplejsza temperatura w naszym województwie. Lokalnie może także popadać. Pochmurno jest na niebie, słońce będzie wyglądać do nas sporadycznie. Aktualnie we Wrocławiu 15 stopni, temperatura powolutku rośnie.
6: Reklama.
7: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami, wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
6: Reklama.
11: Radio Rodzina.
12: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: Dzień dobry wszystkim. Słyszymy się w poniedziałek, 6 lipca. Przy mikrofonie Judyta Exner. Już 7 minut po godzinie 7. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Pocałunku i my całuśnie rozpoczynamy muzycznie tę godzinę razem z Sanach i z pocałunkami, a za chwilę troszkę ciekawostek właśnie o całowaniu.

Ostatnio słuchaliśmy tej piosenki w radiu i mój syn 5-letni powiedział: proszę, mamo, ta pani powiedziała, że można żyć bez powietrza. Pełen zwątpienia, czy to naprawdę jest możliwe, i musiałam mu tłumaczyć właśnie sens tych słów, choć nie wiem, czy wiele pojął, bo ma dopiero 5 lat.

Już 17 minut po godzinie 7 to Leny Krawic na antenie Radia Rodzina. Małe gesty mają ogromne znaczenie i właśnie takim małym, wielkim gestem jest pocałunek. Dziś Światowy Dzień Pocałunku. To dobra okazja, by przypomnieć sobie o mocy pocałunków, nie tylko tych między partnerami, między kobietą a mężczyzną, ale także takimi pocałunkami rodzica dla dziecka, dziecka dla rodzica, przyjacielskimi pocałunkami w policzek. To jest taki uniwersalny wyraz miłości, przyjaźni, szacunku, bliskości, choć na całym świecie różni się wyrażanie tej bliskości poprzez pocałunki. Na przykład w Japonii pocałunki publiczne są rzadkością, a podczas gdy w naszej kulturze, bądź jeszcze na południu, bardzo często ludzie całują się w Polsce, to jest często pocałunek dwukrotny bądź trzykrotny, a na przykład we Francji są to 4 pocałunki. Zdarzyło mi się właśnie witać w ten sposób ze znajomymi we Francji i wydawało mi się, że to już jest koniec, podczas gdy to trwało nadal i czasami właśnie można przez pomyłkę pocałować kogoś w nos, bądź nie daj Boże w usta. Teraz wracamy do muzycznych pocałunków na naszej antenie Prince i Kiss.

Muzyki nigdy nie jest za mało, a także ciekawostek muzycznych, bo czasami nie wystarczy tylko słuchać, ale warto też wiedzieć, kto śpiewa, dlaczego, co ciekawego w muzyce wydarzyło się na przestrzeni lat. I już teraz zapraszam Was na taką podróż pełną ciekawostek, podróż muzyczną, kalendarium muzyczne związane z dzisiejszą datą.

6 lipca 2019 roku zmarła Wanda Warska. Z urodzenia była poznanianką, z artystycznej duszy krakowianką, natomiast umysłem i zamieszkaniem warszawianką. Śpiewała, komponowała, działała artystycznie, a wszystko to miało w sobie poetycką duszę jazz.

W 1985 roku Phil Collins zdobył pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów z singlem Sussudio. Tekst piosenki mówi o młodzieńczym zakochaniu. Sussudio to fikcyjne damskie imię mające według Collinsa symbolizować każdą dziewczynę.

0: rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. But it's that
1: 6 lipca 1925 roku urodził się Bill Haley, wokalista i gitarzysta, jeden z pierwszych wykonawców, którzy zwrócili uwagę publiczności na muzykę rock'n'rollową. Wraz z grupą Comets w 1955 roku wprowadził na szczyt list po obu stronach Oceanu Atlantyckiego singiel z piosenką Rock Around the Clock.

0: losu.
1: W 1950 roku w Sosnowcu urodził się Jacek Cygan, poeta oraz autor tekstów piosenek. Na początku pisał za darmo. O tym, że za teksty należą mu się honoraria i tantiemy, dowiedział się od starszego kolegi po fachu, Wojciecha Młynarskiego.

6 lipca 2020 roku zmarł Ennio Morricone, kompozytor i dyrygent, znany przede wszystkim jako twórca muzyki do kilkuset filmów. Paradoksem jest, że artysta wyżej cenił swoje znacznie mniej znane kompozycje niż muzykę do filmów.

W 1965 roku urodziła się Beata Bednarz, piosenkarka i muzyk sesyjny. Wokalistka poruszająca się w różnych gatunkach muzycznych, najbardziej kojarzona z nurtem gospel.

6 lipca 1971 roku, na miesiąc przed swoimi 70 urodzinami, na atak serca zmarł Louis Armstrong, trębacz jazzowy oraz wokalista.

0: and I think to myself, what a wonderful world.
1: W 1954 roku w Mławie na świat przyszedł Grzegorz Skawiński, gitarzysta zespołów Kombi oraz ONA. W 2003 roku wraz z dwoma byłymi muzykami Kombi, Waldemarem Tkaczykiem i Janem Plutą, założył drugą edycję zespołu Kombi przez 2i, co doprowadziło do nieuniknionych tarć prawnych i osobistych między Sławomirem Łosowskim, liderem Kombi przez jedno i, a Skawińskim.

0: chcieliśmy pójść do kina. Wybacz, nie pójdę dziś. W mroku zasiądę do pianina.
1: 6 lipca 2000 roku zmarł Władysław Szpilman, kompozytor i pianista. Sławę Szpilmanowi przyniosły piosenki estradowe. Skomponował ich około 500, z czego 150 stało się przebojami.

17 minut pozostało do godziny 8. Zapraszam teraz na kalendarium muzyczne. Po takiej dużej dawce muzyki przyda się trochę ciekawostek, by pobudzić nasze szare komórki o poranku. Kalendarium historyczne przygotowała Patrycja Jęczmionka.

Dzień dobry, dziś 6 dzień lipca. Do końca roku pozostaje 178 dni. W 1280 roku święta Kinga Węgierska, żona księcia krakowskiego Bolesława Wstydliwego, ufundowała klasztor Klarysek w Starym Sączu, jedno z najsłynniejszych kobiecych zgromadzeń zakonnych w Polsce. We Wrocławiu zakon Klarysek mieści się na placu Nankiera 16. W 1922 roku wprowadzono polskie tablice rejestracyjne w miejsce tablic państw zaborczych. Dziś także swoje 73. urodziny obchodzi Sylwester Stallone, amerykański aktor, odtwórca głównych ról m.in. w serii filmów Rocky oraz Rambo, jeden z najbardziej rozpoznawalnych odtwórców kina akcji. W 2019 roku Krzemionkowski Region Pradziejowy Górnictwa Krzemienia Pasiastego został wpisany w banku na listę dziedzictwa UNESCO. Jego unikatowość polega na czytelnym zachowaniu śladów prehistorycznej aktywności człowieka skupionej na wydobyciu i przetwarzaniu krzemienia na ogromnym obszarze.

0: Radio Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
2: Ogłoszenie.
3: Przez całe wakacje, w każdy weekend, Radio Rodzina zabierze Cię w podróż po Dolnym Śląsku. Zamki, uzdrowiska, szlaki rowerowe, smaki regionu. Odkrywamy je razem, prosto z terenu. Słuchaj audycji Wakacje na Dolnym Śląsku w Radiu Rodzina oraz na stronie www.radiorodzina.pl. Projekt realizowany we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
2: Ogłoszenie.

Mniej więcej o tej godzinie zapowiadaliśmy poranną rozmowę do tej pory, natomiast w wakacje odpoczywamy od takich intensywnych poranków spod znaku rozmów politycznych, ale też społecznych. Natomiast o godzinie 10.10 chciałabym Was zaprosić na rozmowę dotyczącą cyberbezpieczeństwa, bo wakacje to też taki czas wzmożonego przesyłania zdjęć z wakacji dziadkom, przesyłania ich dalej i czasami często w zasadzie nie zastanawiamy się, czy to do końca jest bezpieczne, kto przechowuje nasze dane, co to takiego jest cyfrowy ślad i sharenting. O tym właśnie dzisiaj porozmawiamy z Klaudią Topolską po godzinie 10.10. Klaudia Topolska jest ekspertką od spraw cyberbezpieczeństwa, mamą i prelegentką, tworzy markę Cyber Wilczyca, gdzie od momentu narodzin swojego dziecka uczy rodziców, jak świadomie i bez paniki poruszać się w cyfrowym świecie razem z dziećmi. Zapraszam na rozmowę po godzinie 10.10.

0: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: MON ujawni wojskowe wsparcie przekazane na Ukrainę. Autobus wjechał w przejście podziemne w Warszawie. Niszczycielska pogoda w tym roku. Owoców może być mniej. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Wsparcie polskiego

0: Rządu przekazane Ukrainie od początku jej wojny z Rosją będzie jawne. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w porozumieniu z premierem postanowił odtajnić informacje w tej sprawie. To reakcja na wpis lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka o tym, że rząd miał przekazać Ukrainie wiosną tego roku w tajemnicy przed Sejmem drogie i trudne do kupienia amerykańskie pociski przechwytujące do systemów Patriot. Bosak podkreślił, że to jedyne posiadane przez polską armię pociski, które mogą zwalczać rosyjskie rakiety. 6 osób rannych, kilka samochodów staranowanych. To bilans wypadku autobusu ZTM linii 186 w Warszawie. Wczoraj wieczorem autobus wjechał w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim. Wiadomo, że zanim to się stało, uszkodził tramwaj. Potem uderzył dachem w strop przejścia i staranował kolejny samochód, mówi Robert Dziubak z Warszawskiej Straży Pożarnej.
1: I razem z tym samochodem, że tak powiem, wpadł w przejście podziemne, które jest pod estakadą tutaj Alei Jerozolimskiej koło Dworca Zachodniego.
0: Dwie ranne osoby trafiły do szpitala, pozostałe mają lekkie obrażenia. W autobusie doszło prawdopodobnie do awarii układu hamulcowego oraz kierowniczego. Autobus już został wyciągnięty z przejścia podziemnego. Resort rolnictwa ma dziś przedstawić wstępny bilans strat w ogrodnictwie po ostatnich załamaniach pogody. Przymrozki, ulewy, a ostatnio afrykańskie upały zdziesiątkowały zbiory. Mocno ucierpiały między innymi porzeczki.
2: Czarna porzeczka, największe straty w historii. Sok z czarnej porzeczki, polską specjalnością, na pewno będzie droższy. Zbiory, które będziemy uzyskiwać, będą kilkadziesiąt procent niższe.
0: Tak mówią ogrodnicy z Lubelszczyzny. A we Francji na południu ewakuacja 10 tysięcy osób, to wszystko z powodu pożaru w departamencie Pireneje Wschodnie. Decyzję o ewakuacji takiej liczby, dwa razy większej niż początkowo zakładano, podjęto wieczorem, gdy ogień objął już około 2000 hektarów. Upał, susza i silny wiatr sprawiły, że pożar szybko się rozprzestrzenił, a do walki z nim wysłano około 700 strażaków, a także samoloty i śmigłowce gaśnicze.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dziś rozpoczyna się Festiwal Życia w Kokotku, dzielnicy Lublińca. Największy chrześcijański festiwal dla młodzieży w Polsce potrwa przez cały tydzień. O tym, co czeka uczestników, mówi Szymon Zmarlicki, rzecznik prasowy wydarzenia.
4: Będą głębokie konferencje i głębokie błoto na biegu festiwalowicza, czyli tak jak w życiu, będzie wszystko, a przede wszystkim będzie niesamowita atmosfera ponad 1000 młodych ludzi, którzy po raz kolejny albo po raz pierwszy przyjeżdżają do Kokotka, żeby w gronie swoich rówieśników świętować wiarę, radość, młodość.
0: Bohaterami tegorocznej edycji festiwalu przeżywanej pod hasłem Początek będą Adam i Ewa. W programie znajdą się m.in. codzienne plenerowe msze święte, całodobowa adoracja w kaplicy, ekstremalny bieg terenowy czy muzyczny wieczór uwielbienia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
6: Już teraz sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Ten tydzień będzie znacznie chłodniejszy niż dotychczas i będzie więcej chmur i takiego oddechu od upału, choć słońce wygląda do nas już zza tych chmurek na Ostrowie Tumskim. We Wrocławiu aktualnie jest 15 stopni, temperatura rośnie, a maksymalnie dzisiaj w stolicy Dolnego Śląska stopni ma być 21. Zachmurzenie jest duże i wieje delikatny wiatr.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
7: Reklama.
8: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
7: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
8: Nie mam prawka.
7: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
8: Brzmi super. Dzięki.
7: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
9: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
10: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
3: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
11: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
6: Już 7 minut po godzinie 8 przy mikrofonie Judyta Exner. Życzę wszystkim pięknego poranka. Budzimy się wakacyjnie. Jest dzisiaj 6 dzień lipca. No cóż, zaczniemy tę godzinę muzycznie razem z Ignacym. Już teraz wsiadamy do muzycznego samolotu i odlatujemy.

0: 18 minut po godzinie 8, a teraz przeniesiemy się na chwileczkę do Legnicy. Tam trwa Kino na Zamku, to już druga edycja. Rozpoczęła się w piątek 3 lipca na dziedzińcu Zamku Piastowskiego. To pokazy filmowe, za nami Seksmisja. To duży sukces ubiegłorocznej edycji zadecydował o tym, że dziś, w tym roku mamy po raz kolejny Kino na Zamku w Legnicy. Ubiegłoroczna odsłona Kina na Zamku przyciągnęła setki mieszkańców, jak podkreśla dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego Magdalena Klich-Kozłowska, zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatorów.
1: Na pierwszym pokazie dziedziniec pomieścił paręset osób, nie skłamię, ponad 300. Pamiętam to doskonale, bo właśnie nie byliśmy przygotowani z taką ilością leżaków, ale prosiliśmy przed pokazami osoby, aby przychodziły z własnymi kocami, z własnymi leżakami, więc faktycznie te pielgrzymki na zamek z tymi leżakami i z kocami zmierzały, co nas bardzo, bardzo cieszyło. W zeszłym roku faktycznie przed pierwszym pokazem była ogromna ulewa i ja faktycznie jak jechałam do Legnicy, to nie widziałam nic w samochodzie jadąc, bo to była taka ściana deszczu, a mimo wszystko legniczanie i legniczanki najwidoczniej są tak głodni wydarzeń kulturalnych, a my takie właśnie dla nich przygotowaliśmy, że nawet ta ulewa nie była straszna, ale potem nie padało.
0: Tegoroczny program obejmuje 5 bezpłatnych projekcji. Organizatorzy postawili na lekkie kino wakacyjne, łącząc polskie klasyki z filmami zagranicznymi. O wyborze części repertuaru zdecydowali sami mieszkańcy. Co będzie można zobaczyć podczas tegorocznej odsłony Kina na Zamku?
1: Startujemy filmem polskim. Seksmisję dzisiaj pokażemy. Program jest różnorodny. Myśleliśmy o jakichś faktycznie tematycznych tropach, ale stwierdziliśmy, że kino plenerowe ma być lekkie, łatwe i przyjemne. Z tego powodu właśnie wieczorem po tych upałach wychodzimy z domu i w przemiłym anturażu chcemy oglądać filmy, więc zrobiliśmy miks, ale też oddaliśmy głosy legniczanom i legniczankom, ponieważ przygotowałam listę 10 bodajże filmów polskich, takie klasyki typu Rejs, Seksmisja, Poszukiwany, Poszukiwana, Nie lubię poniedziałku i oddaliśmy głos widzom, mogli wybrać 2 filmy z tej puli polskich klasyków i ta Seksmisja jest jednym z nich, ale zrobiliśmy też miks, bo wiemy, że nie wszyscy podróżują za granicę w wakacje, więc my na zamek przywozimy właśnie te scenerie zagraniczne, a przywozimy je dzięki kilku filmom, dzięki Ścieżkom Życia, który pokażemy za 2 tygodnie. Przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii. Za sprawą Skomplikowanych przeniesiemy się, to jest taka komediodramat amerykański, właśnie przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, a na koniec przepiękny film Wartość Sentymentalna, było o nim głośno w kontekście Złotych Globów, Oscarów, walczyliśmy o tę kopię filmową, żeby można ją było pokazać w plenerze i za darmo, bo to jest jeszcze ważne, pokazy są darmowe. Wystarczy przyjść naprawdę z dobrym humorem i ewentualnie z tym kocem bądź krzesełkiem, jeśli nie będzie miejsca już. Wartość Sentymentalna, tu z kolei przenosimy się do Skandynawii.
0: Drugim polskim filmem już 17 lipca będzie Poszukiwany, Poszukiwana. Organizatorzy zapewniają, że są przygotowani na ewentualne załamanie pogody. W razie deszczu projekcje zostaną przeniesione do wnętrza Zamku Piastowskiego. Nie wiem, czy zdarzyło Wam się być na tym zamku, widzieć go. Zobaczcie sobie zdjęcia. Warto odwiedzić, jeśli mieszkacie w pobliżu Legnicy bądź w ogóle na Dolnym Śląsku. Warto go poznawać, bo naprawdę skrywa prawdziwe perły. Projekcja potrwa do końca sierpnia. Pokazy zaplanowano na 3, to już za nami. 17 i 31 lipca oraz 7 i 21 sierpnia. To co, do zobaczenia w Legnicy.

Już 30 minut po godzinie 8 trwa Mundial Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i uwagę przykuwa reprezentacja Norwegii, która wraz z kibicami na stadionie wykonuje taki wiralowy w sieci gest, czyli Viking Row. Przy akompaniamencie rytmicznych uderzeń bębna piłkarze i kibice synchronizują swoje ruchy i udają, że wiosłują na starożytnym, długim statku wikingów, tak jakby właśnie drzemała w nich ta siła wikingów. No i rzeczywiście udaje im się wiosłować coraz bliżej finału. I właśnie tutaj komentują to fani, kibice, jak długo będzie trwał ten rejs marzeń. Mamy nadzieję, że zaprowadzi ich do finału. A ciekawe, jaki byłby nasz polski gest jednoczący zarówno kibiców, jak i piłkarzy, który zaprowadziłby nas do finału. Macie jakieś pomysły?

Nie zapomnijcie dzisiaj pocałować kogoś, najlepiej z samego rana, buziaka dla syna, córki, dla męża, bo dzisiaj Światowy Dzień Pocałunków, a wiemy, że udowodnione jest to naukowo, że zwiększają poczucie szczęścia dzięki uwalnianiu endorfin i oksytocyny.

Już 10 minut pozostało do godziny 9, wakacje to czas, kiedy potrzebujemy muzycznie też trochę odetchnąć, a czasami właśnie potrzebujemy takiego muzycznego kopa energetycznego, zwłaszcza rano, jeszcze kiedy słońce wygląda powolutku zza chmur, przyda nam się właśnie taki wakacyjny, energetyczny kawałek i to przynoszę Wam tutaj już teraz na naszej antenie MGMT i Electric Feel. Zaraz poczujemy to elektryczne uderzenie.

Czy prezydent Warszawy zapłaci głową za szpitalną aferę? Konwencja partyjna Prawa i Sprawiedliwości. Śląskie Centrum Onkologii Dziecięcej bez lekarzy. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Afera w szpitalu południowym w Warszawie pogrąża prezydenta miasta. Dymisji Rafała Trzaskowskiego chce ponad 51% pytanych w badaniu Ibris dla Wirtualnej Polski. Przeciwnego zdania jest ponad 41% pytanych. Autorzy badania podkreślają, że większość respondentów, którzy byli za odejściem Rafała Trzaskowskiego z funkcji, to wyborcy opozycji, czyli PiS-u, Partii Razem i Konfederacji. Wśród popierających koalicję rządzącą dymisji prezydenta chciało tylko 9% ankietowanych. Tymczasem w Kłodzku odbyła się konwencja partyjna Prawa i Sprawiedliwości, a jej głównym tematem stały się nieprawidłowości we wspomnianym szpitalu południowym oraz działania koalicji.

0: rządzącej.
1: Jeżeli służba zdrowia jest w zapaści, jeśli padają szpitale powiatowe, jeśli głodzone są choćby takie szpitale powiatowe, jak w Janowie, w innych miejscach w Polsce, jak tutaj, to w takiej sytuacji pozwalanie na zarabianie człowieka młodego, który nie ma specjalizacji, nie ma kompetencji tylko dlatego, że jest szefem młodzieżówki Koalicji Obywatelskiej, to jest zwykłe złodziejstwo.
0: Tak grzmiał kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek. A jak już o szpitalach mowa, Śląskie Centrum Onkologii Dziecięcej w Zabrzu ledwo się otworzyło, już ma problemy kadrowe. Zaraz na starcie z placówką pożegnało się 6 lekarzy. O powodach tej decyzji Barbara Hobzda.
2: Jednym z głównych zastrzeżeń lekarzy jest zakres leczenia, który miał zostać przeniesiony do nowego centrum. Zespół miał przejąć opiekę nad dziećmi z guzami ośrodkowego układu nerwowego i guzami litymi, a taki profil działalności nie był dotychczas prowadzone w zabrzeńskim oddziale. Lekarze podkreślili, że leczenie tych pacjentów wymaga ścisłej współpracy z diagnostami i specjalistami wielu dziedzin oraz odpowiednio przygotowanych ścieżek diagnostyczno-terapeutycznych. Ich zdaniem w nowym ośrodku rozwiązania te nie zostały w pełni przygotowane. Tymczasem dyrekcja szpitala zapewnia, że centrum było gotowe do uruchomienia pod względem organizacyjnym, infrastrukturalnym, wyposażenia, zaplecza diagnostycznego oraz obowiązujących procedur.
0: Aktualnie w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej zatrudnionych jest 9 lekarzy specjalistów oraz 9 lekarzy rezydentów. Szpital zapewnia również, że nie instruował rodziców o konieczności szukania pomocy w innych ośrodkach w kraju.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Chrystus jest wyzwoleniem w niewoli, nadzieją w czasie wojny i przebaczeniem w godzinie grzechu. Przypomniał o tym wczoraj papież podczas modlitwy Anioł Pański. Nawiązując do Ewangelii o jarzmie Jezusa, podkreślił, że Chrystus nigdy nie zostawia człowieka samego z ciężarem krzyża, lecz niesie go razem z nim.
4: Gdy naśladujemy Chrystusa, nasza droga nie jest zadręczającą ascezą. Jest ona szkołą wolności, która poważnie traktuje dramat historii i zawsze rozświetla jego sens, zwłaszcza w najbardziej mrocznych chwilach. Rzeczywiście, tylko w krzyżu Jezusa zło zostaje odkupione. Tylko w Jego męce nasze śmiertelne utrudzenie znajduje pociechę i wyzwolenie.
0: Po niedzielnej modlitwie Anioł Pański Leon XIV pozdrowił polskich pielgrzymów zgromadzonych na placu Świętego Piotra. Zwrócił się także do pielgrzymów z Brazylii, Wenezueli i Włoch oraz przypomniał o nowym błogosławionym z Wietnamu.
5: Cztery minuty po godzinie 9 we Wrocławiu, 17 stopni, temperatura rośnie, ale dzisiaj nie będzie gorąco i upalnie. 21 stopni według synoptyków to dzisiejsza maksymalna temperatura w stolicy Dolnego Śląska. Wieje delikatny wiatr, jest pochmurno, słońce wygląda do nas gdzieś tam powolutku zza chmur, ale nie będzie go dzisiaj na pewno dużo.
6: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: A skoro nie będzie dużo słońca, to my przybywamy z pomocą, by to słońce muzycznie Wam energetycznie dostarczyć, by uśmiech pojawiał się na Waszych twarzach już od samego rana. Na naszej antenie teraz kolejna energetyczna i myślę, że trochę wakacyjna pozycja, czyli Jamiroquai i Cosmic Girl. A przy mikrofonie Judyta Exner, jestem z Wami do godziny 12 i będzie na pewno więcej takiej muzyki pełnej słońca.

0: jeszcze.
1: Mam nadzieję, że na twarzy, waszych twarzach już piękne uśmiechy zagościły. To było Pogodno na antenie Radio Rodzina. A teraz zespół Bangles i Walk Like Egyptian, czyli Chodź jak Egipcjanin, co może być bardzo zabawne, jeśli widzieliście teledysk. Chodzenie jak Egipcjanin nie jest wcale takie proste.

0: Dobrze wam znana melodia oznaczająca, że rozpoczął się przegląd prasy na antenie Radio Rodzina. Ze mną w studiu Ilona Baran. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć i czołem.
0: I rozpoczynamy kluski z rosołem, czyli przegląd prasy.
1: O, rosołek, to wczoraj była niedziela. Tak, rozpoczynamy od sportowych emocji. Po kilkunastu latach od ostatniego meczu Jerzego Dudka, Real Madryt znów sięga po talent z Polski, sprowadzając ze Śląska Wrocław nastoletnią bramkarkę Hannę Wieczerzak. 19-letnia Hanna Wieczerzak, która do Śląska Wrocław zagrała, która w Śląsku Wrocław zagrała 29 meczów, podpisała 3-letni kontrakt. Nastoletnia bramkarka ma dołączyć do drużyny rezerw królewskich, z którą będzie występowała na drugim poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii. Pierwsza żeńska drużyna Realu gra natomiast w hiszpańskiej ekstraklasie i jest jej aktualnym wicemistrzem. No, mistrzostwo wywalczyły zawodniczki Barcelony z Ewą Pajor w składzie. A piłkarską karierę we Wrocławiu Hanna Wieczerzak zaczynała właśnie w Ślęzie, skąd w 2021 roku trafiła do młodzieżowego zespołu Śląska. Trzymamy mocno kciuki za naszą Hannę Wieczerzak, ale tutaj a propos sportowych emocji, warto jeszcze wspomnieć o Ninie Podymskiej, która została najlepszą judoczką w Europie. Złoty medal zdobyła na Mistrzostwach Europy Kadetów w judo. W sierpniu pojedzie do Ekwadoru na Mistrzostwa Świata, a ten sezon 2026 dla Niny jest przełomowy, bo w marcu wywalczyła złoty medal Pucharu Europy, a zaledwie właśnie 2 miesiące później zdobyła srebrny medal Pucharu Europy w Bielsku Białej. No i właśnie teraz przed nią Mistrzostwa Świata, które odbędą się w sierpniu w Ekwadorze i trzymamy bardzo, bardzo mocno kciuki. Przenosimy się teraz do starożytności. Rentgen i AI ożywiły historię. Naukowcy po raz pierwszy w historii zdołali cyfrowo rozwinąć się w całości, odczytać jeden ze starożytnych papirusów zwojów z biblioteki w Herkulanum, zniszczonej przez wybuch Wezuwiusza w 79 roku naszej ery. Stoickie dzieło zapisane w języku greckim datowane jest na drugi wiek przed naszą erą i stanowi filozoficzny traktat o etyce. To spektakularne osiągnięcie otwiera nowy rozdział w badaniach nad dziedzictwem antycznego świata. Choć one stanowiły jedno z najważniejszych znalezisk literackich starożytności, przez długie lata pozostawały praktycznie nieczytelne. Tradycyjny ten czarny tusz użyty do zapisywania tekstów pod wpływem wysokiej temperatury został zwęglony i niemal zlał się z ciemnym tłem papirusu i każda próba mechanicznego rozwijania zwojów kończyła się ich zniszczeniem. No i teraz udało się odczytać, jak informują organizatorzy, odzyskany tekst jest filozoficznym traktatem o etyce. Analizy wskazują, że jest to dzieło stoickie, skupiające się na naturze ludzkiej, impulsach oraz moralnym rozwoju człowieka. W ostatniej zachowanej kolumnie pojawiło się imię Arystokreona, siostrzeńca i ucznia słynnego stoika Chryzypa. Zestawienie języka, tematyki i wspomnianych postaci pozwoliło właśnie naukowcom datować traktat na drugi wiek przed naszą erą. Dzięki połączeniu archeologii, filologii klasycznej i najnowszych technologiach cyfrowych udało się przywrócić do życia ten tekst, który przypomnę, przez wieki był uznawany za bezpowrotnie utracony, a to odkrycie daje nadzieję na poznanie kolejnych dzieł filozoficznych i literackich, które od 2000 lat czekają na swoją kolej.
0: No ciekawe, jakie tajemnice to skrywają jest, te różne zwoje. No jeszcze przed nami pewnie bardzo wiele takich odkryć.
1: No i... A, dobrze. Dzisiaj pędzimy, ale to pod wpływem tych emocji, bo nauka w ogóle jest niesamowita, a już odkrywając coś, co uznajemy, że to już dawno było i nie da
0: pozostaje
1: się tego... Pozostaje tajemnicą. I to odkrywanie tajemnicy naszych przodków jest naprawdę pasjonujące, imponujące.
0: Chociaż wiesz, Ilona, jest takie powiedzenie, że niektóre tajemnice powinny pozostać tajemnicą. Nie wiem, czy słyszałaś o tym kiedyś.
1: Tak, słyszałam.
0: I na pewne ścieżki nie powinno się wchodzić i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale nauka na pewno
0: nauka
1: tego
0: nie
1: zatrzymuje się i na pewno tego powiedzenia nie stosuje, jak widzimy. I na koniec taki przyjemny temat. Dziś przypada Światowy Dzień Pocałunku, zwany również jako Międzynarodowy Dzień Całowania. Jest to nieformalne święto, które ma przypominać o jednej z najprostszych form okazywania bliskości, sympatii i uczuć. Przyjmuje się, że pomysł obchodów narodził się w Wielkiej Brytanii, a z czasem zyskał popularność także w innych krajach. No i pocałunki, jak jesteśmy przy nauce, są od lat przedmiotem badań naukowców. Zajmuje się nimi filematologia, dziedzina analizująca ich znaczenie społeczne, psychologiczne i biologiczne. Co ciekawe, według części naukowców sposób, w jaki całujemy, może jeszcze się kształtować przed narodzinami. To właśnie dlatego na przykład większość ludzi podczas pocałunku odruchowo przechyla głowę w prawą stronę. I teraz takie kilka sekund, żeby sobie przypomnieć. Niektóre obserwacje wskazują, że mężczyźni, którzy regularnie otrzymują poranny pocałunek od partnerki, żyją średnio o 5 lat dłużej niż ci, którym tego gestu brakuje. Naukowcy wyliczyli też, że podczas pocałunku pracuje 34 mięśnie twarzy i 112 mięśni całego ciała. No i całowanie oczywiście niesie ze sobą zbawienny wpływ na nasze zdrowie. Obniża ciśnienie, wpływa dobroczynnie na odporność, relaksuje i chroni przed depresją. Specjaliści również podkreślają, że pocałunki obniżają poziom kortyzolu, dzięki czemu jesteśmy bardziej odporni na stres. To nic innego nie pozostaje, jak skraść
0: jak
1: buziaka.
0: Całować się.
1: Jak całować się. A
0: smokać,
1: co?
0: Wysyłać buziaczki. Pamiętajcie, że nie chodzi tylko tutaj takie romantyczne pocałunki, ale też takie serdeczne, przyjazne gesty skierowane do swoich dzieci, przyjaciół, najbliższych.
1: I takiego buziaka dzisiaj dla Państwa ślemy.
0: Wysyłamy. Dziękuję, Ilona, i dobrego dnia.
1: Pięknego.

Don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes. Taki piękny utwór, Corazon Espinado, nie wiem, czy wiecie, co znaczą te słowa. Znaczą przebite, przekłute serce i cała piosenka w ogóle jest bardzo smutna, pełna właśnie takiego żalu za tą miłością, która w jakiś sposób nie wyszła i pozostawiła ogromne zranienie w postaci przekłutego serca.

A teraz ciekawostka dla wszystkich tych, którzy są rodzicami małych dzieci lub ich bliskimi. Przychodzi taki etap w rozwoju człowieka, że nagle zaczyna fascynować się słowami, które u dorosłych wywołują czasami po prostu tylko grymas na twarzy albo dezaprobatę. Oczywiście chodzi o takie słowa związane z całą sferą fekalną i różnych wydalin. I maluchy uwielbiają w ten sposób zwracać na siebie właśnie uwagę. Kiedy wypowiadają te słowa, rodzice często reagują śmiechem, oburzeniem lub zawstydzeniem, a dla dziecka każda z tych reakcji jest sygnałem, że słowo jest magiczne i wywołuje natychmiastowe poruszenie. Według psychologów dzieci w wieku przedszkolnym przechodzą etap, w którym odkrywają swoje ciało i kontrolę nad nim. Tematy związane z wydalaniem są dla nich niezwykle interesujące, a nazywanie tych czynności bawi je i oswaja. Dzieci po prostu lubią brzmienie tych słów. Są one krótkie, dźwięczne, łatwe do wymówienia i rytmiczne. Co zrobić? Jak sobie poradzić z tą fazą? Najlepszym sposobem jest po prostu zachowanie spokoju i zbywanie tych słów obojętnością. Kiedy dziecko zauważy, że słowa nie wywołują już wielkich emocji ani uśmiechów u dorosłych, szybko traci ono swoją moc i staje się nudne. Można również skierować uwagę dziecka na inne, bardziej zabawne rymowanki, przekierowując energię na śmiech z innych powodów. Pamiętam, że mój syn zaczynał rymować, mówiąc na przykład jotki, miotki, lotki, miotki i tak dalej, muza, gotluza i różne inne rymy, co pomagało rzeczywiście zrezygnować z ulubionego słowa. I zachęcam do tego wszystkich, którzy mierzą się właśnie z tą fazą fascynacji brzydkimi słowami.

0: Już 10 minut pozostało do godziny 10. Czy słyszycie przepiękną muzykę? To Etiuda, to opus 10 Fryderyka Chopina, Etiudy z tego opusu. A was zapraszamy na wyjątkowy koncert, gdzie będziecie mogli właśnie usłyszeć taką muzykę. To już 7 lipca w wyjątkowym wnętrzu Oratorium Marianum zabrzmi jeden z najważniejszych i najbardziej wymagających cykli w historii muzyki fortepianowej, a mowa właśnie o komplecie 24 etiud opusu 10 i 25 Fryderyka Chopina. Wykonawcą tego wyjątkowego wieczoru będzie Martin Kasik z Czech, jeden z najwybitniejszych pianistów swojego pokolenia, laureat prestiżowych międzynarodowych konkursów, a wieczór wzbogaci autorskie słowo o muzyce Bartosza Żurakowskiego, który przybliży publiczności fascynujące historie związane z powstaniem tych etiud oraz ich miejsce w twórczości Fryderyka Chopina. To jest koncert z cyklu, letniego cyklu Festiwalu Filharmonii Uniwersyteckiej Wrocław Summer Classics. Będziemy was regularnie zapraszać na koncerty, które potrwają do końca sierpnia. Jeśli chcecie wybrać się właśnie na ten koncert, który już 7 lipca, wystarczy do nas zadzwonić 71 322 20 22 lub napisać 71 48, a wiadomość poprzedzić słowem rodzina, z czym kojarzy się wam muzyka Fryderyka Chopina.
1: Halo? Halo? Proszę pani, mówi reżyser. Znany reżyser. Czy pani nie słyszy? Ja bym chciał, żeby pani u mnie zagrała, dobrze?
2: Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
1: Ale proszę pani, to jest główna rola.
2: Żadnej z ról.
1: Uważam, że projekt jest naprawdę bardzo ciekawy. Niech pani to weźmie pod uwagę.
2: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
1: Film robimy, czy pani to rozumie? Halo?
2: Nawet o ból.
1: Albo dwa krótsze takie miniserial. Może nawet reklamę, proszę
2: nie
1: pani.
2: A propos, a życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
1: Ja mam bardzo dobry tytuł roboczy. Romeo i Julian. Uważam, że to jest bardzo odkrywcze.
2: Szumi mi w głowie wiśniowy sad.
1: Ja mam sztucę, a pani opowiadła.

0: Pan to słyszy?
1: Parole, parole, parole, parole, parole, naprawdę parole.
0: A, parole, parole.
1: Już siebie wolę.
0: Ile to można powtarzać? Zagrajmy w otwarte karty, dobrze? To był pretekst. Ja bym chciał, żeby pani zagrała w życiu. Halo? Halo?
1: Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
0: W moim życiu, żeby pani zagrała, halo?
1: Żadnej z ról.
0: Znajomość proponuje. Czy pani słyszy?
1: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
0: Proszę pani, miłość, miłość.
1: Nawet o ból.
0: Małżeństwo, z panią małżeństwo. Nie, że pani zrozumie, halo?
1: Nie a propos, a
0: też nie?
1: Życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
0: Czy pani wie, że pani by była wisienką na torcie mojego życia?

0: to ja.
1: Gdy pani co, pani pozwoli, że ja się poczuję trochę wyrolowany.
0: Parole, parole, parole.
1: Parole.
0: Parole, parole, parole.
1: No i po co to powtarzać tyle razy?

0: Do jutra ministerstwo ma czas na propozycję naprawy sytuacji w ochronie zdrowia. Jest śledztwo po masowym śnięciu ryb w Dolnośląskiem. Na niższe ceny paliw na razie nie ma co liczyć, twierdzą analitycy. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Do jutra szefowa resortu zdrowia i szef Narodowego Funduszu Zdrowia mają czas dany przez premiera na przedstawienie propozycji naprawy systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o rozwiązanie problemu gigantycznych zarobków i niekontrolowanego czasu pracy lekarzy. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Premier Donald Tusk mówi krótko.
2: Nie będę się wahał, albo uwierzę im, ludziom, którzy przede mną odpowiadają, że są w stanie uporać się ze zjawiskiem saloniku VIP, nieuprawnionych gigantycznych zarobków niedużej grupy lekarzy, no to też będę się z nimi żegnał.
1: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla z kolei, że zmiany są konieczne.
3: Nie mogą być takie zarobki i takie sytuacje, w których lekarz zarabiający 50 tysięcy złotych dostaje podwyżkę o 14%, a nauczycielka, urzędniczka zarabia 6 tysięcy i dostaje podwyżkę w sferze budżetowej o 3%.
1: Co na to wszystko Lewica? Odnosi się do tego posłanka Anna Maria Żukowska.
4: Patologią tego systemu jest to, że lekarze prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i są właściwie na wynajem. Są firmami, nie są lekarzami.
1: Są lekarzami, nawet mając firmy. Tyle, że wtedy pracują na kontraktach.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rusza prokuratorskie śledztwo w sprawie śnięcia ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice na Dolnym Śląsku. Wodę spuszczono na czas remontu zapory, w sumie wyłowiono kilkanaście ton martwych ryb. To prawdziwa katastrofa ekologiczna na rzece Bóbr w tym rejonie. I właśnie przestępstwa ekologicznego dotyczy śledztwo, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
6: Chodzi tutaj o zanieczyszczenie wody w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrażać życiu lub

0: zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody.
1: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Właściciel zapory Tauron Eco Energia zapewnia, że działa zgodnie z prawem i ma na to odpowiednią dokumentację. Analitycy rozwiewają nadzieje kierowców na obniżkę cen paliw i dodają, że po wygaszeniu rządowego pakietu CPN należy raczej spodziewać się kolejnych podwyżek.
2: Teraz tym czynnikiem, który już będzie decydował o zmianach cen paliw już rynkowo, to będą notowania ceny ropy naftowej, paliw gotowych na rynku europejskim i kursu złotego wobec dolara.
1: Mówiła Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z biura maklerskiego Reflex. 14 osób zostało uratowanych przez międzynarodowe ekipy ratownicze po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Ostatnią żywą osobą, jaką zagranicznym ratownikom udało się wyciągnąć spod gruzów, jest 40-letni dozorca centrum handlowego, który spędził pod zawalonym budynkiem prawie 8 dni. W wyniku podwójnego trzęsienia ziemi pod koniec czerwca w Wenezueli zginęły co najmniej 3342 osoby. Rannych jest prawie 16,5 tysiąca, ponad 17 tysięcy ludzi straciło dach nad głową.
3: Cztery minuty po godzinie 10:00. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Dzisiaj pochmurno, słońce będzie wyglądać sporadycznie zza tych chmur i z tych chmur może także spaść deszcz. Lokalnie popada na terenie naszego województwa. Maksymalne temperatury dzisiaj to 21 stopni we Wrocławiu, 20 w Strzelinie, 19 w Dzierżoniowie i Wałbrzychu, 18 w Jeleniej Górze. We Wrocławiu aktualnie stopni 18, temperatura powolutku rośnie.
4: Radio Rodzina. Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

7 minut po godzinie 10, o godzinie 10.10, po godzinie 10.10 porozmawiamy z Klaudią Topolską o cyberbezpieczeństwie. Zapytamy, co to takiego cyfrowy ślad i sharenting. Wakacje to jest taki czas wzmożonego wysyłania zdjęć właśnie wakacyjnych, basenowych. Porozmawiamy o tym, jak właśnie robić to w bezpieczny sposób. Klaudia Topolska jest ekspertką od spraw cyberbezpieczeństwa, edukuje rodziców, edukuje dzieci, dodatkowo prowadzi również blog, gdzie regularnie publikuje informacje na ten temat, a na Instagramie znajdziecie ją jako Cyberwilczyca, gdzie w prostym języku tłumaczy najnowsze raporty i badania dotyczące wspomnianych przed chwileczką zjawisk.

0: Przystanek Kultura.
1: Przy mikrofonie Judyta Exner i telefonicznie dzisiaj łączymy się z Klaudią Topolską. Dzień dobry, czy się słyszymy?
2: Tak, dzień dobry, witam wszystkich.
1: Klaudia Topolska jest ekspertką od spraw cyberbezpieczeństwa, która jako cyberwilczyca od momentu narodzin swojego dziecka uczy rodziców, jak świadomie i bez paniki poruszać się w cyfrowym świecie razem z dziećmi. Na co dzień działa także w fundacji IT Girls, która edukuje dzieci, młodzież i kobiety w świecie nowych technologii. O tym właśnie dzisiaj porozmawiamy, o bezpieczeństwie sieci, o tym, czym jest cyfrowy ślad oraz sharenting, ale na początek zapytam. Ostatnio dużo mówi się o zakazie dotyczącym mediów społecznościowych w Australii, Francji, a teraz też w Wielkiej Brytanii, która 15 czerwca ogłosiła własny zakaz dla osób poniżej 16 roku życia. Ma wejść w życie już wiosną 2027 roku i obejmie większość platform społecznościowych. Z konsultacji wynikało też, że 9 na 10 rodziców poparło taką regulację, a w Polsce jest projekt przez posłów Koalicji Obywatelskiej razem z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Jak na tle takich działań skomentowałabyś to, że dzieci są obecne w sieci często od pierwszych chwil życia i to za sprawą swoich najbliższych?
2: No właśnie, zakaz zmienia prawo, ale my często ten ślad cyfrowy generujemy jako rodzice dużo częściej. Są nawet dane raportu NASK, że cyfrowy ślad u 23% dzieci tworzony jest jeszcze przed narodzinami poprzez zdjęcia USB, więc tak, zakaz mediów społecznościowych głównie dotyczy tego, jak działają te media, jak są uzależniające. Też o to, że te dzieci mają prawo samostanowić o sobie, rzucać takie rzeczy, których potem nie będą się wstydzić w przyszłości, a niestety my jako rodzice często ten ślad cyfrowy budujemy dla nich dużo wcześniej. No i to właśnie dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, o tym sharentingu, o tym śladzie cyfrowym, więc bardzo miło mi gościć się dzisiaj u Was w Przystanku Kultura, no bo ten temat dotyczy chyba każdego z nas.
1: No właśnie, właśnie, tak jak mówisz, ten temat dotyczy każdego z nas i mam wrażenie, że duża część rodziców często jest bezradna, a także nieświadoma ryzyka, jakie niesie ze sobą udostępnianie tak często zdjęć. Właśnie w tym kontekście mówimy często o sharentingu. Może mogłabyś wyjaśnić naszym słuchaczom i słuchaczkom ten termin?
2: Jasne. Więc może zacznę najpierw od takiej definicji językowej, czym właściwie jest sharenting. To jest połączenie dwóch angielskich słów, share, dzielić, i parenting, rodzicielstwo. No to zjawisko polega na dzieleniu się przez rodziców w internecie zdjęciami, filmami, informacjami, historią z życia prywatnego ich dzieci. No i mamy też na to statystyki, dane, jak to wygląda u nas w Polsce. Nas zrobił takie badania i ten problem dotyczy dosyć dużej skali. Jest to 40-45% rodziców, którzy udostępniają, publikują średnio około 70 zdjęć rocznie dzieci, więc skala zjawiska, jak widzimy, jest dosyć duża. Dla tych z Państwa, którzy jakby nie potrafią sobie wyobrazić tej skali zjawiska, to kiedyś mieliśmy ten album rodzinny, nasze zdjęcia, wyciągaliśmy od święta i tutaj właśnie, o, nasza Klaudia, czwarte urodziny, no i tak naprawdę zdjęcia widziało kilkadziesiąt osób maksymalnie, a teraz no wyobraźmy sobie, że stoimy na rynku we Wrocławiu i wszyscy widzą te nasze zdjęcia. To właśnie jest ta siła i skala internetu.
1: Właśnie, może krótko nakreślim, jakie niebezpieczeństwa związane są z tym udostępnianiem zdjęć, bo wydaje się, że to jest po prostu takie radosne dzielenie się tą naszą wielką radością, jaką przeżywamy. Nie mamy jednak świadomości, kto te zdjęcia może tak naprawdę oglądać i co się potem z nimi dzieje.
2: Tak, to jest właśnie tworzenie tego śladu cyfrowego, no i te zdjęcia publikowane w sieci mogą trafić w bardzo złe ręce. Jest taka dana, która po prostu ostatnio wbiła mnie z buty, jeśli mogę tak kolokwialnie powiedzieć, o 300% wzrosła liczba nielegalnych materiałów sztucznej inteligencji, które przestępcy wykorzystują do manipulowania tym wizerunkiem, czyli jest to 300%, a te zdjęcia dane są najczęściej z mediów społecznościowych rodziców. 50% takich zdjęć znalezionych w darknecie, na innych portalach, pochodziło właśnie z kont rodziców, więc skala tego zjawiska jest ogromna.
1: I tak jak często mówimy, przykład idzie z góry, czym nasionko za młodu nasiągnie, tym potem niektórzy mówią, że pachnie, czy jakoś inaczej to przysłowie brzmi. Natomiast my sami pokazujemy naszym dzieciom, jak funkcjonujemy w sieci i właśnie edukujemy ich też w ten sposób, prawda?
2: Tak, no i to też wpływa na psychikę dziecka, no bo no, dorastając przed obiektywem telefonu, takie dziecko uczy się, że jego życie musi być bez przerwy rejestrowane, miał jakąś wartość. Często jest to też takie idealizowanie rzeczywistości, powtarzanie ujęć, więc tracimy taką prawdziwość tego naszego życia.
1: Troszeczkę postraszyliśmy, ale za chwilę mam nadzieję, że przyjdziemy też z rozwiązaniami i tym, jak edukować się właśnie w tym zakresie. Postawmy tutaj kropkę i po krótkiej przerwie wrócimy do dalszej części rozmowy.

0: Przystanek Kultura.
1: Przy mikrofonie Judyta Exner. Telefonicznie łączymy się z Klaudią Topolską. Wracamy do rozmowy o bezpieczeństwie w sieci. Klaudia jest ekspertką od cyberbezpieczeństwa. Przed przerwą rozmawiałyśmy o sharentingu, czyli takim zjawisku, gdzie rodzice w wzmożony sposób udostępniają treści związane z rodzicielstwem. Mówisz też, Klaudio, że ten przykład, że to często jest inspirowane postawą influencerów.
2: Tak, jest to taki mechanizm, który mocno napędza sharenting, rzadko o nim mówimy. Często właśnie świadomie bierzemy przykład influencerów. Oni publikują swoje życie, często swoje dzieci i myślimy sobie, że skoro oni tak robią i też z takim rozmachem, to chyba jest bezpieczne, ale nie ma nic bardziej mylnego. I to, że widzimy coś u influencera codziennie, wystawiamy się na tę ekspozycję, to nawet ma swoją nazwę. To jest dowód społeczny. Im częściej widzimy jakieś zachowanie u innych, tym bardziej wydaje nam się ono właściwe. Nawet jeśli sami w danej sytuacji uznalibyśmy to za ryzykowne.
1: Czyli my udostępniając te treści, można powiedzieć, że zostawiamy taki cyfrowy ślad, o który też wcześniej, troszeczkę też wcześniej wspomniałaś. Co to takiego jest ten cyfrowy ślad?
2: Tak, często nazywany też kartotegą w Google albo takim życiorysem w sieci. Jest to ogół informacji, zdjęć, filmów na temat danej osoby. Często są to też komentarze, które wstawiamy pod postami i to wszystko trafia do internetu i zostaje tam na stałe. Na pewno znają Państwo to powiedzenie, że to, co było w internecie, zostaje już tam na zawsze i to jest prawda. Jakie to niesie właśnie konsekwencje? To, że w Europie mamy prawo do bycia zapomnianym, to co raz trafi do sieci, jest niezwykle trudne do usunięcia. Próba wyczyszczenia swojej kartoteki w wyszukiwarkach czy na portalach społecznościowych w dorosłym życiu to proces skomplikowany, bardzo czasochłonny, a często wręcz niemożliwy do końca.
1: To znaczy, że to, że my czegoś nie możemy znaleźć i wydaje nam się, że to już zostało usunięte, nie znaczy, że ktoś inny na to nie trafi, kto na przykład ma większe umiejętności w tym zakresie?
2: Tak. I tak samo jest ze zdjęciem. To, że wrzucimy zdjęcie do sieci, a później je usuniemy, to nie znaczy, że już ktoś go nie ściągnął, nie zrobił screenshota albo nie zostało tam na zawsze. Zresztą wrzucając zdjęcia do mediów społecznościowych często oddajemy im po prostu nieświadomie licencję. Nieświadomie, bo często nie czytamy tych regulaminów po prostu.
1: No właśnie, troszeczkę, tak jak wcześniej powiedziałam, podstraszyłyśmy. Tak. No ale w takim razie jest na pewno jakaś metoda przechowywania i udostępniania treści, która zapewnia jednak jakieś bezpieczeństwo.
2: Im dłużej siedzę w tym temacie, że mam wrażenie, że najlepszą metodą jest to stara metoda w albumie, no ale oczywiście jesteśmy teraz w nowoczesnych czasach, jest technologia wszędzie, zdjęcia się nam zapisują w chmurze, no i myślę, że to jest dobre miejsce, żeby zapisać zdjęcia w chmurze, zrobić jakiś album specjalny dla rodziców, udostępnić im, kontrolować, kto ma dostęp do tego linku, który przesyłamy. No i też często uczulić właśnie dziadków, osoby, które mają dostęp, żeby dalej nie upowszechniały tego linku, tych zdjęć, ponieważ sobie tego nie życzymy. Ja osobiście przed urodzeniem dziecka napisałam list do wszystkich znajomych, do dziadków, że po prostu dla mnie to jest bardzo ważny temat, że nie dzielimy się, nie robimy zdjęć spontanicznie dziecka i nie wysyłamy go znajomym, bo wiadomo, że to jest taka chęć pochwalenia się, radość, miłość, jasne, ale to właśnie część osób nie jest świadoma zagrożeń, jakie za tym idą.
1: Właśnie to jest też taki okres wzmożonego przesyłania zdjęć z wakacji, ale też wysyłania świadectw, udostępniania tym samym danych. Mówisz o chmurze, a jeżeli chodzi o inne popularne komunikatory, to który z nich jest najbezpieczniejszy?
2: Zrobiłam ostatnio właśnie na Instagramie post na ten temat, ranking wszystkich komunikatorów. No najmniej, no to te media społecznościowe, jeśli chodzi właśnie Facebook, Messenger, Instagram, no tam staramy się raczej nie wysyłać takich zdjęć. Najbezpieczniejszy jest Signal, ale WhatsApp, który często jest używany, myślę, że też jest dobrym miejscem na przesył danych, ale tak jak mówię, dalej prośba do osób, którym przesyłamy zdjęcia, żeby nie publikowały ich dalej. Myślę, że to jest kluczowe, ponieważ już potem nie mamy wpływu na to, co dzieje się z tym zdjęciem. To, że używamy dobrego narzędzia, to raz, ale jak ono zostanie rozpowszechnione, to jest taka druga kwestia. Rozmowa.
1: Mówimy troszeczkę o edukacji rodziny, a jeśli chodzi o dzieci, które powoli wkraczają i mają już swoje pierwsze smartfony, to na pewno o tym powiemy więcej w kolejnym naszym spotkaniu. Natomiast może krótko, w kilku słowach, od czego zacząć, bo rodzice często są bardzo zdezorientowani.
2: Jeśli już dzieci mają własne konta w mediach społecznościowych, chcą dostać jakieś rzeczy, no to żeby zastanawiały się, czy przyszły na przykład pracodawca, jak zobaczy to zdjęcie, będzie patrzył przychylnym okiem na to zdjęcie. No bo
1: Tak jak mówisz, nic nie ginie.
2: Tak, to jest śledztwo, prawo, które rozumiałeś. No to współczesne działy HR, na przykład już dzisiaj rutynowo wpisują imię, nazwisko, datę urodzenia kandydata, wyszukiwarkę, no i pracodawca może uznać, że taki kandydat jest nieodpowiedni i odrzuci jego aplikację. No to jest jedna z konsekwencji śladu cyfrowego, który działa z opóźnionym zapłonem.
1: Dobrze, to może moje ostatnie pytanie w kontekście wakacji i takiej też higieny cyfrowej. Do czego ty zachęciłabyś naszych słuchaczy właśnie, jeśli chodzi o tą relację z mediami społecznościowymi, ale w ogóle też szerzej ze smartfonami?
2: No teraz jest dobry czas na to, żeby sobie zrobić taki detoks, wprowadzić zdrowe nawyki do własnego gospodarstwa domowego, że tak powiem. U mnie na przykład w domu bardzo sprawdza się to, że wieczorem w łóżku już nie używamy telefonów, ładujemy je w osobnym pomieszczeniu. To naprawdę dla mnie było takim game changerem, żeby tak tyle odciąć się od tego telefonu. A jeśli chodzi o ten przycisk publikuje zdjęcie, no to pomyślmy, czy to zdjęcie faktycznie nadaje się do opublikowania, czy nie narusza właśnie godności naszego dziecka, czy ono w przyszłości nie będzie się wstydzić, czy wyraziło zgodę, jeśli chodzi o nastolatka. Też warto pytać, czy mogą to zdjęcie udostępnić, a jeśli chodzi o małe dziecko, które jeszcze nie stanowi osoby, no to my bierzemy za nie odpowiedzialność i za jego ochronę, więc ja bym się wstrzymała od publikacji zdjęć. Do tego też nakłaniam w swoich postach, artykułach, więc też zachęcam do obejrzenia różnych materiałów edukacyjnych u mnie na stronie.
1: Klaudię Topolską znajdziecie na Instagramie jako Cyberwilczyca i rozumiem też, że masz swoją stronę internetową, bloga, gdzie piszesz właśnie o...
2: Bloga piszę dla Fundacji IT Girls i tam też co 2 tygodnie u mnie na kanale jest odnośnik do danego artykułu, więc tutaj współpraca z IT Girls i też zachęcam, żeby wejść na stronę IT Girls, dużo ciekawych artykułów związanych z higieną cyfrową.
1: Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, tutaj takie okienko dla was. Jeśli chcielibyście zadać jakieś pytanie Klaudii, na które odpowiemy w kolejnym naszym spotkaniu już w audycji wrześniowej, napiszcie do nas na studio@radiorodzina.pl. Na pewno odpowiemy na każde z nich, rozwiniemy każdy temat, który was jakoś nurtuje, frapuje, trapi. Bardzo dziękuję ci, Klaudio, za rozmowę. Myślę, że to jest taki dobre spotkanie jeszcze przed może wyjazdami, przed tymi momentami, tak, gdzie udostępniamy tych zdjęć bardzo dużo i to są też często zdjęcia, no prawie, że w negliżu naszych dzieci, to jakoś tak jeszcze bardziej często właśnie alarmująco dla mnie działa przynajmniej. No i spotkamy się ponownie we wrześniu w audycji Rodzic ma moc. Tak. Ze mną rozmawiała Klaudia Topolska, specjalistka od spraw cyberbezpieczeństwa. Rozmawiałyśmy o sharentingu, o cyfrowym śladzie i o tym wszystkim, co związane jest właśnie z bezpieczeństwem w sieci. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich. Miłego dnia.

0: Nie potrafię przestać.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, jak daleko może być posunięta fantazja i kreatywność w wyborze imienia? Choć polskie imiona takie jak Jessica czy Sulpicjusz mogą wydawać się oryginalne, na świecie spotyka się jeszcze bardziej niezwykłe przykłady. W USA rodzice mają dużą swobodę w wyborze imion, dlatego dzieci otrzymują czasami takie imiona jak Jedi, Everest czy nawet Burger King. W Polsce w latach 80. pojawiło się natomiast imię Solidariusz. W Wielkiej Brytanii pewien młody człowiek zmienił swoje imię i nazwisko na Kapitan Fantastyczny, szybszy niż Superman, Spiderman, Batman, Wolverine, Hulk i Flash razem wzięci, ustanawiając rekord długości imienia. Ciekawa jestem, jak się przedstawia. W krajach anglosaskich popularne jest używanie inicjałów. Tutaj to może być pomocne, czyli na przykład J.K. Rowling. W niektórych rodzinach amerykańskich synowie otrzymują imiona po ojcach i dziadkach, a do nazwiska dodaje się po prostu numer, czyli trzeci albo czwarty. Starożytni Rzymianie po prostu numerowali dzieci, stąd pochodzą imiona takie jak Oktawiusz czy Quintus. W wielu kulturach nazwiska wywodzą się od imion ojców, np. McDonald, O'Brien czy Aleksandrowicz. W Rosji do dziś używa się patronimików, np. Władimir Władimirowicz Putin. A w Hiszpanii popularne są imiona związane z kultem maryjnym, takie jak Carmen, Pilar czy Dolores. We Włoszech spotyka się imię Natale, a w Rosji imiona oznaczające cnoty, wiera, nadjeżdża i lubow, podobnie w Stanach Zjednoczonych, np. Destiny czy Hope. W Chinach imieniem może być niemal każde słowo, na przykład brokatowa fala czy kwitnąca śliwa. No, piękne imię, nie powiem. Tradycyjnie uważa się tam, że imię wpływa na los człowieka. W wielu dawnych kulturach prawdziwe imię miało szczególne znaczenie i bywało nadawane dopiero po osiągnięciu określonego wieku. Tak było m.in. u Indian północnoamerykańskich oraz dawnych Słowian. Czy wy zastanawialiście się nad swoim imieniem? Skąd pochodzi? Jakie było jego znaczenie w waszej rodzinie? A może po prostu jakie jest znaczenie tego słowa? Warto się nad tym zastanowić. Czasami ta historia może nas zaskoczyć.

Już za chwilę godzina 11. Dzisiaj rozdajemy bilety na jeden z koncertów Wrocław Summer Classics i kolejny już 7 lipca, czyli już jutro, a wybierze się na niego nasza słuchaczka Patrycja, która napisała, a zadanie konkursowe polegało na tym, by napisać, z czym kojarzy się muzyka Chopina, i dosyć nieoczywista jest jej odpowiedź. Napisała, że kojarzy jej się z kwiatami doniczkowymi. Podobno dzięki muzyce klasycznej kwitną lepiej i lepiej rosną. Niestety moje eksperymenty tego nie potwierdzają, pisze Patrycja. Jedynie przy muzyce ja rozkwitam. Pozdrawiamy naszą słuchaczkę i mamy nadzieję, że rozkwitnie przy tej muzyce już na jutrzejszym koncercie. Podwójne zaproszenie trafia w ręce Patrycji. Słuchajcie nas uważnie, bo Wrocław Summer Classics to koncerty, które obejmą całe wakacje do końca sierpnia, a my będziemy rozdawać na każdy z koncertów bilety w zakładce Polecamy. Na naszej stronie internetowej właśnie znajduje się taka rozpiska, gdzie znajdziecie informacje o poszczególnych koncertach.

0: Szef MON odtajni listę sprzętu przekazanego Ukrainie. Dym z wulkanu Etna powodem utrudnień lotniczych ruszyła pielgrzymka śladami świętego Stanisława Kostki. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz chce uciąć wszelkie spekulacje i dlatego po konsultacji z szefem rządu zdecydował o odtajnieniu listy sprzętu przekazanego Ukrainie w ostatnich latach. Decyzja jest pokłosiem informacji rozpowszechnianych przez polityków opozycji o tym, że Polska miała oddać Ukrainie pociski przechwytujące do systemu Patriot. O szczegółach Wawrzyniec-Zakrzewski.
1: O przekazaniu rakiet napisali w mediach społecznościowych m.in. były szef MON-u w rządzie PiS-u Mariusz Błaszczak i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Pierwszy stwierdził, że jeśli się to potwierdzi, to będzie to gigantyczny skandal. Drugi, że to jedyne pociski, którymi dysponuje Polska, zdolne zwalczać rosyjskie Iskandery. Na co Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział wspomnianą zapowiedzią ujawnienia donacji dla Ukrainy od 2022 roku, kiedy jeszcze u władzy był PiS. Poza tym wicepremier zaznaczył, że o każdej takiej decyzji informowany jest prezydent, obecnie Karol Nawrocki, a wcześniej Andrzej Duda. A biorąc pod uwagę wciąż trwającą wojnę za naszą wschodnią granicą, zlecił także kontrwywiadowi wojskowemu zbadanie tego, kto intencjonalnie dążył do ujawnienia tajemnic państwowych.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Normuje się sytuacja we włoskiej Katanii. Z powodu chmury wulkanicznej samoloty były przekierowywane na inne lotniska. Dwa loty z Katowice Airport wczorajszy i dzisiejszy o poranku także przekierowano w inne miejsce do Palermo. Ale wygląda na to, że na chwilę obecną dym z wulkanu Etna nie utrudnia już lotów. To inwestycja w trosce o zdrowie pacjentów. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Najświętszej Marii Panny w Częstochowie otworzył jeden z najnowocześniejszych kompleksów OIOM-u w Polsce. Są tu 23 miejsca dla dorosłych i 5 dla dzieci, mówi lekarz anestezjolog Katarzyna Tomczyk.
3: Ta przestrzeń i nowy sprzęt oczywiście, że stworzy zdecydowanie lepsze warunki w porównaniu z tym, co mamy teraz na kilkudziesięcioletnim OIOM. Łatwy dostęp do pacjenta, nowe respiratory, nowy monitoring. To rzeczywiście ma znaczenie dla lekarza anestezjologa na takim oddziale przy krytycznie chorych pacjentach.
0: Inwestycja o wartości ponad 35 milionów złotych została w całości sfinansowana z dotacji celowej wojewódzkiej.

0: województwa śląskiego. Rozpoczęła się pielgrzymka z Wiednia do Rzymu śladami świętego Stanisława Kostki. Jej główną intencją jest modlitwa o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Bierze w niej udział 10 grup pielgrzymkowych, które łącznie pokonają około 1700 kilometrów, przemierzając Austrię, Niemcy i Włochy. O tym, jak zrodziła się ta koncepcja, mówi biskup płocki Szymon Stułkowski.
1: Pomysł tej pielgrzymki zrodził się w czasie rekolekcji, które przeżywaliśmy jako biskupi na Jasnej Górze w listopadzie ubiegłego roku. Myślałem o tej rocznicy, 300. rocznicy jego kanonizacji, jak moglibyśmy to podkreślić, pokazać świętego Stanisława Polakom, ale też może szerzej za granicą. No i tak się ta myśl zrodziła.
0: Pielgrzymkę zainaugurowano w Wiedniu modlitwą oraz mszą świętą. Eucharystię koncelebrowali m.in. arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki i delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw powołań oraz biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej Grzegorz Olszowski.
2: Cztery minuty po godzinie 11. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu aktualnie 20 stopni. Dzisiaj będzie cieplej tylko o 1 stopień w stolicy Dolnego Śląska. Pochmurno, słońce wygląda sporadycznie dzisiaj do nas. Wieje wiatr, maksymalna jego prędkość 22 km na godzinę. Pogoda sprzyja spacerom, ale takim myślę niezbyt upalnym i te upalne dni troszeczkę już minęły. Teraz będzie więcej właśnie takich momentów oddechu.
3: Reklama.
4: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
5: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej, świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami, wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
6: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
3: Reklama.
7: Radio Rodzina.
8: Radio Rodzina.
9: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
2: Tylko błękitu nam potrzeba, niech te chmury się rozstąpią, wiatr może je rozwieje troszeczkę i słońca będzie więcej i błękitu. Tak jak śpiewa Marek Kościkiewicz już teraz na naszej antenie, a przy mikrofonie Judyta Exner, jestem z wami do godziny 12.

0: 17 już minut po godzinie 11 to Sydney Polak na antenie Radia Rodzina. Wakacje to sezon remontów. Sezon remontów MPK Wrocław wykorzystuje właśnie ten okres, by zrealizować kolejne etapy programu To Rewolucja. Prowadzi w czasie wakacji aż 4 duże inwestycje torowe, które mają poprawić komfort i bezpieczeństwo naszego podróżowania. Najbardziej odczuwalne dla pasażerów są zmiany w kursowaniu tramwajów oraz czasowe utrudnienia dla kierowców. Jednym z kluczowych remontów jest przebudowa skrzyżowania ulic Trauguta i Krasińskiego. Daniel Misiek, rzecznik prasowy MPK Wrocław, mówi, na jakim etapie są prace w tym miejscu.
1: Inwestycja polega na tym, że wchodzimy na tarczę skrzyżowania i wymieniamy wszystko, co w tej tarczy skrzyżowania się znajduje. Czyli nie tylko tory, nie tylko nawierzchnie, ale też rozjazdy, skrzyżowanie torowe. To wymaga od nas wyciągnięcia wszystkiego, co w tej ziemi się znajduje i w tym momencie możemy właśnie powiedzieć, że zbliżamy się do końca tych prac rozbiórkowych. Koryto jest tam wykopane prawie na głębokości metra, więc wyciągnęliśmy i stare torowisko, i stary asfalt, to co było pod tym torowiskiem, czyli podbudowę. No i teraz przechodzimy do prac związanych z kładzeniem pierwszych warstw nowej podbudowy.
0: To prawdziwa torowa rewolucja, a równolegle trwają prace w rejonie Dworca Głównego, na ulicy Peronowej, Stawowej oraz na skrzyżowaniu ulic Borowskiej, Suchej, Ślężnej i Swobodnej. W tym miejscu wymieniane są tory, rozjazdy oraz nawierzchnia. Ze względu na wymagania konserwatora zabytków, granitowa kostka zostanie ułożona ponownie. Daniel Misiek zaznacza, że w tym miejscu prace są na takim etapie, że zostaną ukończone w terminie, czyli do końca wakacji. Największą tegoroczną inwestycją jest modernizacja ulicy Trzebnickiej. Tam zostanie wymieniony cały odcinek torowiska. Daniel Misiek mówi o szczegółach prac.
1: To się wydaje krótki odcinek od mostów Trzebnickich do wiaduktu kolejowego nad ulicą Trzebnicką, ale tam zatopionych w asfalcie jest 1200 metrów torów. To wszystko sprawia, że mówimy o całym dużym odcinku na północy Wrocławia, który przejdzie totalną modernizację, bo zmieni się nie tylko torowisko dla nas, tak, dla MPK Wrocław i dla naszych pasażerów. Zmiany na lepsze odczują także kierowcy. Tam dojdzie nie tylko do wymiany tej infrastruktury, która jest w ziemi, będziemy też pracowali nad siecią trakcyjną. Będziemy też montowali system smarowania szyn. To sprawi na przykład, że tramwaje będą wydobywały z siebie mniej dźwięków, mniej pisków na łukach na przykład. Tutaj daliśmy sobie taki przedział czasu 12 tygodni. Te 12 tygodni od momentu rozpoczęcia inwestycji kończy się w drugiej połowie września. Liczymy na to, że ten termin uda się dotrzymać.
0: Według planu prace na ulicy Trzebnickiej mają zakończyć się w drugiej połowie września. Nie tylko tramwaje zmieniły swoje trasy, stało się to również w przypadku autobusów. Zachęcamy do tego, żeby sprawdzać aktualny rozkład jazdy przed podróżą. Podczas remontów torowisk często wymagane jest rozkopanie danego miejsca. Choć można się spodziewać, co znajdzie się pod ziemią, to jednak nigdy nie można być tego całkowicie pewnym. Co robotnicy znaleźli podczas prowadzenia robót?
1: W tym roku robiliśmy na przykład też łuk z ulicy Borowskiej do Glinianej, łuk torowy. I tam okazało się, że gdy wykopaliśmy trochę ziemi spod torowiska, znaleźliśmy jakąś sieć kabli, której nie było w żadnych planach. Nikt nie wiedział, do czego te kable służą. Trzeba było zatem zrobić jakiś rekonesans, poszukać, który kabel do czego prowadzi. Okazało się, że większość z nich jest już po prostu nieużytkowa, nikt z nich nie korzysta, ale coś takiego trzeba było jakby na nowo wpisać w mapy Wrocławia.
0: No przyznam szczerze, że spodziewałam się jakiegoś bardziej spektakularnego znaleziska, na przykład jakiegoś skarbu w postaci medalika, który zgubił jeden z pracowników, który pracował przy układaniu na przykład kostki brukowej i tak dalej, to wyobraźnia pracuje. Różne rzeczy można znaleźć w ziemi, tajemnicze. Mój brat na przykład w bardzo starym domu niedawno, który kupił, znalazł zakopaną w ziemi w piwnicy zastawę, która ma chyba ponad 100 lat, także jest to naprawdę nie lada znalezisko. Pienso con sueño para siempre.

Już 34 minuty po godzinie 11. To dobry moment, by zapowiedzieć zbliżające się na naszej antenie intencje od godziny 11.45. Zachęcamy, by łączyć się z nami telefonicznie. Numer, pod który należy zadzwonić, to 71 300 22 20 22. Możecie swoje intencje także kierować do nas SMS-owo. Wystarczy wybrać numer 71 48, a wiadomość poprzedzić słowem intencje. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina, a już teraz zmieniamy troszeczkę repertuar muzyczny. Pojawi się więcej piosenek o takich treściach religijnych. Za chwileczkę Beata Bednarz w utworze Nowa Rodzę Się.

Na antenie Radia Rodzina rozpoczęły się intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Możecie łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 2022, lub swoje intencje kierować do nas SMS-owo. Wiadomość wysyłacie na numer 7148. Należy poprzedzić ją słowem intencje.

0: Mamy pierwsze połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, Bóg mi pomóż, czy zostać na ziemi z moim przyjacielem, czy się teraz do nieba. Ale przed Ojcem, ale kochanego Ojca, a wszystkich znajomych, zmarłych, żyjących, dziękuję.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

otrzymaliśmy SMS-ową prośbę o modlitwę, o Boże łaski dla osób pomagających mi w trudnej sytuacji. Po ludzku ogromne podziękowania z mojej strony.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Maria mówi. Ja proszę wszystkich Państwa o wspólną modlitwę intencji mojego syna zmienione przedwczoraj 65-lecie jego urodzin, o potrzebne łaski Boże w naszym doczesnym życiu, o wszystko, co jest zgodne i czego Pan Bóg życzy. Proszę, aby Matka Boża wymodliła. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże wszystkim.
0: My również dziękujemy i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

Do godziny 12 na antenie Radia Rodzina trwają intencje. To czas wspólnej modlitwy. Możecie łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 2022 lub swoje intencje kierować do nas SMS-owo. Wystarczy wysłać wiadomość pod numer 7148, zaczynając od słowa intencje, a zostanie ona odczytana na naszej antenie.

Mamy kolejną wiadomość z prośbą o modlitwę. Szczęść Boże, bardzo proszę o modlitwę za mojego wnuka Tadzia. Dzisiaj kończy 4 lata. Niech mu i jego rodzicom Bóg błogosławi. Matka Boża strzeże. Proszę w modlitwie o łaskę wiary dla Tadzia oraz jego rodziców. Bóg zapłać.

0: mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, chciałam prosić o modlitwę o spełnienie próśb.
0: Przyłączamy się oczywiście do tych intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę z Panem Bogiem.

0: Mamy kolejne połączenie, słuchamy.
1: Szczęść Boże. Dziękuję bardzo za dotychczasową opiekę nad mną i moją rodziną, a szczególnie teraz proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla wszystkich wypoczywających, zarówno z mojej rodziny, jak i wszystkich dzieci, młodzież, która przebywa do wakacjach, ażeby szczęśliwie wrócili do domu. Szczęść Boże, pozdrawiam Was z całego serca.
0: Szczęść Boże, my również pozdrawiamy, przyłączamy się do intencji i życzymy dobrego dnia naszej słuchaczce. Intencje na antenie Radia Rodzina dobiegły końca. Zapraszam do wspólnej modlitwy aniołem pańskim już za chwilkę.

Godzina 12 wbiła. Zapraszam do wspólnej modlitwy Aniołem Pańskim w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Rośnie bilans ofiar rosyjskich ataków na Ukrainę. Wimbledon już bez polskich singlistów. Wszyscy odpadli z turnieju. Chiny znów podbijają kosmos. Chińska sonda dotarła do meteorytu. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Co najmniej 12 osób zginęło w obwodzie kijowskim i w samym Kijowie, a rannych jest kilkadziesiąt. To najnowszy bilans po nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. Rosja wysłała w jej stronę 68 rakiet i 351 dronów bojowych. Więcej o tym Grzegorz Kozieł.
1: Akcja ratunkowa wciąż trwa. Według władz pod gruzami uwięzionych jest wielu ludzi. Pierwsze potężne eksplozje było słychać w Kijowie przed północą. W wyniku ataku, który trwał do godzin porannych, uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków. W tym 9-piętrowy blok mieszkalny.
2: Ja na prawo.
1: Szef kijowskiej obwodowej administracji wojskowej Mykoła Kałasznyk poinformował, że w miejscowości Wyszneve w obwodzie kijowskim istnieje zagrożenie ponowną detonacją w pobliżu miejsca pierwszych eksplozji. Przeprowadzana jest ewakuacja mieszkańców.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Szczyt NATO w Ankarze będzie mieć bardzo duże znaczenie. Tak o rozpoczynającym się jutro w Turcji szczycie mówi Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej i z Sejmowej Komisji Obrony. Wśród tematów poszerzenie potencjału przemysłów obronnych państw NATO oraz zagrożenie ze strony Rosji. Według Amerykanów Rosjanie mogą zaatakować naszą infrastrukturę krytyczną, przypomina posłanka.
4: Stany Zjednoczone, wszystko na to wskazuje, jednak wracają do tego głównego nurtu. Wiceszefowa NATO w rozmowie ze mną powiedziała, że w zasadzie deklaracja jest już przygotowana, że jest przeświadczenie o potrzebie jedności i ofensywności NATO.
0: W szczycie w Ankarze weźmie udział prezydent USA. Zaproszenie otrzymał także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
3: Sport w Radiu M.
0: Drugi tydzień wielkoszlemowego Wimbledonu już bez polskich singlistów. W weekend najpierw odpadła Iga Świątek, a po niej Hubert Hurkacz, który miał ogromnego pecha, bo przede wszystkim przegrał z kontuzją. Michał Waszkiewicz.
5: Hubert Hurkacz wygrał z Niemcem Janem Lenardem Struffem dwa pierwsze sety i wydawało się, że pewnie zmierza do ćwierćfinału. Niestety w czwartej partii nabawił się kontuzji mięśni brzucha, a w piątym secie przegrał z bólem i poddał mecz. Szkoda Polaka, bo grał świetny turniej. Nie można tego powiedzieć o Idze Świątek. Obrończyni tytułu odpadła już w trzeciej rundzie. Obniżka formy ma kilka przyczyn, uważa trener Tomasz Iwański.
6: Na pewno to jest presja oczekiwań własnych. Na pewno to jest presja oczekiwań środowiskowych. Na pewno to jest rozpoznanie gry. Na pewno to są pewne niuanse, które nie są w grze IGI dopracowane.
5: W turnieju kobiet mamy więcej niespodzianek, bo odpadły także dwie najwyżej rozstawione tenisistki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina.
0: Zmieniamy temat. Pokonała miliard kilometrów i dotarła do asteroidy Kamolareva. Chińska sonda kosmiczna Tianwen-2. Po podróży trwającą 400 dni rozpoczęła badania asteroidy i szykuje się do pobrania próbek, podają tak chińskie media państwowe. Według części naukowców to ciało niebieskie jest fragmentem księżyca wyrzuconym w przestrzeń po uderzeniu meteorytu. Próbki skalne mają dotrzeć na Ziemię w kapsule powrotnej pod koniec przyszłego roku.
7: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. 21 stopni mamy w tym momencie na termometrach we Wrocławiu, w odczuciu 20 stopni. No i dziś przez cały dzień będą towarzyszyły nam chmury, a nawet wieczorem mogą pojawić się opady deszczu. Dziś tak temperatury na Dolnym Śląsku raczej nie wzrosną powyżej 20 stopni, a mogą jedynie spaść poniżej tej temperatury, to szczególnie w rejonach podgórskich.
3: Radio Rodzina. Rodzina.
7: Rodzina. 12 minut po godzinie 12. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie. Rozpoczynamy to poniedziałkowe popołudnie. Będziemy dziś Wam towarzyszyć i umilać dzień mimo tych chmur i tej szarości, która jest na zewnątrz. Na dobry początek zespół Jam.

To była Kate Bush na antenie Radia Rodzina, 12.24 na zegarach, a już teraz zmieniamy nieco klimat trochę polskiej muzyki. Marcin Rozynek i kawałek najlepszy już teraz na naszej antenie.

0: A ja teraz chciałam wam opowiedzieć o podatkach, no bo myślę, jak wiemy, czy to z doświadczenia, czy to z historii, państwo potrafi opodatkować przeróżne dziwne rzeczy. No na przykład jednym z takich przykładów podatków jest podatek od deszczu, czy podatek cukrowy, no i też różne inne podatki. Ale teraz ja chciałam wam powiedzieć o tym, co było kiedyś, bo historia podatków pokazuje, że no właśnie, wręcz absurdalnie brzmiące rzeczy mogły być opodatkowane. Przenieśmy się do XVIII wieku, do Rosji. Tam wprowadzono podatek od brody. I to nie dlatego, że zarost był luksusem, ale dlatego, że car Piotr I Wielki chciał upodobnić wygląd społeczeństwa do zachodniej Europy. No i broda kojarzyła się ze starym porządkiem, a ogolona twarz miała symbolizować nowoczesność. Przenieśmy się teraz do Anglii, no bo tam z kolei opodatkowano okna. Dobrze słyszycie? Okna. Uznano, że liczba okien w domu dobrze pokazuje poziom majątku właściciela domu, bo im więcej światła wpadało do środka, tym wyższy podatek należało zapłacić. No i w praktyce wielu ludzi zaczęło zamurowywać część okien, żeby tylko obniżyć opłaty, przez co domy stawały się ciemniejsze i gorzej wentylowane. No i jeżeli byliście właśnie w Wielkiej Brytanii, no to myślę, że nadal możemy zobaczyć właśnie pozostałości po tym podatku. No ale bardzo podobnie działały inne podatki, które również obowiązywały w Wielkiej Brytanii. Na przykład był podatek od kapeluszy i od cegieł. Kapelusz traktowano jako oznakę statusu, a liczba cegieł miała wskazywać skalę budowy domu. Producenci cegieł szybko znaleźli jednak sposób na obejście prawa, no i zaczęli produkować większe cegły, żeby używać ich mniej i płacić po prostu niższy podatek. No, myślę, że możemy powiedzieć, że taka kreatywność to nie zna granic w takich przypadkach.
1: Radio Rodzina Wrocław 92 FM.

0: 12.48 już na zegarach, a więc czas powiedzieć o tym, co czeka nas po godzinie 13. O 13.10 zapraszam Was na audycję Dziś w Kościele, w której przeniesiemy się do parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Smolcu. No i tak się składa, że to właśnie ta parafia zdobyła niedawno drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie Aktywna Parafia. Jest to wyróżnienie przyznawane za szeroką działalność duszpasterską, charytatywną, ale też i społeczną. Wspólnota ta nie zwalnia jednak tempa, ponieważ przez cały czas przygotowuje się do obchodów 45-lecia istnienia, które odbędą się już 6 września. No i właśnie między innymi o tym porozmawiamy, bo słuchajcie, w smoleckiej parafii na co dzień dzieje się bardzo dużo, co rusz podejmowane są nowe przedsięwzięcia, regularnie spotykają się różne wspólnoty, ale mimo wszystko, mimo tej całej takiej otoczki na zewnątrz, jak podkreśla ksiądz Jarosław Witoszyński, w centrum działań każdego podejmowanego przez wspólnotę działania jest Jezus.
1: Przede wszystkim w centrum jest Pan Jezus i Eucharystia i przede wszystkim gromadzi nas msza święta. Także od pewnego czasu adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, wieczory uwielbienia. To ta najważniejsza część modlitewna w relacji z Panem Bogiem, ale także i spotkania różnych grup formacyjnych tutaj na plebanii, także i działalność charytatywna i próbujemy także wychodzić poza naszą parafię. To bal parafialny, to festyny parafialne, orszak Trzech Króli.
0: Tak jak powiedziałam, w tym roku parafia obchodzi 45-lecie istnienia. Dlaczego smolecka wspólnota jest tak młoda, skoro kościół, w którym się spotyka, liczy sobie ponad 100 lat? Ksiądz proboszcz przybliża nam historię tej parafii.
1: Parafia powstała 15 sierpnia 1981 roku. Dekret erekcyjny podpisał ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz i była ona wydzielona z parafii Jaszkotle, dlatego że po II wojnie światowej tutaj jeszcze byli chrześcijanie wyznania protestanckiego, a rzymskokatolicy, parafianie, którzy przyjechali z różnych stron Polski, uczestniczyli we mszy świętej w parafii Jaszkotle. Ta parafia od zawsze, także i za czasów niemieckich, była rzymskokatolicka, dlatego Smolec przyłączono do tej parafii Jaszkotle. Parafia Jaszkotle z siedzibą proboszcza w Smolcu ze względu na lepsze warunki mieszkaniowe. I tak było do roku 1981, kiedy z tej parafii Jaszkotle wydzielono parafię Smolec, do której należą miejscowości Smolec, Mokronos Górny, Rybnica i Krzeptów.
0: Główne uroczystości, tak jak już wspominałam, zaplanowano na 6 września, a w programie znajdą się m.in. uroczysta msza święta, koncert jubileuszowy czy wręczenie nagród Ludzie Smolca. O planach i przygotowaniach mówi Tomasz Sorupka, członek Rady Parafialnej i Ekonomicznej.
2: Główne obchody 45-lecia powstania naszej parafii planujemy na 6 września. O godzinie 13 mamy zaplanowaną uroczystą mszę świętą, którą ma odprawić nasz były proboszcz ksiądz Kątek, a homilię wygłosi ksiądz Zbigniew Stokłosa, który też przez chwilę był w naszej parafii. Przygotowania idą nam całkiem sprawnie, tego czasu nie za wiele zostało, zwłaszcza, że teraz okres wakacyjny się rozpoczął, ale wydaje mi się, że wszystko przebiega sprawnie. Mamy zaplanowany koncert jubileuszowy. Ksiądz Barczak ponownie do nas zabita, żeby swoją muzyką dać świadectwo wiary i porwać, mam nadzieję, nie tylko tych młodszych swoją taką młodzieżową muzykę, ale również do starszych dotrzeć. Planujemy taką też jubileuszową wystawę historycznych fotografii zarówno tutaj na naszego kościoła, z życia parafii. Zaplanowane mamy również wręczenie nagrody Ludzi Smolca, to będzie Człowiek Roku, Organizacja Roku i Człowiek zasłużony dla Smolca. W planach mamy też jako wotum właśnie za te 45-lecie postawienie kapliczki Świętej Rodziny w Smolcu. Projekt już jest w trakcie realizacji, artysta nad nim pracuje.
0: Więcej szczegółów o przygotowaniach do obchodów 45-lecia smoleckiej parafii, ale i o samej parafii usłyszymy już dziś o godzinie 13.10. Bardzo serdecznie zapraszam Was na audycję Dziś w Kościele. We'll be right back.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Wkrótce przesłuchanie kierowcy autobusu po wypadku w Warszawie. Komentarze po doniesieniach o sprzęcie przekazanym Ukrainie. Będzie też o obstawianiu mundialowych wyników. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Dziś przesłuchanie kierowcy autobusu, który miał wczoraj wypadek w Warszawie. Pojazd zderzył się z tramwajem i kontynuując jazdę uszkodził kilkanaście samochodów, a ostatecznie wjechał do przejścia podziemnego przy rondzie Zesłańców Syberyjskich i dopiero tam się zatrzymał. Poszkodowanych zostało 6 osób, w tym dziecko. Kierowca autobusu nie odniósł poważnych obrażeń. Śledczy cały czas ustalają, co było przyczyną wypadku. Jedna z hipotez mówi o awarii układu hamulcowego, mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji.
1: Na razie tylko i wyłącznie bazujemy na tym, co przekazał nam kierowca po samym zdarzeniu drogowym, jeżeli chodzi o usterkę układu hamulcowego.
0: Kierowca był trzeźwy, w jego organizmie nie wykryto też śladu substancji odurzających. Ministerstwo Obrony Narodowej zleciło odtajnienie wszystkich donacji wojskowych dla Ukrainy. To pokłosie informacji o tym, że w marcu rząd miał przekazać Kijowowi rakiety do systemu Patriot, które Polska kupiła ze Stanów Zjednoczonych. O sprawę

0: Pytany był kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek.
1: Dlaczego w tym momencie, kiedy Ukraina nas zdradza, kiedy Ukraina traktuje nas całkowicie niepoważnie, kiedy Ukraina zaczyna gloryfikować nazistów ukraińskich, ludobójców, dlaczego w tym momencie pan Kosiniak-Kamysz z Tuskiem podejmują decyzję o przekazaniu rakiet dla Ukrainy i to w sytuacji, kiedy mamy realne zagrożenie atakiem z Rosji? Przecież słyszymy o tym.
0: O tym, że polski rząd w tajemnicy przed Sejmem miał takie rakiety przekazać Ukrainie, poinformował wicemarszałek Izby, współlider Konfederacji Krzysztof Bosak.
2: Sport w Radiu M.
0: Rozstrzygnięcia na piłkarskim mundialu mają wpływ na los trenerów. Jak już wiemy, z posadą pożegnał się selekcjoner Niemców, a teraz pojawiło się nazwisko jego następcy. Mateusz Kornas śledzi sytuację na trenerskim rynku.
3: Jürgen Klopp ma wrócić na ławkę trenerską i to od razu z dużym impetem. Były szkoleniowiec Liverpoolu w minionych miesiącach piastował stanowisko kierownika klubów podlegających koncernowi Red Bull. Teraz, według dobrze poinformowanego w świecie piłki Fabrizio Romano, Klopp jest już po słowie z niemiecką federacją. Pozostaje dopiąć szczegóły. Tym samym zastąpi w roli selekcjonera Niemców Juliana Nagelsmana, dla którego mundial okazał się nieudany. Trenerska karuzela się zakręciła, ale nie wypadł z niej na razie Carlo Ancelotti. Pomimo odpadnięcia z mundialu, Włoch ma zostać na stanowisku selekcjonera reprezentacji Brazylii. Brazylijska federacja potwierdza, że kontrakt z Ancelottim do 2030 roku pozostaje w mocy.
0: Przypomnijmy, Brazylia odpadła z mundialu po zaciętym meczu z Norwegią. Pozostając w temacie Mistrzostw Świata, jeszcze ostrzeżenie. Granica między niewinną zabawą a nielegalnym hazardem bywa zaskakująco cienka. Krajowa Izba Administracji Skarbowej przypomina, że nawet obstawienie wyników spotkań na mundialu razem ze znajomymi może podlegać przepisom ustawy o grach hazardowych. Mówi o tym starsza aspirant Anna Kurzydło ze Skarbówki w Katowicach.
4: Jeżeli sobie tak obstawiamy w grupie znajomych mecze i nie robimy tego za pieniądze, oczywiście jest to jakaś dozwolona rozrywka. Natomiast w momencie, kiedy robimy to za pieniądze, obstawiamy w ten sposób jakieś zakłady, mówimy tutaj o zakładach głuchmacherskich i na to, jak na każdą inną grę hazardową, powinniśmy uzyskać zezwolenie, w tym w przypadku ministra finansów.
0: Jeżeli takiego zezwolenia nie mamy, grożą nam konsekwencje karne i administracyjne.
5: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Mamy w dalszym ciągu 21 stopni na termometrach we Wrocławiu. Te temperatury tak się będą utrzymywały mniej więcej do godziny 15. Potem powolutku będą spadały. Późnym wieczorem możemy spodziewać się i w nocy również opadów deszczu, a jutrzejszy dzień pod kątem temperatur bardzo podobny jak dziś, no i również dość pochmurny, tak jak dziś.
2: Radio Rodzina. Rodzina.
5: Cztery minuty po godzinie 13. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie i ponownie. Już za chwileczkę w audycji Dziś w Kościele przeniesiemy się do parafii w Smolcu. Poznamy szczegóły przygotowań do 45-lecia parafii, do obchodów tego jubileuszu, ale też wrócimy pamięcią do finału konkursu ogólnopolskiego, konkursu Aktywna Parafia. Więcej szczegółów już o 13.10. Zapraszam Was bardzo serdecznie.

0: Kościele.
1: Radio Rodzina gości dzisiaj w parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Smolcu. Ze mną są ksiądz Jarosław Witoszyński, proboszcz tej parafii. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: A także pan Tomasz Sorupka, członek Rady Parafialnej i Ekonomicznej. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
1: Na początku musimy tutaj zaznaczyć, że parafia w Smolcu zdobyła niedawno drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie Aktywna Parafia. I jak to jest być drugą najaktywniejszą parafią w Polsce?
2: Bardzo miłe wrażenie z tego, że jesteśmy drugą parafią w Polsce w tegorocznej edycji Aktywna Parafia. Przede wszystkim bardzo piękne spotkanie chrześcijan, którzy modlą się i którzy bardzo dobrze czują się w swoich parafiach.
1: Jak przebiegał ten konkurs? Co trzeba było zrobić, żeby może się dostać do niego, a potem, żeby zająć drugie miejsce?
3: Pierwszym krokiem było przedstawienie wspólnoty, czyli opisywaliśmy wszystkie nasze wspólnoty i aktywności, działania i charytatywne, i ewangelizujące. To był taki właśnie pierwszy etap, żeby się zakwalifikować i okazało się, że znaleźliśmy się w tej finałowej dziesiątce z racji naszej szerokiej aktywności, bo naprawdę sporo się dzieje w naszej parafii. A gdy już dotarliśmy na miejsce, to zmierzyliśmy się z pozostałymi finalistami poprzez prezentację naszej parafii, tak może szerzej bym powiedział, bo też była taka część kulinarna, więc koło gospodyń wiejskich ze Smolca też uwodziło i komisję, i pozostałych uczestników konkursu swoimi specjałami. Później były jeszcze zawody sportowe, gdzie też była dużo zabawy, było dużo radości, no i taka zdrowa rywalizacja między uczestnikami.
1: O tym, że w parafii w Smolcu wiele się dzieje, wie już, myślę, cała Polska, no więc teraz opowiedzmy też naszym słuchaczom, jaka jest parafia w Smolcu, oprócz tego, że aktywna.
2: Przede wszystkim w centrum jest Pan Jezus i Eucharystia i przede wszystkim gromadzi nas msza święta. Także od pewnego czasu adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, wieczory uwielbienia. To ta najważniejsza część modlitewna w relacji z Panem Bogiem, ale także i spotkania różnych grup formacyjnych tutaj na plebanii, także i działalność charytatywna i próbujemy także wychodzić poza naszą parafię. To bal parafialny, to festyny parafialne Orszak Trzech Króli.
1: A na co dzień jakie grupy funkcjonują przy parafii?
2: Grupy formacyjne, Wspólnota Oddanych Maryi, Grupa Modlitewna Świętego Józefa, Mężczyźni Świętego Józefa, także i Marianki, to jest grupa dzieci związana ze Wspólnotą Oddanych Maryi, Liturgiczna Służba Ołtarza, Szafarzy Najświętszej Eucharystii, Wspólnota Żywego Różańca. Także i mamy taką rozśpiewaną parafię, bo i chór parafialny, i chór Smolec Cantans, Vita et Speciosa, grupa młodzieży, która przygotowuje muzykę i pieśni na wieczory uwielbienia.
1: Czyli to nie tylko dorośli aktywnie działają w parafii, ale również i młodzież, i dzieci.
2: Tak, tak. Od pewnego czasu dzięki księżom wikariuszom to pojawia się w taki aktywny sposób młodzież i dzieci, którzy biorą udział właśnie w tym życiu duchownym i parafialnym.
1: Powiedzieliśmy co nieco o kościele parafialnym. Warto też dodać, że na co dzień również jest on wielką troską parafian, którzy wychodzą z różnymi inicjatywami.
3: Zdecydowanie tak. Z racji, że nasz budynek ponad stuletni jest, może nie równa się z innymi zabytkowymi świątyniami w Wrocławiu czy w Polsce ogólnie, ale też wymaga wielu działań remontowych, renowacyjnych. No i tutaj faktycznie ta troska naszych parafian o świątynię, o Dom Boży jest bardzo duża. Zarówno ta modlitewna, jesteśmy o tym święcie przekonani, jak i konkretna materialna. A dzięki temu, że te środki udaje nam się całkiem sprawnie gromadzić, no Rada Parafialna z proboszczem na czele może realizować nowe przedsięwzięcia remontowe, a mamy na kilka następnych lat na pewno co robić. I od praktycznie pierwszego roku, od kiedy pojawił się ksiądz proboszcz Jarosław, rozpoczęliśmy od remontu dachu bardzo długo wyczekiwanego, bardzo kosztownego, bardzo skomplikowanego. I rokrocznie coś nowego realizujemy. Obecnie mogę powiedzieć, i to też mamy nadzieję, że uda nam się na 6 września już zobaczyć bardzo konkretne efekty naszych działań. Zajmujemy się renowacją witraży, które też już no, wymagały odświeżenia i jakieś tam poprawy, naprawy. No i przed nami jakieś tam kolejne wyzwania. Całkiem niedawno też robiliśmy rekonstrukcję naszego sufitu pseudokasetonowego, zabytkowego. I tych działań jest naprawdę sporo i jeszcze jest wiele do zrobienia. Ale dzięki temu, że właśnie mamy bardzo zaangażowaną parafię, w każdym względzie ze spokojem do tego podchodzimy.

0: tym roku parafia w Smolcu obchodzi 45-lecie swojego istnienia, więc opowiedzmy coś o historii tej parafii.
1: Parafia powstała 15 sierpnia 1981 roku. Dekret erekcyjny podpisał ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz i była ona wydzielona z parafii Jaszkotle, dlatego że po II wojnie światowej tutaj jeszcze byli chrześcijanie wyznania protestanckiego, a rzymskokatolicy, parafianie, którzy przyjechali z różnych stron Polski, uczestniczyli we mszy świętej w parafii Jaszkotle. Ta parafia od zawsze, także i za czasów niemieckich, była rzymskokatolicka, dlatego Smolec przyłączono do tej parafii Jaszkotle. Parafia Jaszkotle z siedzibą proboszcza w Smolcu ze względu na lepsze warunki mieszkaniowe. I tak było do roku 1981, kiedy z tej parafii Jaszkotle wydzielono parafię Smolec, do której należą miejscowości Smolec, Mokronos Górny, Rybnica i Krzeptów.
0: Mamy tutaj też ponad stuletni kościół, który jest tym centrum spotkania wszystkich parafian.
1: Tak, kilka lat temu obchodziliśmy stulecie powstania naszego kościoła. Wielu było gości, także i z zagranicy. I było to takie wielkie wydarzenie, które łączyło przeszłość ze współczesnością. I te czasy przed I i II wojną światową, no i te czasy już powojenne. I Niemców, i Polaków.
0: Obecnie trwają przygotowania do obchodów 45-lecia parafii. Jak idą, na jakim etapie jesteście i kiedy się odbędą?
2: Główne obchody 45-lecia powstania naszej parafii planujemy na 6 września. O godzinie 13 mamy zaplanowaną uroczystą mszę świętą, którą ma odprawić nasz były proboszcz ksiądz Kątek, a homilię wygłosi ksiądz Zbigniew Stokłosa, który też przez chwilę był w naszej parafii. Przygotowania idą nam całkiem sprawnie, tego czasu nie za wiele zostało, zwłaszcza, że teraz okres wakacyjny się rozpoczął, ale wydaje mi się, że wszystko przebiega sprawnie. Mamy zaplanowany koncert jubileuszowy. Ksiądz Barczak ponownie do nas zawita, żeby swoją muzyką dać świadectwo wiary i porwać, mam nadzieję, nie tylko tych młodszych swoją taką młodzieżową muzykę, ale również do starszych dotrzeć. Planujemy taką też jubileuszową wystawę historycznych fotografii zarówno tutaj na naszego kościoła, z życia parafii, jak również z Sobótki, bo to taki projekt wspierany przez nasz powiat i dlatego on będzie łączył dwie gminy naszego powiatu właśnie. Zaplanowane mamy również wręczenie nagrody Ludzi Smolca, to będzie Człowiek Roku, Organizacja Roku i Człowiek zasłużony dla Smolca. I w planach mamy też jako wotum właśnie za te 45-lecie postawienie kapliczki Świętej Rodziny w Smolcu. Projekt już jest w trakcie realizacji, artysta nad nim pracuje. No, pewnym wyzwaniem pozostaje do tej pory lokalizacja tej kapliczki. No, szturmujemy niebo i mamy nadzieję, że nam w nieodległym czasie uda się znaleźć godne miejsce, żeby tą kapliczkę posadowić.
3: Radio Rodzina. Więcej słońca.

0: Jak z perspektywy parafianina widzi pan parafię, to co się w niej obecnie dzieje?
1: No ja jestem bardzo szczęśliwy, że w takiej parafii mieszkam i mogę być jej członkiem i znam wiele osób, które postrzegają naszą parafię jako taki swój dom i abstrahując od jakichś takich innych niedogodności, które w Smolcu można spotkać, choćby komunikacyjnych, to przedkładają zdecydowanie właśnie to nasze bardzo aktywne, bardzo głębokie życie parafialne na te wszystkie inne niedogodności. Widać to zaangażowanie, widać, że bardzo wiele osób w bardzo różne wspólnoty się u nas angażuje, no i szukają tej drogi do Pana Boga przez te różne charyzmaty, które te różne wspólnoty reprezentują. I to jest takie piękne, że cel mamy jeden, a staramy się różnymi drogami podążać i też chociażby ten konkurs pokazał, że świetnie razem w jednym celu umiemy współpracować. Także Pan Bóg jest u nas na pierwszym miejscu i dlatego wszystko inne też jest na właściwym miejscu.
0: A jak to wygląda z perspektywy księdza proboszcza? Już przez kilka lat prowadzi ksiądz tą parafię, tą wspólnotę.
2: W naszej parafii ciągle się uczy i pomocą właśnie w prowadzeniu parafii są i księża wikariusze, ksiądz Wojciech, ksiądz Marcin, ale także i parafianie, między innymi pan Tomasz, który tutaj razem z nami jest. I w wielu, wielu sprawach jest to taki głos właśnie parafian doradczy, wspomagający i wiele też różnych spraw, które prowadzone są w naszej parafii, to parafianie, ludzie świeccy, którzy od początku do końca prowadzą pewne projekty i miło jest właśnie im w tym wszystkim towarzyszyć.
0: Za nami 45 lat istnienia parafii w Smolcu i przeróżnej działalności parafian. A jakie plany ma ksiądz na dalszy rozwój tej wspólnoty?
2: Chciałbym utrzymać to, co jest, żeby rozwijać te rzeczywistości, które już po prostu funkcjonują w naszej parafii.
0: My zapraszamy słuchaczy do parafii smoleckiej nie tylko na obchody, które będą miały miejsce 6 września. O nich jeszcze na naszej antenie opowiemy, ale zapraszamy również co niedziela chociażby do kawiarenki, która tutaj działa.
2: Tak, pani Marzena z panią Katarzyną prowadzą właśnie kawiarenkę, gdzie po mszach świętych można przyjść tutaj, usiąść, napić się kawy, herbaty, zjeść dobre ciastka, a przede wszystkim spotkać się ze sobą i porozmawiać.
0: I poznać wspólnotę smolecką.
2: Tak, jak najbardziej, bo przychodzą różni parafianie z różnych wspólnot i dzielą się właśnie tym, czym żyją w naszej parafii, w naszym kościele.
0: Ja przypomnę, że gościliśmy dziś w parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Smolcu, a z nami byli ksiądz Jarosław Witoszyński, proboszcz tej parafii. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: A także pan Tomasz Sorupka, członek Rady Parafialnej i Ekonomicznej, również bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
3: Dziś w Kościele.

0: Jak myślę, dobrze wiemy, sezon wakacyjny w miastach to czas remontów. Nie inaczej jest we Wrocławiu, a także nie inaczej jest w MPK Wrocław, które wykorzystuje ten czas mniejszego ruchu, by zrealizować kolejne etapy programu Toryvolucja. No i tak się składa, że w tym momencie modernizowane są pewne miejsca we Wrocławiu, między innymi przy ulicy Drauguta, Krasińskiego, okolice Dworca Głównego czy ulica Trzebnicka. Zmiany obejmują również trasy tramwajów i autobusów, między innymi 13 linii tramwajowych jeździ zmienionymi trasami. O szczegółach tych remontów, które toczą się już we Wrocławiu, porozmawiamy z Danielem Miśkiem, rzecznikiem prasowym MPK Wrocław, już o godzinie 14:00. Ale powiedzmy sobie najpierw kilka słów o tej największej, myślę, tegorocznej inwestycji, którą jest modernizacja ulicy Trzebnickiej. Tam zostanie wymieniony cały odcinek torowiska, a Daniel Misiek opowie nam już teraz, ale i po godzinie 14:00 o szczegółach prac.
1: To się wydaje krótki odcinek od mostów trzebnickich do wiaduktu kolejowego nad ulicą Trzebnicką, ale tam zatopionych w asfalcie jest 1200 metrów torów. To wszystko sprawia, że mówimy o całym dużym odcinku na północy Wrocławia, który przejdzie totalną modernizację, bo zmieni się nie tylko torowisko dla nas, tak, dla MPK Wrocław i dla naszych pasażerów. Zmiany na lepsze odczują także kierowcy. Tam dojdzie nie tylko do wymiany tej infrastruktury, która jest w ziemi. Będziemy też pracowali nad siecią trakcyjną. Będziemy też montowali system smarowania szyn. To sprawi na przykład, że tramwaje będą wydobywały z siebie mniej dźwięków, mniej pisków na łukach na przykład. Tutaj daliśmy sobie taki przedział czasu 12 tygodni. Te 12 tygodni od momentu rozpoczęcia inwestycji kończy się w drugiej połowie września. Liczymy na to, że ten termin uda się dotrzymać.
0: Ja tylko przypomnę, że aktualne informacje o zmianach w kursowaniu komunikacji miejskiej publikowane są na stronie internetowej MPK Wrocław, w mediach społecznościowych, przewodnikach, a także w tramwajach i autobusach na tych telewizorkach podwieszonych pod sufitem. Na naszej stronie również znajdziecie odnośnik do strony, na której możecie znaleźć informacje o tym, gdzie właśnie toczą się remonty i jakie zmiany zaszły w kursowaniu tramwajów i autobusów. Bardzo serdecznie zachęcam, by tam zajrzeć, a więcej szczegółów już po godzinie 14:00.
2: Radio Leśne.
3: Wołów 99,6 FM.

0: nocny wypadek autobusu z Warszawy do Tallina. Szef MSZ komentuje wypowiedzi rzecznika Kremla na temat ataku na Polskę. Do jutra minister zdrowia i szef NFZ mają przedstawić pomysły na patologię w ochronie zdrowia. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Wypadek międzynarodowego autobusu relacji Warszawa-Tallin na litewskim odcinku trasy Via Baltica. Do wypadku doszło w nocy. Autobus zjechał z drogi do rowu. Są ranni. Ich liczby na razie jednak nie podano. Autobusem jechało 20 pasażerów. Obywatele Litwy, Łotwy, Finlandii, Ukrainy, Estonii i Polski. Szef resortu spraw zagranicznych Radosław Sikorski reaguje na słowa rzecznika Kremla dotyczące Polski. Dmitrij Pieskow określił doniesienia o możliwym rosyjskim ataku na nasz kraj mianem straszaka i zachodniej propagandy.
1: Dokładnie to samo mówili w tygodniach przed inwazją na Ukrainę. Kategorycznie zaprzeczali, jakoby mieli jakiekolwiek intencje zaatakowania Ukrainy, tak jak przedtem zaprzeczali, że zielone ludziki na Krymie to nie ich wojska.
0: Zdaniem Radosława Sikorskiego, dopóki Ukraina się broni, Rosja jest niezdolna do generalnej ofensywy na zachód, ale nadal jest zdolna do prowokacji. O tym, że Rosja planuje atak na Polskę, żeby przetestować NATO, napisał w piątek brytyjski dziennik The Telegraph. Informacje o szykowanych prowokacjach militarnych na wschodniej flance NATO miały pochodzić ze źródeł wywiadowczych z USA i krajów bałtyckich. Albo plan reformy, która wyeliminuje patologie w publicznej ochronie zdrowia, albo decyzje, także personalne. Do jutra minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i szef NFZ-u mają czas, by przedstawić pomysł na zmiany. Ultimatum w tej sprawie stawia premier, bo chce ukrócić najbardziej oburzające praktyki, które wyszły na jaw przy okazji afery w Szpitalu Południowym. Czasu jest niewiele, ale trzymam kciuki, mówi europoseł KO Dariusz Joński.
2: Bo jest chyba taki najlepszy moment do tego, żeby dokonać też głębokich zmian, jeśli chodzi o cały system, żeby wszyscy czuli, że płacąc podatki, będą czuli, że jednak ta sytuacja będzie się poprawiała, biorąc pod uwagę, że faktycznie do tego NFZ-u cały czas dorzucamy, a cały czas brakuje.
0: Zdaniem europosła w sprawie zmian w ochronie zdrowia powinien zostać zorganizowany okrągły stół, także z lekarzami i pacjentami, by transparentnie system ochrony naprawić.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Nie rezygnujmy z mszy świętej w wakacje podczas urlopów, apeluje arcybiskup Andrzej Przybylski. Metropolita katowicki zaznacza, że niezależnie od kraju czy szerokości geograficznej, na każdej mszy świętej spotykamy to słowo i tego samego Chrystusa.
4: Czasem można poszukać i okaże się, że bardzo blisko jest gdzieś sprawowana Eucharystia, w jakimś oryginalnym kościele, w jakimś innym świecie, gdzie tak samo ludzie oddają chwałę Panu Bogu i to może być też naprawdę w dalekich, odległych zakątkach świata możemy znaleźć się jak w domu, w kościele.
0: Sam arcybiskup, jak przyznał, urlop lubi spędzać wędrując po górach.
5: W Radiu Rodzina sprawdzamy prognozę pogody. 21 stopni mamy w dalszym ciągu na termometrach we Wrocławiu. Te temperatury powolutku będą nam już spadały. Cały czas jest taka szarówka, taka powiedziałbym nawet jesienna szarówka. No i to zachmurzenie dziś również nas nie opuści. Ono również nie opuści nas i w dniu jutrzejszym. Jednak jutro dojdzie też troszkę deszczu na Dolnym Śląsku, a praktycznie w całym regionie.
6: Reklama.
7: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
8: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
7: Nie mam prawka.
8: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
7: Brzmi super. Dzięki.
8: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
9: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
10: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwaparku.

0: www.aquaparkwroc.pl. Reklama.
1: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
2: Witajcie po godzinie 14. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę o 14.10 zapraszam Was na rozmowę z Danielem Miśkiem, rzecznikiem prasowym MPK Wrocław, który opowie nam o zmianach w kursowaniu tramwajów, o remontach, jakie toczą się w te wakacje w

Dexter's Bridge. Let's go.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Sezon wakacyjny w mieście to czas wielu remontów i podobnie jest w MPK Wrocław, które realizuje kolejny etap Torywolucji. Dziś gościem Radia Rodzina jest Daniel Misiek, rzecznik prasowy MPK Wrocław. Cześć, witam cię.
2: Cześć.
1: No i właśnie dziś, póki jesteśmy u progu wakacji, chcemy opowiedzieć o tym, w których miejscach we Wrocławiu toczą się prace, gdzie można spodziewać się zmienionego rozkładu i jakie zmiany w ogóle zaszły w kursowaniu komunikacji miejskiej w czasie wakacyjnym, czy w ogóle jakieś zaszły. Więc zacznijmy od tego, że wiele prac ruszyło już w czerwcu i z niektórymi miejscami pasażerowie są już pewnie zaznajomieni. Taki remont trwa między innymi na skrzyżowaniu ulic Trauguta i Krasińskiego. Na jakim etapie są tam prace i co w ogóle się dzieje?
2: Akurat Trauguta i Krasińskiego to centrum miasta i ciężko nie dostrzec tego, że tam wykonywane są prace. Tam zmiany dotyczą nie tylko pasażerów MPK, ale też kierowców. Na szczęście, jak się okazało, te zmiany, które wprowadziliśmy, one dosyć płynnie sprawiają, że ten ruch cały czas się utrzymuje i on przebiega płynnie. Natomiast nasi pasażerowie faktycznie muszą mierzyć się z utrudnieniami, ponieważ w związku ze wszystkimi pracami, które robimy w te wakacje, zmieniło swoje kursowanie aż 13 linii tramwajowych. To jest mała rewolucja, natomiast ta rewolucja jest wymagana, jeżeli chcemy przeprowadzić te 4 najważniejsze remonty w ciągu lata. A robimy to w ciągu lata, bo wtedy we Wrocławiu jest po prostu najmniej ludzi. Ludzie wyjeżdżają na wakacje, chcą trochę odpocząć, wiadomo, że najmłodsi nie chodzą do szkoły, dlatego korzystamy z tego okna i chcemy zrobić tyle, ile można przez te prawie 3 miesiące. Tam inwestycja polega na tym, że wchodzimy na tarczę skrzyżowania i wymieniamy wszystko, co w tej tarczy skrzyżowania się znajduje. Czyli nie tylko tory, nie tylko nawierzchnie, ale też rozjazdy, skrzyżowanie torowe. To wymaga od nas wyciągnięcia wszystkiego, co w tej ziemi się znajduje. I w tym momencie możemy właśnie powiedzieć, że zbliżamy się do końca tych prac rozbiórkowych. Koryto jest tam wykopane prawie na głębokości metra, więc wyciągnęliśmy i stare torowisko, i stary asfalt, to co było pod tym torowiskiem, czyli podbudowę. No i teraz przechodzimy do prac związanych z kładzeniem pierwszych warstw nowej podbudowy.
1: Czyli to, powiedzmy, dzieje się coś takiego jak tutaj w pobliżu placu Bema na Dibois.
2: Bingo, tylko że na Dibois, rzecz jasna, ta inwestycja jest dużo większa. Tam na przykład zmieni się układ torowy, zmienią się korytarze, którymi tramwaje będą jeździły, powstaną nowe chodniki, nowe ścieżki rowerowe, będzie więcej zieleni. Tu jest ten, nawet nie remont, to jest inwestycja, tworzenie czegoś zupełnie nowego od zera, a my mówimy w sytuacjach, gdy remontujemy torowiska w ramach Torywolucji, o serwisie tak naprawdę i to tylko torowiska, a niekoniecznie właśnie tego wszystkiego, co jest dookoła, choć w przypadku Trzebnickiej faktycznie zmian będzie więcej.
1: Powiedzmy też o drugim ważnym miejscu, gdzie również toczą się prace. Tutaj mamy rejon dworca głównego, ulice m.in. Stawowa, Peronowa, skrzyżowanie z Borowską, Suchą, Ślężną i Swobodną. Jakie tutaj wyzwania czekają na pasażerów, ale też i na was? Co tam się dzieje?
2: Tu faktycznie wymieniamy torowisko i nawierzchnię od przystanku Dworzec Główny, tego głównego przystanku Dworzec Główny, Eskę, która prowadzi do wiaduktu kolejowego i dalej właśnie to skrzyżowanie pod Wrocławią też remontujemy i wymieniamy znowu wszystko. Wyciągamy z ziemi absolutnie całość, podbudowę, nawierzchnię, kostkę, bo tam rzeczywiście jest ta stara granitowa kostka, no i szyny, torowiska, rozjazdy. To wszystko po to, by w tamtej części infrastruktury, którą kursujemy, żeby to kursowanie odbywało się płynniej i równiej, bo przypomnijmy, po Peronowej jeżdżą i tramwaje, i autobusy, a kostka, która była w tamtym miejscu, to już były właściwie kanony, a niekoniecznie równa nawierzchnia. Tam konserwator zabytków zobowiązał nas do tego, żeby tę starą kostkę odtworzyć. Nie możemy zatem wylać betonu i upozorować tego betonu na kostkę. Musimy trochę, jak w przypadku innych inwestycji, o których głośno w ostatnich tygodniach, wstawić tę kostkę z powrotem kostka po kostce. To sprawia, że jest to zadanie bardziej wymagające, bardziej długotrwałe, natomiast zrobimy to dobrze i wytrzyma to następne dekady.
1: Jak długo potrwają tam prace?
2: Tutaj planujemy pracę zakończyć razem z końcem wakacji, tak żeby i turyści, i mieszkańcy wracający do Wrocławia z początkiem września już mogli normalnie korzystać z tej infrastruktury, a tak jak mówię, no to są dwa całkiem spore zadania. Natomiast na ten moment możemy powiedzieć, że jesteśmy w terminie i wydaje się, że obronimy faktycznie oddanie tej inwestycji z końcem wakacji.
1: Powiedziałeś troszeczkę o zmianach, które dzieją się na liniach tramwajowych, ale zmiany nie ominęły też linii autobusowych. Gdzie tutaj pasażerowie muszą uważać?
2: To prawda, natomiast tu trzeba do tego podejść płynnie, ponieważ różne inwestycje w różnych etapach tych inwestycji wymagają pewnych zmian. Na przykład jeżeli chodzi o Trzebnicką, mimo że mówimy o takim prostym odcinku drogi, będziemy mieli aż trzy etapy tej inwestycji. W tym pierwszym, jeżeli chodzi o Trzebnicką na przykład, to jeździmy tam jako kierowcy dokładnie tak samo, jak jeździliśmy przed rozpoczęciem inwestycji. Mimo że przecież to torowisko po środku jest remontowane, tramwaje tamtędy nie jeżdżą, ale to się zmieni i to się zmieni w drugiej połowie lipca. Zaczną się pierwsze objazdy dla ruchu kołowego, a w późniejszych etapach te objazdy będą się pogłębiały. I podobnie z naszymi autobusami. Tutaj akurat uczulam tych, którzy autobusami się poruszają po mieście. Zerknijcie Państwo dla pewności, gdy wybieracie się w podróż, czy akurat nie weszły jakieś objazdy. W przypadku komunikacji tramwajowej jest to dużo bardziej stała rzecz. W przypadku komunikacji autobusowej te zmiany są wprowadzane czasem nawet z tygodnia na tydzień. Dlatego tu proszę o szczególną uwagę.

0: Z końcem czerwca rozpoczęła się chyba największa inwestycja w tym roku, czyli jest to remont ulicy Trzebnickiej, o którym już wspomniałeś. Co tam się dzieje i jak te prace wpływają już na komunikację, jeżeli chodzi o tą północną część Wrocławia?
1: To rewolucja zmienia trochę istotę rzeczy, ponieważ na początku w ramach to rewolucji MPK Wrocław robiło takie punktowe remonty. No właśnie, skrzyżowania, rozjazdy, krótkie odcinki torowisk, takie najbardziej niebezpieczne, newralgiczne części infrastruktury. A z zeszłym rokiem przeszliśmy też do wymiany całych odcinków torowych. W zeszłym roku to był odcinek w ulicy Kosmonautów prowadzący na Leśnicę. W tym roku mówimy o ulicy Trzebnickiej. Drodzy Państwo, to się wydaje krótki odcinek od mostów Trzebnickich do wiaduktu kolejowego nad ulicą Trzebnicką, ale tam zatopionych w asfalcie jest 1200 metrów torów. To wszystko sprawia, że mówimy o całym dużym odcinku na północy Wrocławia, który przejdzie totalną modernizację, bo zmieni się nie tylko torowisko dla nas, tak, dla MPK Wrocław i dla naszych pasażerów. Zmiany na lepsze odczują także kierowcy. Tam dojdzie nie tylko do wymiany tej infrastruktury, która jest w ziemi, będziemy też pracowali nad siecią trakcyjną, będziemy też montowali system smarowania szyn. To sprawi na przykład, że tramwaje będą wydobywały z siebie mniej dźwięków, mniej pisków na łukach na przykład. Tu dostawaliśmy te sygnały od mieszkańców, którzy i przy Trzebnickiej mieszkają, i przy Placu Powstańców Wielkopolskich mają swoje mieszkania, okna na torowiska, że bywa głośno. Wychodzimy im naprzeciw. Skończymy remont. Będzie ciszej.
0: A kiedy planujecie zakończyć ten remont?
1: Tutaj daliśmy sobie taki przedział czasu 12 tygodni. Te 12 tygodni od momentu rozpoczęcia inwestycji kończy się w drugiej połowie września. Liczymy na to, że ten termin uda się dotrzymać. To jest, tak jak mówiłem, nie punktowy remont, tylko cały odcinek przejdzie modernizację, a stąd trochę wyjdziemy poza ten zarys wakacji. Na szczęście nie będzie to bardzo dużo poza tymi wakacjami. Wczesną jesienią oddamy ten odcinek do użytkowania.
0: Wspominałeś, że na niektórych skrzyżowaniach wyciągacie z ziemi torowiska, ale i różne inne rzeczy. To może nie jest związane z remontami stricte, ale tak powiem szczerze, że troszeczkę mnie to ciekawi. Czy znajdujecie tam jakieś inne, nietypowe rzeczy, które się znajdują pod ziemią?
1: Przeróżne. Kopanie w ziemi przy jakiejkolwiek inwestycji, czy torowej, czy drogowej, czy na przykład deweloperzy, którzy budują nowe budynki, też muszą przecież kopać fundamenty. Każdy, kto robi właśnie większą robotę, napotyka coś na swojej drodze, coś, czego nie przewidywał. W tym roku robiliśmy na przykład też łuk z ulicy Borowskiej do Glinianej, łuk torowy. I tam okazało się, że gdy wykopaliśmy trochę ziemi spod torowiska, znaleźliśmy jakąś sieć kabli, której nie było w żadnych planach. Nikt nie wiedział, do czego te kable służą. Trzeba było zatem zrobić jakiś rekonesans, poszukać, który kabel do czego prowadzi. Okazało się, że większość z nich jest już po prostu nieużytkowa, nikt z nich nie korzysta, ale coś takiego trzeba było jakby na nowo wpisać w mapy Wrocławia. Takie przypadki sprawiają, że chociaż o dzień, chociaż o dwa, no tracimy ten czas na budowę i ta inwestycja może się przedłużyć. Oczywiście, no nie kopiemy w ziemi we Wrocławiu od wczoraj, więc zakładamy pewien bufor akapit, żeby zdajemy sobie sprawę, co może kryć się w ziemi pod naszymi inwestycjami, dlatego zakładamy sobie jakiś bufor czasowy, żeby jednak dojechać z każdą inwestycją na czas. No, natomiast pewne te niespodzianki są takie no ciekawe, to o tym można książkę napisać.
0: Myślę, ważna sprawa dla pasażerów. Gdzie szukać informacji o zmianach w kursowaniu?
1: Staramy się je emitować wszędzie, gdzie mamy taką okazję. Oczywiście pierwszym punktem, jeżeli chce się szukać jakichkolwiek informacji, to nasza strona internetowa. Po prawej stronie mamy zakładkę aktualności. W niej znajdujecie Państwo wszystkie, absolutnie wszystkie zmiany, które się dzieją aktualnie, również te najmniejsze, ale też te wielkie, razem z wykazem map, którędy kursuje jaka linia. Zapraszam też na naszego Facebooka, zapraszam na Instagrama. Na stronach wrocław.pl również znajdziecie Państwo takie informacje, a jak już Państwo jesteście na przykład w tramwaju albo w autobusie, to na ekranach LCD pod sufitem tych wozów znajdują się też plansze, które prowadzą poprzez kod QR do wszystkich zmian. Zatem nawet jeżeli Wam się zapomni sprawdzić, jak tym razem jedzie trzynastka, nie ma najmniejszego problemu. Wsiadacie do trzynastki, robicie zdjęcie telefonem i macie na swoim telefonie mapę i opis tego, jak ta trasa tym razem pojedzie.
0: To może jeszcze jakaś twoja rada dla mieszkańców Wrocławia na czas tych wakacyjnych remontów. Jak je przetrwać bez może takiej nadmiernej irytacji?
1: Dobrze przygotować się przed wyjściem z domu. Ja zawsze robię to tak, że sprawdzam albo na aplikacji IMPK, ale równie dobrze można to robić na Jak Dojadę, czy na czas.pl. Zerknąć sobie, czy akurat nie dzieje się coś na mieście. Wielkie korki wynikające z tego, że za chwilę mamy wielki koncert na stadionie. Albo wypadek, który sparaliżował pół miasta. Jeżeli poświęcimy te minuty i wpiszemy punkt docelowy oraz punkt startowy naszej podróży w dowolnej aplikacji, mamy wtedy pewność, że dojedziemy o czasie. I to jest chyba takie najważniejsze, bo jak wsiądziemy już do pojazdu, mamy bardzo dużą szansę na to, że on będzie klimatyzowany, że dojedziemy bezpiecznie, a przede wszystkim na czas, co w komunikacji miejskiej, umówmy się, jest chyba najważniejsze.
0: A ja przypomnę, że dziś rozmawialiśmy o inwestycjach, o to rewolucji, która dzieje się właśnie tego lata we Wrocławiu. Naszym gościem był Daniel Misiek, rzecznik prasowy MPK Wrocław. Dziękuję ci bardzo za spotkanie.
1: Do usłyszenia.

0: Słuchajcie, natrafiłam wczoraj na taką historię, która myślę bez problemu mogłaby być sfilmowana. Otóż wydarzyła się ona w okolicach 1955 roku. Właśnie w tym roku szwedzki żeglarz Åke Viking podczas rejsu przez Atlantyk postanowił wrzucić do morza butelkę z romantycznym listem zaczynającym się od słów do kogoś pięknego daleko stąd. Jednak wrzucając tą butelkę nie spodziewał się odpowiedzi. Był to raczej żartobliwy gest skierowany w nieznane. Kilka miesięcy później butelkę tę znalazła 15-letnia Paolina, mieszkająca na sycylijskiej wsi. Zaintrygowana wiadomością poprosiła lokalnego nauczyciela o pomoc w przetłumaczeniu listu i wspólnie zdecydowali się odpisać. Tak rozpoczęła się niezwykła korespondencja między młodą Włoszką a szwedzkim żeglarzem, która trwała ponad 2 lata i stopniowo przeradzała się w głębokie uczucie. W 1958 roku Åke przyjechał na Sycylię, by poznać Paulinę. Spotkanie tylko potwierdziło to, co rodziło się w listach, czyli zakochali się w sobie i postanowili się pobrać. Ich historia, romantyczna i pełna przypadku, przyciągnęła ogromne zainteresowanie mieszkańców wyspy. Na ich wesele, według relacji, przyszło nawet 4000 osób, co sprawiło, że uroczystość przeszła do lokalnej legendy, a małżeństwo okazało się trwałe, bo Åke i Paulina pozostali razem przez ponad 4 dekady, aż do jego śmierci w 2001 roku. Ich życie stało się jednym z najsłynniejszych przykładów miłości, która narodziła się dosłownie z wiadomości w butelce. No i co, nie uważacie, że nadaje się to na film?
1: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.

0: Radio Rodzina.
1: Rodzina.
2: Dziesięć minut pozostało nam do godziny 15. O 15 w Radiu Rodzina tradycyjnie koronka do Miłosierdzia Bożego. Ja już teraz bardzo serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy w godzinie Miłosierdzia, a tymczasem rozpoczynamy muzyczne przygotowania na dobry początek. Wiola Brzezińska i kawałek Nie znajduje słów.

0: Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Szef rządu potwierdza przekazanie rakiet Ukrainie. Śledczy zbierają dokumentację w sprawie śniętych ryb w Pilchowicach. Częstochowski szpital z nowoczesnym OIOM-em. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Premier Donald Tusk potwierdził doniesienia o tym, że Polska przekazała kupione w Stanach Zjednoczonych rakiety Patriot na rzecz Ukrainy. Opozycja twierdzi, że w tej sytuacji, kiedy Kijów gloryfikuje ludobójców z czasów II wojny światowej, to niedopuszczalne. Dziś głos w tej sprawie zabrał szef rządu.
1: Symbolicznie mówimy o patriotach, to znaczy o pociskach, jakie Polska przekazała Ukrainie. Ponawiam swój apel do wszystkich, począwszy od prezydenta, do wszystkich polityków. Nie igrajcie z ogniem. Pomoc Polski dla Ukrainy w jej wojnie z Rosją była przedmiotem naszego politycznego i narodowego konsensusu. Można dyskutować o historii, o wzajemnych relacjach, ale nie można w żaden sposób narażać na ryzyka naszej współpracy z Ukrainą w jej obronie przed napaścią rosyjską.
0: Wcześniej wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że po konsultacji z premierem zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ponad 23 tony śniętych ryb to ostateczny bilans katastrofy ekologicznej w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Prokuratorzy ruszają zabezpieczać dokumentację remontu zapory w Pilchowicach. Pobrano też próbki wody do badań. Martwe ryby pojawiły się w rzece Bóbr po spuszczeniu wody z pilchowickiego zbiornika, co było konieczne do remontu zapory. Kluczowe będzie ustalenie osób, które podejmowały decyzję o sposobie remontu, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.
3: W chwili obecnej zbierana jest głównie dokumentacja oraz dokonywane oględziny. To śledztwo zostało wszczęte z urzędu przez prokuratora, który po uzyskaniu materiałów z Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim stwierdził, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa zanieczyszczenia właśnie wody.
0: Inwestor, czyli Tauron Ekoenergia, tłumaczy, że decyzję podejmował w oparciu o zalecenia wynajętego zespołu przyrodników. Nowoczesny oddział intensywnej terapii powstał w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie. Jego powierzchnia to blisko 1600 metrów kwadratowych. O wyposażeniu mówi dr Magdalena Sieczko-Andryszczak, kierownik OIOM-u dziecięcego.
4: Inteligentne systemy monitorowania, kardiomonitory, pompy infuzyjne, bronchofibroskopy, aparat USG, urządzenie do terapii nerkozastępczej, respiratory, nowoczesne łóżka łącznie z łóżkiem bariatrycznym, czyli takim, na którym możemy położyć, leczyć pacjenta, który może ważyć nawet 300 kg.
0: Nowy OIOM w częstochowskim szpitalu posiada 28 stanowisk intensywnej terapii, 23 dla dorosłych i 5 dla dzieci.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Anglia i Norwegia zameldowały się w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Norwegowie okazali się lepsi od Brazylijczyków, a Anglicy zdołali wygrać 3-2 ze współgospodarzem turnieju Meksykiem. Thomas Tuchel, selekcjoner Anglików, nie kryje dumy z zespołu.
5: Czuję się prawie tak, jakbyśmy wygrali finał, ten ostatni moment, kiedy sędzia zbliża gwizdek do ust i już wierzy, że przetrwałeś te 40-50 minut gry w dziesiątkę na dużej wysokości przeciwko gospodarzom turnieju, przeciwko tak silnej, mocnej reprezentacji Meksyku. To jest moment czystej radości.
0: Dziś o 21:00 Portugalia zagra z Hiszpanią, a o 2:00 w nocy USA podejmie Belgię.
6: A my sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, no to dziś oczywiście przewaga chmury, a właściwie dominacja chmur na niebie, ale deszcz również się pojawić może i pojawić się może szczególnie w tej zachodniej części, od północy po południe, zachodnia część Dolnego Śląska, od Polkowic po Szklarską Porębę, chociaż we Wrocławiu, jak patrzę, też w okolicach godziny 20 może coś popadać. Witam Was serdecznie po godzinie 15. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę na naszej antenie kalendarium muzyczne, ale to za chwilkę. Tymczasem zagra nam Daria Zawiałow kawałek Fifi Hollywood na naszej antenie. No to taka nieco krótsza godzina, która będzie wypełniona muzyką, ale też i kilkoma ciekawostkami. Ich również nie zabraknie.

6 lipca 2019 roku zmarła Wanda Warska. Z urodzenia była poznanianką, z artystycznej duszy krakowianką, natomiast umysłem i zamieszkaniem warszawianką. Śpiewała, komponowała, działała artystycznie, a wszystko to miało w sobie poetycką duszę jazz.

W 1985 roku Phil Collins zdobył pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów z singlem Sussudio. Tekst piosenki mówi o młodzieńczym zakochaniu. Sussudio to fikcyjne damskie imię, mające według Collinsa symbolizować każdą dziewczynę.

0: 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. What is that?
1: 6 lipca 1925 roku urodził się Bill Haley, wokalista i gitarzysta, jeden z pierwszych wykonawców, którzy zwrócili uwagę publiczności na muzykę rock'n'rollową. Wraz z grupą Comets w 1955 roku wprowadził na szczyt list po obu stronach Oceanu Atlantyckiego singiel z piosenką Rock Around the Clock.

0: losu.
1: W 1950 roku w Sosnowcu urodził się Jacek Cygan, poeta oraz autor tekstów piosenek. Na początku pisał za darmo. O tym, że za teksty należą mu się honoraria i tantiemy, dowiedział się od starszego kolegi po fachu, Wojciecha Młynarskiego.

6 lipca 2020 roku zmarł Ennio Morricone, kompozytor i dyrygent, znany przede wszystkim jako twórca muzyki do kilkuset filmów. Paradoksem jest, że artysta wyżej cenił swoje znacznie mniej znane kompozycje niż muzykę do filmów.

1965 roku urodziła się Beata Bednarz, piosenkarka i muzyk sesyjny. Wokalistka poruszająca się w różnych gatunkach muzycznych, najbardziej kojarzona z nurtem gospel.

6 lipca 1971 roku, na miesiąc przed swoimi 70 urodzinami, na atak serca zmarł Louis Armstrong, trębacz jazzowy oraz wokalista.

1954 roku w Mławie na świat przyszedł Grzegorz Skawiński, gitarzysta zespołów Kombi oraz ONA. W 2003 roku wraz z dwoma byłymi muzykami Kombi, Waldemarem Tkaczykiem i Janem Plutą, założył drugą edycję zespołu Kombi przez 2i, co doprowadziło do nieuniknionych tarć prawnych i osobistych między Sławomirem Łosowskim, liderem Kombi przez 1i, a Skawińskim.

0: Mieliśmy pójść do kina, wybacz, nie pójdę dziś. W mroku zasiądę do pianina.
1: 6 lipca 2000 roku zmarł Władysław Szpilman, kompozytor i pianista. Sławę Szpilmanowi przyniosły piosenki estradowe. Skomponował ich około 500, z czego 150 stało się przebojami.

Słuchajcie, jakiś czas temu mówiłam wam o tym, że Islandia jest jedynym państwem na świecie wolnym od komarów. No i otóż informacja sprzed dosłownie kilku dni wygląda na to, że nastąpiła pewna zmiana. Otóż na tej wyspie zostały odkryte 3 osobniki, które zwiastują koniec epoki braku komarów na wyspie. Wszystko zaczęło się od obserwacji ciem. To właśnie wtedy pewien przyrodnik dokonał swojego przełomowego odkrycia. Gdy zwabiał owady na taśmy pokryte winem, usłyszał nietypowy dźwięk, który wzbudził jego ciekawość. Od razu wiedziałem, że to coś, czego wcześniej tutaj nie widziałem, napisał na lokalnej grupie przyrodniczej w mediach społecznościowych. Zdał sobie sprawę, że trafił na coś niezwykłego. Otóż w ciągu kilku nocy w swoim ogrodzie złapał 3 komary, 2 samice i 1 samca. Przekazał je do Instytutu Nauk Przyrodniczych Islandii, gdzie entomolog Matthias Alfredsson potwierdził, że to osobniki gatunku Culisseta annulata, czyli taki jedyny gatunek zdolny przetrwać islandzką zimę. Osobność obu płci sugeruje, że komary mogły już rozpocząć rozmnażanie na tej wyspie i może ich z czasem przybyć. No bardzo ciekawe, otóż okazuje się, że w takim razie nie ma już państwa na ziemi, w którym nie byłoby komarów.

6 minut pozostało nam do godziny 16, a więc chciałam was zaprosić na rozmowę, która już o godzinie 16.10 rozpocznie się na naszej antenie, a gościem Ilony Baran będzie burmistrz Oleśnicy Adam Horbacz. W rozmowie zapytamy, jak Oleśnica poradziła sobie z falą upałów i co zyskało miasto po remoncie dworca PKP. Porozmawiamy również m.in. o nowych nasadzeniach, o planie adaptacji do zmian klimatu, a także o kręgielni i przychodni na dworcu, które tam niedawno powstały. Oczywiście o planowanych inwestycjach na drugą połowę tego roku i wakacyjnej ofercie miasta kulturalnej miasta również sobie co nieco powiemy o 16.10. Zapraszam was na tą rozmowę.

0: Wojsk amerykańskich, poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON mówił o tym podczas uroczystości podpisania w Bydgoszczy umowy dotyczącej produkcji amerykańskich pocisków manewrujących.
1: Odebrałem informację od pani Stephanie Holmes, zastępcy ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, od attaché wojskowego Stanów Zjednoczonych w Polsce, że wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce.
0: Kosiniak-Kamysz ocenił, że wnowienie rotacji wpisuje się w rozwój współpracy polsko-amerykańskiej w dziedzinie bezpieczeństwa i przemysłu obronnego. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ponownie na dzwoniku. O 18:00 zbierze się Rada Miasta, aby debatować na nadzwyczajnym posiedzeniu w sprawie afery w Szpitalu Południowym, ale też w Szpitalu Grochowskim. Sesję zwołano na wniosek PiSu. Radni chcą także pytać prezydenta stolicy, czy sygnaliści mają zapewnioną odpowiednią ochronę. To po medialnych doniesieniach o zwolnieniu pracownika Zarządu Dróg Miejskich, który zgłosił nieprawidłowość w tej instytucji i ma status sygnalisty.
2: Miasto kompletnie nie zauważa problemu, że procedury w zakresie sygnalistów po prostu nie spełniają swojej roli.
0: Mówił Dariusz Figura, szef klubu PiS w Radzie Warszawy. Jak podaje portal Zero.pl, nowe fakty w sprawie zwolnionego pracownika ZDM-u przeczą dotychczasowym zapewnieniom ze strony miasta. Wynika z nich, że ZDM wiedział o przyznanym mężczyźnie statusie sygnalisty. Przeczą też zapewnieniom ratusza, że nie doszło do jego nieprawidłowego traktowania. To katastrofa, która wynika z faktu kompletnego braku nadzoru nad działalnością spółki Tauron. Tak Przemysław Czarnek z PiSu, kandydat tej partii na premiera, mówi o tym, co wydarzyło się w Dolinie Bobru. Wydobyto stamtąd 15 ton śniętych ryb.
3: W sytuacji, kiedy prognozy meteorologiczne wskazywały na falę upałów, nie doprowadzono do tego, żeby poziom wody był wyższy i żeby nie doszło do obniżenia wartości tlenu czy ilości tlenu w tej wodzie, to jest wina bezpośrednio Tauronu i nadzoru Ministerstwa Aktywów Państwowych i Ministerstwa Klimatu i Środowiska, pani Henik-Kloski i pani Zielińskiej.
0: W związku z tym Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało przeprowadzenie kontroli w ministerstwach i urzędach. Planuje też zawiadomić Komisję Europejską. Tauron przed rozpoczęciem spuszczania wody sygnalizował ryzyko śnięcia ryb. W swoim oświadczeniu zarząd spółki podkreślił, że wszystkie działania realizowane są w oparciu o wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia i normy prawne, środowiskowe i techniczne.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wakacyjne wyjazdy wiążą się z większym ryzykiem niektórych chorób. Taką jest na przykład wirusowe zapalenie wątroby typu A, czyli tak zwana choroba brudnych rąk. Jak dochodzi do zakażenia? Wyjaśnia dr Beata Logiewa-Bazgier ze Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie.
5: Zdarza się, że wyjeżdżamy często do ciepłych krajów, nie jesteśmy zaszczepieni na tą chorobę. Nie pamiętamy o myciu rąk, o higienie po wyjściu z toalety. No i niestety jest to choroba, która właśnie nazywana jest chorobą brudnych rąk. Wiąże się z tym, że bierzemy brudnymi rękami do jedzenia, posiłki czy tam owoce, które nie zostały odpowiednio przygotowane albo były dotykane przez osobę, która akurat jest w okresie zakażenia.
0: Najłatwiejszą profilaktyką jest staranne mycie rąk przed posiłkami.
6: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Powolutku robi się nam nieco chłodniej, temperatury będą tak powolutku spadały tej nocy. Do 17 stopni nam spadną tej nocy, również możemy spodziewać się opadów, deszczu. No i jutrzejszy dzień również będzie stał pod znakiem chmur, ale też i pod znakiem deszczu na Dolnym Śląsku. Jutro praktycznie w każdym rejonie naszego województwa może popadać.
7: Reklama.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
11: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
10: Nie mam prawka.
11: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
10: Brzmi super. Dzięki.
11: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
12: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49

0: drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
1: Reklama.
2: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Pięć minut po godzinie 16:00. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was ponownie. Już za chwileczkę Ilona Baran porozmawia z Adamem Chorbaczem, czyli burmistrzem Oleśnicy. Porozmawiamy trochę o inwestycjach, ale też i wakacyjnej ofercie kulturalnej miasta. Nie zabraknie też akcentu upałów, z którymi niedawno się mierzyliśmy. Także bądźcie z nami o 16:10. Rozpoczynamy.

0: 16.10 już na zegarach, a więc oddajemy głos Ilonie Baran i jej gościowi.
1: Jak Oleśnica przygotowuje się na upalne dni i jakie miejsca oferuje mieszkańcom, aby odpocząć w cieniu i znaleźć ochłodę? Porozmawiamy o letniej ofercie rekreacyjnej, zielonych przestrzeniach miasta, inwestycjach w retencję i adaptacji do zmian klimatu, ale także o nowych funkcjach wyremontowanego dworca PKP, a to wszystko oczywiście o Oleśnicy. Ze mną w studiu Adam Horbacz, burmistrz miasta Oleśnica. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panią, witam słuchaczy.
1: Jaką ofertę dla mieszkańców ma Oleśnica, by w upalne dni można było się schronić przed słońcem i troszkę ochłodzić?
2: Szanowni państwo, widzimy, co się dzieje za oknem, jak te temperatury idą w górę. Przede wszystkim zachęcam do skorzystania z letniej oferty kompleksu rekreacyjnego Atol. Atol w Oleśnicy. I tutaj mamy do zaoferowania oczywiście wypoczynek nad basenami zewnętrznymi, wewnętrznymi, czyli nad wodą. Mamy wakacyjne usługi, takie jak kursy pływania. Jest do dyspozycji państwa Atol City, to jest park dmuchańców dla najmłodszych naszych mieszkańców, grota solna, przystań wodna marina nad stawami miejskimi, z kajakami, rowerami wodnymi, półkolodnie letnie i oczywiście sportowe wakacje w hali przy ulicy Kochanowskiego dla dzieci i młodzieży, gdzie została sprecyzowana i przedstawiona bardzo konkretna i atrakcyjna oferta. Oczywiście Oleśnica jest miastem zielonym, z wieloma parkami, chociażby nad stawami miejskimi, park Książąt Oleśnickich, park kolejarzy przy Wałach Jagiellońskich, park na ulicy Wileńskiej, nowy park przy ulicy Wielkopolnej, więc mamy bardzo szeroką ofertę tych miejsc, gdzie możemy się schronić chociażby przed tym słońcem. Każdego roku remontujemy podwórka, budujemy skwery i parki kieszonkowe, rewitalizujemy tereny zielone. Na najbliższy czas w planie jest park wodny przy ulicy Wałowej. Rewitalizacja terenów zielonych przy ulicy Mickiewicza-Sienkiewicza, przy naszej bazylice w stronę ulicy Wrocławskiej i nasadzenia drzew na Placu Zwycięstwa, aby zwiększyć powierzchnię zacienione, rewitalizacja tak zwanego trzeciego stawu przy ulicy Brzozowej i stawu przy ulicy Kruczej. Nasza miejska gospodarka komunalna rozstawia w centrum miasta, szczególnie w rynku i na Placu Zwycięstwa, kurtyny wodne, a jezdnie są polewane wodą tak, żeby obniżyć temperaturę, żeby schłodzić tą temperaturę miasta. Staramy się też nie wykaszać terenów zielonych. Może to wygląda nieestetycznie, ale gwarantuję, że nie jest to zaniedbanie miasta, ale świadome schładzanie powierzchni miejskich i zatrzymywanie wody. Wysoka trawa działa jak darmowa klimatyzacja i o tym wiemy już od dawna, obniżając temperaturę powierzchni nawet o 10 stopni. Ponadto zatrzymuje wodę, utrzymując naturalną wilgotność gruntu. Oleśnica jest miastem niezwykle ukwieconym. Dbamy o te kwiaty, dbamy o estetykę. Każdego roku sadzimy tysiące roślin, można powiedzieć, nowe drzewa, rabaty kwiatowe. W tym roku posadzono już 150 nowych drzew. W parku nad stawami, w rynku, w centrum miasta, w parku południowym posadziliśmy 15,5 tysiąca kwiatów i krzewów ozdobnych i to bardzo nas cieszy pod kątem estetyki, ale też powietrza i właśnie obniżenia tej temperatury w mieście.
1: W końcu Oleśnica jest miastem wierz i róż.
2: Oczywiście, dokładnie. Że tak.
1: W wyzwania związane z wodą i upałami wpisuje się Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu, który aktualnie miasto opracowuje.
2: Tak, oczywiście ja się z tym zgadzam. To kluczowy krok dla naszego miasta, by przygotować przestrzeń miasta na coraz bardziej odczuwalne anomalie pogodowe. Upały, susze czy nawalne deszcze. To jest to wszystko, czego właśnie jesteśmy świadkami. Stawiamy na retencję generalnie, czyli zatrzymywanie wody deszczowej. Rezygnujemy z całkowicie szczelnych powierzchni. Zamieniamy asfalt na płyty ażurowe, to są geokraty, przepuszczalne kruszywa na inwestycjach miejskich. Zwiększamy nasadzenia zieleni, która, to nie jest tajemnicą, zatrzymuje nam tą wodę. Montaż naziemnych i podziemnych zbiorników przy budynkach magazynujących wodę deszczową stała się naszą praktyką. Planujemy zielone przystanki i wiaty rowerowe. Kilka już w Oleśnicy jest. Oczywiście planujemy zwiększenie ich ilości. Dodam tutaj jeszcze, że są planowane lasy kieszonkowe, parki kieszonkowe i kwietne łąki. Oleśnica generalnie stawia na zieleń, na ekologię. Miejska gospodarka komunalna realizuje transformację energetyczną. Jedną z największych w historii miasta jest budowa kotła na biomasę. Uwaga, za rekordową kwotę 40 milionów złotych. Dzięki temu, szanowni państwo, dzięki temu systemowi ograniczone zostanie spalanie węgla nawet do 7000 ton rocznie, a przez to emisja szkodliwych pyłów i gazów zostanie znacznie ograniczona.
1: Zanim przejdziemy do inwestycji, to podpytam jeszcze o wakacyjną ofertę kulturalną, bo w Oleśnicy będzie się bardzo dużo działo. Oczywiście Owca króluje w sierpniu, ale co poza nią?
2: To jest przede wszystkim projekt wakacyjny Patio. To są 4 zaplanowane edycje i tutaj właśnie na czas wakacji ratuszowy dziedziniec na weekendy zamienia się w muzyczną scenę. Prezentują się tam artyści, początkujący artyści, ale musimy tu powiedzieć jasno, że jest to od muzyki ludowej, poprzez muzykę rozrywkową, disco, hip-hop, rock, a skończywszy na muzyce churalnej. Projekt, właśnie to wakacyjne patio, rozrasta się i staje się już taką oleśnicką tradycją. Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki z kolei przygotował warsztaty historyczne, kreatywne. Bardzo lubiane są również wycieczki, czyli zwiedzanie miasta, spacery z przewodniczką. Jest to dodatkowo wakacyjne kino plenerowe, festiwal wędrownych teatrów lalkowych, skwerfest, spektakle na skwerach, w parkach, podwórkach. I co jest nowością, to jest 25 lipca w Oleśnicy hip-hopowy piknik w amfiteatrze nad Stawami. Nie zapominajmy również o Oleśnickim Festiwalu Cyrku Współczesnego Owca. 14-16 sierpnia już wszystkich słuchaczy serdecznie zapraszam do Oleśnicy. Będzie nowoczesny cyrk, będzie magia. Zapraszamy w tych dniach do Oleśnicy.
1: Tutaj mamy typowe tematy wakacyjne, teraz przechodzimy do inwestycji. Bardzo ważne wydarzenie ostatniego czasu w Oleśnicy stało się kompleksowe wyremontowanie dworca. Jak ten dworzec się zmienił?
2: Pani redaktor, z końcem maja zakończyły się długo wyczekiwane inwestycje związane właśnie z dworcem PKP. Jest to wartość bez mała 60 milionów złotych. Dworzec zyskał przede wszystkim dawny blask, ale też nowe życie. Jest to nowoczesny obiekt z nowoczesnymi funkcjami. I co warto tutaj wspomnieć, to służy nie tylko komunikacyjnej obsłudze podróżujących, ale jest tam również przestrzeń z kawiarnią, z piekarnią, z barem, z przekąskami, jest butik z odzieżą, jest wiele innych miejsc aktywności. Od jesieni tego roku ruszy nowa przychodnia. To jest przychodnia Twój Lekarz, świadcząca usługi na Narodowy Fundusz Zdrowia, co jest warte podkreślenia. I taką w mojej opinii perełką tego miejsca jest kręgielnia, wykonana przez miasto za 1,31 miliona złotych w bardzo klimatycznym stylu, loftowo-neonowym. Obiekt zaprojektowano z myślą o rodzinach, o tym, żeby rodziny mogły tam aktywnie spędzić czas. Nowe funkcje budynku nie kończą się na kręgielni. Na piętrze znajdują się pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki, które niebawem zostaną przygotowane do prowadzenia działalności warsztatowej, kulturalnej i oczywiście będzie sala prób muzycznych i zajęcia taneczne. Dzięki połączeniu tych wszystkich funkcji, o których już wspominałem, dworzec jest miejscem spotkań wielopokoleniowych, spraw codziennych i bycia razem. Jest to na pewno miejsce i dla młodych, dla nieco starszych, dla rodzin z dziećmi, ale i dla seniorów. Każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie.
1: Ale również w planach macie remonty peronów.
2: Tak, remonty peronów to jest pieśń przyszłości. Właśnie podczas otwarcia tego dworca mieliśmy przyjemność gościć ministra Michała Jarosa, który zapowiedział właśnie te remonty, które będą naturalnie kolejnym etapem i wyjście już poza dworzec. Mówiąc krótko, te perony czekają na to od dłuższego czasu i mam nadzieję, że w krótkim czasie, w nieodległej przyszłości zostaną wyremontowane.
1: Weszliśmy w drugą połowę roku. Jakie inwestycje są obecnie w planach i które z nich mają kluczowe znaczenie dla rozwoju miasta Oleśnicy?
2: No nie będę tutaj oryginalny i to są tematy takie na czasie, ale kluczowymi inwestycjami są na pewno te związane z zielono-niebieską infrastrukturą. A więc kolejna kogeneracja przy obiekcie Atola, o którym już dzisiaj wspominałem, która nie tylko obniży koszty energii dla spółki, ale także pozwoli na rozwój ekologicznego ciepłownictwa w naszej Oleśnicy, czyli w mieście. Obiecałem również wyczyszczenie stawu na ulicy Kruczej. Obecnie czekamy na ekspertyzę przyrodniczą i mam nadzieję, że po jej otrzymaniu to będzie miało miejsce późną jesienią Zimą ruszymy już z robotami. Na ukończeniu jest również projekt urządzenia kolejnych terenów spacerowych nad Oleśnickimi Stawami, tymi dalszymi dotąd rzadko odwiedzanymi przez oleśniczan, czyli będzie ekspansja terenów zielonych przy stawach oleśnickich. I tu warto dodać, że chcemy nasadzić również drzewa na Placu Zwycięstwa. Myślimy oczywiście o dalszym uzbrojeniu strefy aktywności gospodarczej, zagospodarowaniu terenów zielonych, retencjonowaniu wody i rozszczelnieniu miasta. Wyzwania związane ze zmieniającym się klimatem to przedmiot wielu rozmów w każdym mieście, ale w Oleśnicy traktujemy to jako priorytet, idziemy w tym kierunku, idziemy w kierunku zielonej Oleśnicy. I tu bym jeszcze dodał, że w Oleśnicy już niedługo otworzy się nowa przychodnia lekarska. To jest Twój lekarz. Swoją siedzibę będzie mieć na dworcu właśnie PKP, o którym rozmawiamy. Będą tam gabinety podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistyczne, co ważne, i tutaj uwaga, szanowni państwo, na Narodowy Fundusz Zdrowia.
1: Czy są projekty, nad którymi trwają już prace koncepcyjne, ale one jeszcze nie zostały oficjalnie ogłoszone?
2: Oczywiście są takie projekty i myślę, że to będzie premiera również tych projektów. W fazie projektowej, właśnie takiej zakończonej fazie, jest modernizacja pierwszego piętra naszej biblioteki. Powstaną tam nowoczesne przestrzenie dla czytelników, osobne miejsca dla młodzieży, tak zwany MMS, młodzieżowe miejsce spotkań, taka strefa dedykowane właśnie dla młodych ludzi, dla młodzieży. I mam nadzieję, że po tej zmianie, na której wykonanie aktywnie poszukujemy zewnętrznych funduszy, co jest też ważne podkreślenia, biblioteka będzie miejscem łączącym funkcje tradycyjnej biblioteki z nowoczesnym centrum edukacyjnym. Kolejny taki projekt, o którym warto dzisiaj wspomnieć, pani redaktor, to jest projekt techniczny, który zostanie ukończony dokładnie za 2 miesiące. Dotyczy przebudowy poddasza również naszej biblioteki na otwartą przestrzeń i to będzie takie swoiste kulturarium. Bibliosfera, gdzie będzie można prowadzić warsztaty, malować, czytać, śpiewać, rozmawiać, spotykać się, śmiać się i bardzo aktywnie i kulturalnie spędzać czas. Zamierzamy również kompleksowo zrealizować Kościół Świętego Jerzego z przeznaczeniem na wielofunkcyjne Centrum Kultury. Obecnie i aktualnie trwa proces pozyskania dokumentacji technicznej tego przedsięwzięcia. Chciałem również na koniec powiedzieć, że te projekty są bardzo kosztowne. Wiąże się to wszystko, nie ukrywajmy się, ze środkami finansowymi. Dlatego na pewno będziemy szukać na nie zewnętrznych dotacji i oczywiście grantów.
1: Połowa roku to jest też taki dobry moment, żeby się zatrzymać i spojrzeć na to, co się udało. To które inwestycje udało się sfinalizować od momentu objęcia urzędu i co można uznać za największy sukces obecnie?
2: Z taką wielką dumą i uważam, że to jest póki co największy sukces, to jest właśnie oddanie do użytku nowego, nowoczesnego miejskiego żłobka Zielony Zakątek. Swoje miejsce w tym miejscu znalazła setka maluchów. Ja osobiście bardzo cieszę się, że powstał również terenowy punkt paszportowy w Oleśnicy. Była to kolejna z moich obietnic wyborczych. Punkt niezwykle sprawnie obsługuje mieszkańców Oleśnicy, ale również przyjezdnych gości. Dodam tylko, że na otrzymanie dokumentu czeka się bardzo krótko. Jest to taka czasoprzestrzeń pomiędzy 8 a 14 dni. Dodatkowo warto dzisiaj powiedzieć, że trwa modernizacja ulicy Kopernika. Jest to taka jedna z głównych arterii w tej części Oleśnicy. W tym roku kończy się również niezwykle trudna budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów w nasypie kolejowym pomiędzy ulicami Wiejską i Wały Jagiellońskie. Jest to o tyle strategiczne miejsce, gdyż jak popatrzymy na mapę Oleśnicy, to południe miasta jest odcięte linią kolejową, więc bardzo mi osobiście zależało, żeby ta inwestycja żyła i ma się już oczywiście na ukończeniu. Skończyliśmy budowę bardzo potrzebnego przejścia dla pieszych przez ulicę Dobroszycką. Osobiście cieszę się z tempa kolejnej inwestycji, to jest zespołu boisk obok szkoły podstawowej nr 7 i pierwszego liceum. To kolejna z moich obietnic wyborczych. A społeczność obu szkół, i to warto tutaj podkreślić, od dawna prosiła o zmianę tego miejsca. W budynku remontowanego dworca PKP powstała kręgielnia, o której już miałem przyjemność też powiedzieć.
1: Zaczęliśmy wakacjami, skończymy wakacjami. W modzie są city breaki, aby jeździć do miast i zwiedzać. Dlaczego warto przyjechać na takiego city breaka do Oleśnicy?
2: Szanowni Państwo, warto przyjechać do Oleśnicy na city breaka, to o czym rozmawiamy, gdyż jest to miejsce niezwykłe. Jest to miasto oczywiście, w którym się urodziłem, które kocham. Jest to najlepsze miasto do życia, które oferuje szereg atrakcji historycznych. Mamy piękny zamek, mamy bazylikę mniejszą.
1: Świeżo wyremontowany, można go zwiedzać.
2: Tak, można go zwiedzać, więc jest to wszystko otwarte dla turystów. Jest magiczny rynek, są uliczki, są zakamarki miasta, gdzie możemy się zaszyć. Jest to szereg innych kościołów, placów, skwerów. Całe miasto jest po prostu bajkowe, jest do końca nieodkryte, ma wiele zagadek, tajemnic, o których się Państwo dowiecie, jeżeli przyjedziecie do Oleśnicy. Serdecznie zapraszam, na pewno Państwo tego nie pożałujecie.
1: O inwestycjach w Oleśnicy oraz dlaczego warto przyjechać, mówił burmistrz miasta Oleśnica Adam Chorbacz. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie, serdecznie pozdrawiam i zapraszam do Oleśnicy.
3: Cześć, mówi Patrycja Markowska. Pozdrawiam bardzo gorąco wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.

0: A już teraz przychodzę do Was z ważną informacją dotyczącą dnia jutrzejszego. Otóż we wtorek 7 lipca we Wrocławiu przeprowadzona zostanie planowa ewakuacja mieszkańców w rejonie ulicy Trzemeskiej. Działania są związane z koniecznością podjęcia i wywiezienia przez patrol saperski niewybuchu z okresu II wojny światowej, który został znaleziony podczas prac ziemnych. Mieszkańcy objęci ewakuacją zostali już poinformowani o konieczności opuszczenia strefy przez właściwe służby, a ewakuacja ma charakter prewencyjny i jest standardową procedurą stosowaną w tego typu działaniach, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas prac saperskich, o czym mówi Agata Dzikowska z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: Do godziny 8.30 około 3000 mieszkańców w promieniu 300 metrów od znalezienia niewybuchu, a ten niewybuch znaleźliśmy przy ulicy Trzemeskiej, muszą opuścić strefę zagrożenia. Taki jest wymóg patrolu saperskiego. To działania prewencyjne, to duży niewybuch, ale tak jak mówię, związane są tylko z tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom w tej zagrożonej strefie. Około 3000 osób do godziny 8.30 musi opuścić swoje miejsce zamieszkania, zakłady pracy, przedszkole, tak żeby to miejsce było już tylko wyznaczone do działań służb. Jest wyznaczone miejsce ewakuacji dla tych osób, które nie idą do pracy i w tym czasie nie będą miały gdzie się znaleźć. To szkoła podstawowa numer 14 przy ulicy Zachodniej. Rodzice z przedszkola przy ulicy Inowrocławskiej już otrzymali informację, że jutro przyprowadzają swoje dzieci do innej placówki, tak żeby było bezpiecznie. Kiedy zakończą się działania służb, dzieci zostaną ponownie przyprowadzone do przedszkola przy ulicy Inowrocławskiej. Na pewno będą utrudnienia w komunikacji miejskiej, na pewno będą utrudnienia w ruchu w rejonie ulicy Legnickiej, w rejonie ulicy Trzemeskiej, Braniborskiej. Na bieżąco te ulice będą udrażniane. Tam, gdzie będzie już można bezpiecznie przejechać, będą policjanci kierować ruchem i pokazywać, którędy będzie można bezpiecznie przejechać. Ewakuacja obejmie około 3000 osób w promieniu 300 metrów od miejsca znalezienia budynku. To jest konkretnie 10 ulic. Legnicka, Braniborska, Młodych Techników, Inowrocławska, Kruszwicka, Szczepińska, Dobra, Marchijska, Ziemowita i Trzemeska. I tak jak mówiłam, do godziny 8.30 teren musi zostać całkowicie opuszczony przez mieszkańców i osoby postronne. Ewakuacja jest obowiązkowa. Co ważne, żeby pamiętali mieszkańcy, ewakuacja jest obowiązkowa dla ludzi przebywających w wyznaczonej strefie. Trzeba zabrać ze sobą dokument tożsamości, telefon i niezbędne leki, a przed opuszczeniem mieszkania należy zamknąć okna i drzwi.
0: A ja przypomnę, dla mieszkańców miejsce, wyznaczone miejsce zbiórki, miejsce ewakuacji to szkoła podstawowa numer 14 przy ulicy Zachodniej 2. Dla osób, które wymagają przewozu, zapewniony zostanie transport MPK z przystanku Legnicka Młodych Techników do miejsca ewakuacji. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Radia Rodzina.

0: Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię czasem wejść do łazienki i stanąć stopami, szczególnie po chłodniejszej nocy, na ciepłej podłodze. I myślę tu między innymi, a właściwie tylko i wyłącznie o ogrzewaniu podłogowym, które tak wspaniale nagrzewa te podłogi. No i słuchajcie, ogrzewanie podłogowe, które kojarzy się nam z czymś nowoczesnym, bo oczywiście teraz stosowane jest powszechnie, tymczasem ma ono bardzo długie korzenie, bo mianowicie Rzymianie stosowali je już 2000 lat temu. System ten nazywał się hypokaustum, od greckich słów hypo, czyli pod, i kaein, czyli palić. I działał bardzo prosto. Otóż pod podłogą znajdował się piec, który ogrzewał powietrze, a podłoga leżała na kamiennych lub ceglanych słupkach o wysokości około 80 cm, natomiast gorące powietrze krążyło w przestrzeni między nimi. Dodatkowo kanały w ścianach rozprowadzały ciepło po całym pomieszczeniu. No powiem wam, jak patrzę się na to, to gdzie bym wyobraziła sobie, że w starożytności takie cuda mają. Ale słuchajcie dalej. Pomieszczenia, te, które wymagały największego ciepła, były po prostu umiejscowiane bliżej pieca, a im więcej paliwa, tym cieplej. System był jednak kosztowny w budowie i eksploatacji, więc używano go głównie w łaźniach publicznych i prywatnych willach zamożnych obywateli. A co ciekawe, starożytni Grecy znali tę technologię jeszcze wcześniej, już od IV wieku przed naszą erą, a Rzymianie tylko ją przejęli i udoskonalili. A skoro mówimy o ogrzewaniu podłogowym, to ono w dawnych czasach również było stosowane w Polsce. Z hypokaustu korzystano w wieku między wiekiem XIII a XVI i używano go m.in. w Zamku Krzyżackim w Malborku, gdzie do dziś możemy dowiedzieć się o tej historii i że właśnie tam też była ciepła podłoga.
1: Radio Rodzina. Więcej słońca.

0: Do jutra premier czeka na raport naprawczy dla służby zdrowia. Leon XIV rozpoczął wypoczynek w Castel Gandolfo. Na mundialu dziś starcie Hiszpania-Portugalia. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Do jutra szefowa resortu zdrowia i szef Narodowego Funduszu Zdrowia mają czas dany przez premiera na przedstawienie propozycji naprawienia systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o rozwiązanie problemu gigantycznych zarobków i niekontrolowanego czasu pracy. Anna Gmiterek-Zabłocka na ten temat.
1: Premier Donald Tusk mówi krótko.
2: Nie będę się wahał. Albo uwierzę im, ludziom, którzy przede mną odpowiadają, że są w stanie uporać się ze zjawiskiem saloniku VIP, nieuprawnionych, gigantycznych zarobków niedużej grupy lekarzy, no to też będę się z nimi żegnał.
1: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla z kolei, że zmiany są konieczne.
3: Nie mogą być takie zarobki i takie sytuacje, w których lekarz zarabiający 50 tysięcy złotych dostaje podwyżkę o 14%, a nauczycielka, urzędniczka zarabia 6 tysięcy i dostaje podwyżkę w sferze budżetowej o 3%.
1: Co na to wszystko Lewica? Odnosi się do tego posłanka Anna Maria Żukowska.
4: Patologią tego systemu jest to, że lekarze prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i są właściwie na wynajem. Są firmami, nie są lekarzami.
1: Są lekarzami, nawet mając firmy. Tyle, że wtedy pracują na kontraktach.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Leon XIV w Castel Gandolfo. Papież

0: To jest finał. I mówię finał ze względu na to, co ze sobą ten mecz niesie, bo to może być nasze ostatnie spotkanie, jeśli zabraknie nam czujności, a Portugalia zagra bezbłędnie. Ale może to też oznaczać kolejne 3 spotkania. Wierzę w rozwój mojego zespołu, bo widzę jeszcze margines do poprawy. I myślę, że jesteśmy w stanie zrobić krok naprzód i grać jeszcze lepiej.
1: O 2 w nocy Belgia zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi. Nowe możliwości w aplikacji M-Obywatel. Każdy kierowca może sprawdzić ubezpieczenie samochodu. Chodzi o OC, które jest obowiązkowe, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
2: Każdego samochodu, nie tylko waszego samochodu, czy podczas stłuczki, czy samochodu z wypożyczalni, czy pożyczonego od znajomych, ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, więc jeżeli korzystamy z auta, musimy być pewni, że auto jest ubezpieczone.
1: By sprawdzić ważność OC w M-Obywatelu, trzeba wpisać numer rejestracyjny samochodu, numer VIN lub numer polisy.
3: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Mamy w tym momencie 20 stopni na termometrach we Wrocławiu. W odczuciu nieco mniej, no bo cały czas jest dość pochmurno i też wieje wiatr, który skutecznie ochładza nam temperaturę. Dziś w nocy temperatury spadną do 17 stopni. Jeszcze w nocy i też w sumie wieczorem koło godziny 20 możemy spodziewać się deszczu we Wrocławiu. Jutro również deszczowo na Dolnym Śląsku.
4: Reklama.
5: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami, wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
6: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
7: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
4: Reklama.
8: Radio Rodzina. Rodzina.
3: Witam Was serdecznie po godzinie 17. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina, a na zegarach dokładniej rzecz biorąc 17.05. W tej godzinie nie będzie tak jak zazwyczaj obliczy Wrocławia, a to dlatego, że po prostu mamy wakacyjną przerwę, dlatego my wypełnimy Wam ten czas dużą dawką dobrej i pozytywnej muzyki, a także i różnych ciekawostek, więc bądźcie z nami, no bo będziemy się bardzo starali, żeby rozweselić Was mimo tej niedokładności końca letniej aury, którą mamy za oknem. No i na dobry początek, żeby ten uśmiech pojawił się na waszych twarzach, Bobby McFerrin i kawałek Don't Worry, Be Happy już teraz na naszej antenie.

0: Wakacje to czas, gdy chcemy, by najmłodsi jak najbardziej korzystali z uroków lata, no i uroków wolności, tej wakacyjnej wolności. No i w związku z tym szukamy dla nich różnych ciekawych atrakcji. No i jedną z takich atrakcji, myślę, że można powiedzieć, że ciekawych atrakcji szykuje MPK Wrocław, bo ono właśnie zaprasza najmłodszych mieszkańców Wrocławia na wakacje z MPK i będzie to takie półkolonijny, taki turnus, takie zwiedzanie w ciągu dnia, podczas których dzieci wraz z opiekunami będą mogły zajrzeć za kulisy funkcjonowania komunikacji miejskiej. Jest to projekt skierowany do dzieci oraz ich rodziców, dziadków czy opiekunów. No i uczestnicy odwiedzą zajezdnię tramwajową, autobusową, a także poznają codzienną pracę przewoźnika oraz zaplecze techniczne MPK. Na wakacje z MPK Wrocław zaprasza Daniel Misiek, rzecznik prasowy spółki.
1: Zapraszamy na, powiedzmy, półkolonie. To będą wakacje z MPK Wrocław, w ramach których razem z rodzicem, dziadkiem, opiekunem, babcią będzie można przyjść i zobaczyć MPK Wrocław od kuchni. Pokażemy i zajezdnię tramwajową, i zajezdnię autobusową. Odkryjemy karty, bo jak to się dzieje, że te wszystkie wozy, a przecież łącznie mamy ich 700 parędziesiąt, wyjeżdża codziennie na miasto i no, one wyjeżdżają płynnie. No to tego wszystkiego będzie się można na naszych zajezdniach dowiedzieć.
0: Aby wziąć udział w wydarzeniu, konieczna będzie jednak wcześniejsza rejestracja, a o rozpoczęciu zapisów MPK Wrocław będzie informowało za pośrednictwem mediów społecznościowych.
1: Na naszych social mediach, na Facebooku będziemy informowali o tym, że zapisy wkrótce się rozpoczną. Proszę śledzić naszą stronę na Facebooku, można to robić także na Instagramie i po takich zapisach, bardzo prostych i krótkich, będzie można już na odpowiedni turnus, godzinę i dzień udać się do naszych zajezdni.
0: A terminy wydarzeń zostaną ogłoszone również bliżej połowy wakacji. Daniel Misiek zachęca do tego, by śledzić bieżące komunikaty.
2: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
3: Augustowskie noce, nad brzegami drzemiące, noce parne, gorące, osłonięte przez mnie.

0: W wakacje również i dla siebie samych, nie tylko dla najmłodszych naszych. Szukamy różnych ciekawych propozycji na spędzenie czasu wolnego. Ja właśnie przychodzę do Was z pewną taką ciekawą propozycją, a mianowicie cykl koncertów Muzyka Dawnych Mistrzów, czyli letnie koncerty organowe, ale gdzie? W przepięknym posesterskim opactwie w Krzeszowie. Jest to, myślę, taka okazja, by usłyszeć historyczne organy Michaela Englera, czyli jeden z najcenniejszych tego typu instrumentów w Europie, a słuchajcie, dodatkowo koncerty odbywają się codziennie w okresie wakacyjnym, no i myślę, że niewątpliwie są gratką dla miłośników tego gatunku muzyki. Organy Englera, które znajdują się w Bazylice Krzeszowskiej, należą do najbardziej wyjątkowych zabytków muzyki organowej, a to dlatego, że instrument składa się z blisko 3000 piszczałek, a swoją oryginalność zachował, słuchajcie, w ponad 90%. O wyjątkowości tych organ mówi ksiądz Łukasz Langenfeld, proboszcz parafii pod wezwaniem w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czyli również pocysterskiego opactwa w Krzeszowie.
1: Organy Englera, które nie ma drugich takich na świecie, w 90 kilku procentach zachowały się w oryginale. Organy, które mają prawie 3000 piszczałek, zaczynając od piszczałki wielkości około 10 cm, a kończąc na piszczałce mającej powyżej 8 metrów. Przepiękny widok, przepiękny obraz, przepiękny instrument, ale przepiękne dopiero jest jego brzmienie.
0: I ja to, myślę, z czystym sumieniem mogę potwierdzić, bo byłam i słyszałam te dźwięki organ wypełniające przestrzeń kościoła. Naprawdę przenoszą nas w zupełnie inną rzeczywistość. Ksiądz Łukasz Langenfeld również zachęca do tego, by nie ograniczać się jedynie do oglądania instrumentu, ale by przede wszystkim usłyszeć jego możliwości podczas koncertów. No i tak jak już mówiłam, w związku z tym ksiądz proboszcz zaprasza na letnie koncerty organowe, które odbywają się codziennie. Codziennie w czasie wakacji.
1: Serdecznie zapraszamy przez czas wakacji. Każdego dnia są tu koncerty organowe o godzinie 13 i o godzinie 11. To są koncerty, które odbywają się w okolicy mszy świętej, którą sprawujemy w samo południe. Serdecznie zapraszam do tego, by usłyszeć, jak wspaniale to brzmi, a jeszcze w takim otoczeniu, w takim miejscu, w tych pięknych malowidłach, w tym pięknym wystroju można przez tę muzykę usłyszeć samego Boga.
0: A dodatkowo po koncertach jest też możliwość zobaczenia krzeszowskich organów od środka.
1: Można wejść na prezentacje organowe, które odbywają się po tych koncertach i zobaczyć instrument od środka. Zobaczyć, jak to wszystko wygląda, zobaczyć, jak to wszystko działa. Zobaczyć, jak to wszystko wydaje przepiękny głos, przepiękny dźwięk na chwałę samego Boga.
0: W każdą wakacyjną sobotę można również przyjść na koncert organowy w Sanktuarium Świętego Józefa, który znajduje się po lewej stronie bazyliki. Początek tego wydarzenia każdorazowo zaplanowany jest na godzinę 19:00. A ja tylko dodam, że letnie koncerty organowe w pocysterskim opactwie w Krzeszowie potrwają przez całe wakacje do 30 sierpnia. Udział w nich jest oczywiście bezpłatny. Zapraszam, by zajrzeć na naszą stronę i zgłębić szczegóły. Znajdziecie plakat, ale też i zdjęcia tych przepięknych organ i wnętrza kościoła w opactwa w Krzeszowie.

Mam nadzieję, że udaje nam się skutecznie poprawiać wam humor mimo tej szarówki na zewnątrz. No i są też również i takie utwory, które pomagają poprawić humor. Jednym z nich, przynajmniej w moim przypadku, jest jedna z piosenek George'a Ezry, gdy słyszę po prostu bez powodu. Pojawia mi się uśmiech i oczywiście uśmiech na twarzy i oczywiście zaczynam gdzieś tam sama śpiewać do siebie. No więc mam nadzieję, że ta piosenka również i u was wywoła taki uśmiech na twarzy, więc już teraz George Ezra i kawałek Green Green Grass na naszej antenie.

7 minut pozostało nam do godziny 17, a więc czas powolutku się już pożegnać. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólnie spędzone popołudnie. No i słyszymy się na antenie Radia Rodzina już niebawem. Tymczasem życzę Wam dobrego wieczoru, no i oczywiście dobrego popołudnia, które jeszcze trwa. Natalia Wójcik, do usłyszenia!

0: PiS chce dodatkowego posiedzenia Sejmu w sprawie patriotów. Szpital w Częstochowie z nowoczesnym majomem. Z początkiem wakacji słabnie złotówka. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazuje informacje na temat wojskowego wsparcia Polski dla Ukrainy od początku rosyjskiej napaści na ten kraj. Minister obrony zdecydował się na taki ruch, by odpowiedzieć na zarzuty opozycji, czyli PiS-u i Konfederacji, że pomoc, jakiej Warszawa udziela obecnie Ukrainie, osłabia polską obronność, mówi Mariusz Błaszczak z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Donald Tusk, Radosław Sikorski przestrzegają przed możliwym atakiem ze strony Rosji, ale jednocześnie przekazują pociski. Pociski, które są towarem bardzo deficytowym w dzisiejszych czasach. A więc gdzie tu jest spójność? Gdzie tu jest konsekwencja?
0: Według polityków PiS i Konfederacji rząd wiosną przekazał Ukrainie drogie i trudno dostępne pociski do patriotów. A tak działania opozycji komentuje premier Donald Tusk.
2: Nie igrajcie z ogniem. Pomoc Polski dla Ukrainy w jej wojnie z Rosją była przedmiotem naszego politycznego i narodowego konsensusu.
0: Publikacja pomocy wojskowej przekazanej Ukrainie to zdaniem PiS-u za mało. Dlatego klub domaga się dodatkowego posiedzenia Sejmu jeszcze w tym tygodniu i kompleksowej informacji ministra obrony narodowej na ten temat.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: To inwestycje w trosce o zdrowie pacjentów. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Najświętszej Marii Panny w Częstochowie otworzył jeden z najnowocześniejszych kompleksów OIOM w Polsce. Są tu 23 miejsca dla dorosłych i 5 dla dzieci, mówi lekarz anestezjolog Katarzyna Tomczyk.
4: Ta przestrzeń i nowy sprzęt oczywiście, że stworzy zdecydowanie lepsze warunki w porównaniu z tym, co mamy teraz na kilkudziesięcioletnim OIOM. Łatwy dostęp do pacjenta, nowe respiratory, nowy monitoring, to rzeczywiście ma znaczenie dla lekarza anestezjologa na takim oddziale przy krytycznie chorych pacjentach.
0: Inwestycja o wartości ponad 35 milionów złotych została w całości sfinansowana z dotacji celowej województwa śląskiego.

0: Pod względem temperatur będzie cieplejszy, bo nawet do 25 stopni wskażą termometry, szczególnie m.in. w Legnicy, Bolesławcu, Polkowicach, Zgorzelcu, w tej części Dolnego Śląska, a w pozostałych tak 24-23 stopnie.
1: Reklama.
2: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
3: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
4: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
5: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
4: To dokąd na wakacje?
5: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
4: A może dalej?
5: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
4: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
1: Reklama.
6: Tu Radio Rodzina.

0: już teraz przychodzę do Was z ważną informacją dotyczącą dnia jutrzejszego. Otóż we wtorek 7 lipca we Wrocławiu przeprowadzona zostanie planowa ewakuacja mieszkańców w rejonie ulicy Trzemeskiej. Działania są związane z koniecznością podjęcia i wywiezienia przez patrol saperski niewybuchu z okresu II wojny światowej, który został znaleziony podczas prac ziemnych. Mieszkańcy objęci ewakuacją zostali już poinformowani o konieczności opuszczenia strefy przez właściwe służby, a ewakuacja ma charakter prewencyjny i jest standardową procedurą stosowaną w tego typu działaniach, które ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas prac saperskich, o czym mówi Agata Dzikowska z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: Do godziny 8.30 około 3000 mieszkańców w promieniu 300 metrów od znalezienia niewybuchu, a ten niewybuch znaleźliśmy przy ulicy Trzemeskiej, muszą opuścić strefę zagrożenia. Taki jest wymóg patrolu saperskiego. To działania prewencyjne, to duży niewybuch, ale tak jak mówię, związane są tylko z tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom w tej zagrożonej strefie. Około 3000 osób do godziny 8.30 musi opuścić swoje miejsce zamieszkania, zakłady pracy, przedszkole, tak żeby to miejsce było już tylko wyznaczone do działań służb. Jest wyznaczone miejsce ewakuacji dla tych osób, które nie idą do pracy i w tym czasie nie będą miały gdzie się znaleźć. To szkoła podstawowa numer 14 przy ulicy Zachodniej. Rodzice z przedszkola przy ulicy Inowrocławskiej już otrzymali informację, że jutro przyprowadzają swoje dzieci do innej placówki, tak żeby było bezpiecznie. Kiedy zakończą się działania służb, dzieci zostaną ponownie przyprowadzone do przedszkola przy ulicy Inowrocławskiej. Na pewno będą utrudnienia w komunikacji miejskiej, na pewno będą utrudnienia w ruchu w rejonie ulicy Legnickiej, w rejonie ulicy Trzemeskiej, Braniborskiej. Na bieżąco te ulice będą udrażniane, tam gdzie będzie już można bezpiecznie przejechać, będą policjanci kierować ruchem i pokazywać, którędy będzie można bezpiecznie przejechać. Ewakuacja obejmie około 3000 osób w promieniu 300 metrów od miejsca znalezienia budynku. To jest konkretnie 10 ulic. Legnicka, Braniborska, Młodych Techników, Inowrocławska, Kruszwicka, Szczepińska, Dobra, Marchijska, Ziemowita i Trzemeska. I tak jak mówiłam, do godziny 8.30 teren musi zostać całkowicie opuszczony przez mieszkańców i osoby postronne. Ewakuacja jest obowiązkowa. Co ważne, żeby pamiętali mieszkańcy, ewakuacja jest obowiązkowa dla ludzi przebywających w wyznaczonej strefie. Trzeba zabrać ze sobą dokument tożsamości, telefon i niezbędne leki, a przed opuszczeniem mieszkania należy zamknąć okna i drzwi.
0: A ja przypomnę, dla mieszkańców miejsce, wyznaczone miejsce zbiórki, miejsce ewakuacji to szkoła podstawowa numer 14 przy ulicy Zachodniej 2. Dla osób, które wymagają przewozu, zapewniony zostanie transport MPK z przystanku Legnicka Młodych Techników do miejsca ewakuacji. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Radia Rodzina.

Dzień dobry, dziś 6 dzień lipca. Do końca roku pozostaje 178 dni. W 1280 roku święta Kinga Węgierska, żona księcia krakowskiego Bolesława Wstydliwego, ufundowała klasztor Klarysek w Starym Sączu, jedno z najsłynniejszych kobiecych zgromadzeń zakonnych w Polsce. We Wrocławiu zakon Klarysek mieści się na placu Nankiera 16. W 1922 roku wprowadzono polskie tablice rejestracyjne w miejsce tablic państw zaborczych. Dziś także swoje 73. urodziny obchodzi Sylvester Stallone, amerykański aktor, odtwórca głównych ról m.in. w serii filmów Rocky oraz Rambo, jeden z najbardziej rozpoznawalnych odtwórców kina akcji. W 2019 roku Krzemionkowski region pradziejowy górnictwa krzemienia pasiastego został wpisany w banku na listę dziedzictwa UNESCO. Jego unikatowość polega na czytelnym zachowaniu śladów prehistorycznej aktywności człowieka skupionej na wydobyciu i przetwarzaniu krzemienia na ogromnym obszarze.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Znak. Lubił dyskutować z proboszczem o religii, choć mówił o sobie, że jest niewierzącym z przekonania. Ich rozmowy były długie i zażarte. Po jednym z takich wieczornych dyskusji ksiądz odprowadził przyjaciela ateistę do samochodu i pożegnał go. Ku jego zaskoczeniu, zanim ów człowiek uruchomił silnik, zrobił znak krzyża. Proboszcz otworzył drzwi samochodu i skoczył na niego. Jakże to? Rozgłaszasz wokoło, że jesteś ateistą, a teraz czynisz znak krzyża? Nic podobnego, bronił się człowiek. Ja robię tak. Podniósł rękę do czoła i powiedział: niczego nie zapomniałem. Następnie dotknął piersi, mówiąc: smacznie jadłem. Po czym dotknął lewego ramienia i powiedział: portfel mam. Oraz prawego, prawo jazdy też. Powoli złożył ręce i powiedział na koniec: można ruszać. Śmieszne? Jakie myśli i słowa towarzyszą gestom, które robią piłkarze przed meczem czy studenci przed egzaminem? Znak krzyża jest najszlachetniejszym i najświętszym gestem chrześcijanina. Gestem, który nas napełnia nieskończoną miłością Boga do człowieka. Gestem, który tak często lekceważymy. Czytał Marek Lewicki, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
2: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.

0: Szef MON o donacjach dla Ukrainy. To może być przełom w Strefie Gazy. W Kokotku rozpoczął się Festiwal Życia. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał informacje dotyczące donacji Polski dla Ukrainy podczas trwającej rosyjskiej pełnoskalowej agresji. Szef MON podkreślał, że Polska przekazywała sprzęt Ukrainie po zapoznaniu się z opinią Sztabu Generalnego, nie nadużywając przy tym możliwości polskiej armii. Jednocześnie zaznaczył, że proces odtajniania danych dotyczących pomocy Ukrainie potrwa jakiś czas i dopiero po jego zakończeniu możliwe będzie zaprezentowanie wszystkich szczegółów. Lekarze czekają na konkretne zmiany w ochronie zdrowia. Do jutra, według ultimatum premiera, minister Jolanta Sobierańska-Grenda ma czas na przedstawienie planu naprawczego, ale mają też swoje pomysły. Propozycje zmian po aferze w warszawskim szpitalu południowym będą też omawiane ze związkami zawodowymi i pracodawcami w ramach zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. A wśród proponowanych zmian odpolitycznienie kierowniczych stanowisk i wprowadzenie górnego limitu czasu pracy, mówi Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej.
1: Jeżeli pracujemy jako lekarze, to mamy 78 godzin. Tak samo jak kierowcy też mają swoje tachografy i no, nieważne, czy jeżdżą zatrudnieni na umowie o pracę, czy na działalności gospodarczej, jest limit czasu jazdy.
0: Pojawia się również pomysł urealnienia wyceny świadczeń, co także wpłynie na wysokość zarobków lekarzy. Przełom w Strefie Gazy. Po niemal dwóch dekadach rządów palestyński ruch Hamas ogłosił rozwiązanie swojego rządu. Decyzja ta otwiera drogę do powołania nowej administracji technokratycznej, która ma przejąć zarządzanie regionem po zakończeniu wojny z Izraelem. Przyszłość Strefy Gazy pozostaje jednak niepewna, o czym więcej Justyna Stolwik-Binda.
2: Przewodniczący Komisji Nadzoru i Koordynacji Prac Rządowych oficjalnie złożył rezygnację, poinformował dyrektor Biura Prasowego Rządu Hamasu. Dodał również, że organizacja postanowiła rozwiązać komitet, aby ułatwić administracyjną i rządową transformację władz w Narodowy Komitet do Spraw Administrowania Strefy Gazy. Komitet ten został powołany przez Radę Pokoju utworzoną przez prezydenta Donalda Trumpa podczas negocjacji, które doprowadziły do zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem w październiku zeszłego roku. A dziś, mimo formalnych zmian, wiele kwestii wciąż jednak pozostaje nierozstrzygniętych. Nadal nie wiadomo bowiem, czy nowa administracja będzie mogła rozpocząć działalność oraz jaki wpływ Hamas będzie wywierał na nią zza kulis. Otwarte pozostaje także pytanie, kto przejmie odpowiedzialność za strukturę bezpieczeństwa w Strefie Gazy.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Plenerowe msze święte, całodobowa adoracja w kaplicy, ekstremalny bieg terenowy, muzyczny wieczór uwielbienia, warsztaty. To tylko przykłady wydarzeń Festiwalu Życia w Kokotku. Na wydarzenie przyjedzie w tym roku prawie 1200 osób z Polski i zagranicy, by, jak mówią, doświadczyć Boga.
4: Z Norwegii przyleciałem, bo jakoś się tak zakumplowałem z ludźmi stąd.

0: przynajmniej w temperaturach niż dzień dzisiejszy. Jednak mam też dobrą wiadomość. Od środy, tak praktycznie do końca tego dnia, a nawet i przyszłego poniedziałku, możemy spodziewać się tego, że za chmur wyjdzie nam słońce. Już sobota ma być taka w pełni słoneczna. Nie to co dzień dzisiejszy.
1: Tu Radio Rodzina.

0: W wakacje również i dla siebie samych, nie tylko dla najmłodszych naszych. Szukamy różnych ciekawych propozycji na spędzenie czasu wolnego. Ja właśnie przychodzę do Was z pewną taką ciekawą propozycją, a mianowicie cykl koncertów Muzyka Dawnych Mistrzów, czyli letnie koncerty organowe, ale gdzie? W przepięknym posesterskim opactwie w Krzeszowie. Jest to, myślę, taka okazja, by usłyszeć historyczne organy Michaela Englera, czyli jeden z najcenniejszych tego typu instrumentów w Europie, a słuchajcie, dodatkowo koncerty odbywają się codziennie w okresie wakacyjnym, no i myślę, że niewątpliwie są gratką dla miłośników tego gatunku muzyki. Organy Englera, które znajdują się w Bazylice Krzeszowskiej, należą do najbardziej wyjątkowych zabytków muzyki organowej, a to dlatego, że instrument składa się z blisko 3000 piszczałek, a swoją oryginalność zachował, słuchajcie, w ponad 90%. O wyjątkowości tych organ mówi ksiądz Łukasz Langenfeld, proboszcz parafii pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czyli również pocysterskiego opactwa w Krzeszowie.
1: Organy Englera, które nie ma drugich takich na świecie, w 90 kilku procentach zachowały się w oryginale. Organy, które mają prawie 3000 piszczałek, zaczynając od piszczałki wielkości około 10 cm, a kończąc na piszczałce mającej powyżej 8 metrów. Przepiękny widok, przepiękny obraz, przepiękny instrument, ale przepiękne dopiero jest jego brzmienie.
0: I ja to, myślę, z czystym sumieniem mogę potwierdzić, bo byłam i słyszałam te dźwięki organ wypełniające przestrzeń kościoła. Naprawdę przenoszą nas w zupełnie inną rzeczywistość. Ksiądz Łukasz Langenfeld również zachęca do tego, by nie ograniczać się jedynie do oglądania instrumentu, ale by przede wszystkim usłyszeć jego możliwości podczas koncertów. No i tak jak już mówiłam, w związku z tym ksiądz proboszcz zaprasza na letnie koncerty organowe, które odbywają się codziennie. Dziennie w czasie wakacji.
1: Serdecznie zapraszamy przez czas wakacji. Każdego dnia są tu koncerty organowe o godzinie 13 i o godzinie 11. To są koncerty, które odbywają się w okolicy mszy świętej, którą sprawujemy w samo południe. Serdecznie zapraszam do tego, by usłyszeć, jak wspaniale to brzmi, a jeszcze w takim otoczeniu, w takim miejscu, w tych pięknych malowidłach, w tym pięknym wystroju można przez tę muzykę usłyszeć samego Boga.
0: A dodatkowo po koncertach jest też możliwość zobaczenia krzeszowskich organów od środka.
1: Można wejść na prezentacje organowe, które odbywają się po tych koncertach i zobaczyć instrument od środka. Zobaczyć, jak to wszystko wygląda, zobaczyć, jak to wszystko działa. Zobaczyć, jak to wszystko wydaje przepiękny głos, przepiękny dźwięk na chwałę samego Boga.
0: W każdą wakacyjną sobotę można również przyjść na koncert organowy w Sanktuarium Świętego Józefa, które znajduje się po lewej stronie bazyliki. Początek tego wydarzenia każdorazowo zaplanowany jest na godzinę 19:00. A ja tylko dodam, że letnie koncerty organowe w pocysterskim opactwie w Krzeszowie potrwają przez całe wakacje do 30 sierpnia. Udział w nich jest oczywiście bezpłatny. Zapraszam, by zajrzeć na naszą stronę i zgłębić szczegóły. Znajdziecie plakat, ale też i zdjęcia tych przepięknych organ i wnętrza kościoła w opactwa w Krzeszowie.

0: Wakacje to czas, gdy chcemy, by najmłodsi jak najbardziej korzystali z uroków lata, no i uroków wolności, tej wakacyjnej wolności. No i w związku z tym szukamy dla nich różnych ciekawych atrakcji. No i jedną z takich atrakcji, myślę, że można powiedzieć, że ciekawych atrakcji szykuje MPK Wrocław, bo ono właśnie zaprasza najmłodszych mieszkańców Wrocławia na wakacje z MPK i będzie to takie półkolonijny, taki turnus, takie zwiedzanie w ciągu dnia, podczas których dzieci wraz z opiekunami będą mogły zajrzeć za kulisy funkcjonowania komunikacji miejskiej. Jest to projekt skierowany do dzieci oraz ich rodziców, dziadków czy opiekunów. No i uczestnicy odwiedzą zajezdnię tramwajową, autobusową, a także poznają codzienną pracę przewoźnika oraz zaplecze techniczne MPK. Na wakacje z MPK Wrocław zaprasza Daniel Misiek, rzecznik prasowy spółki.
1: Zapraszamy na, powiedzmy, półkolonie. To będą wakacje z MPK Wrocław, w ramach których razem z rodzicem, dziadkiem, opiekunem, babcią będzie można przyjść i zobaczyć MPK Wrocław od kuchni. Pokażemy i zajezdnię tramwajową, i zajezdnię autobusową. Odkryjemy karty, bo jak to się dzieje, że te wszystkie wozy, a przecież łącznie mamy ich 700 parędziesiąt, wyjeżdża codziennie na miasto i no, one wyjeżdżają płynnie. No to tego wszystkiego będzie się można na naszych zajezdniach dowiedzieć.
0: Aby wziąć udział w wydarzeniu, konieczna będzie jednak wcześniejsza rejestracja, a o rozpoczęciu zapisów MPK Wrocław będzie informowało za pośrednictwem mediów społecznościowych.
1: Na naszych social mediach, na Facebooku będziemy informowali o tym, że zapisy wkrótce się rozpoczną. Proszę śledzić naszą stronę na Facebooku, można to robić także na Instagramie i po takich zapisach, bardzo prostych i krótkich, będzie można już na odpowiedni turnus, godzinę i dzień udać się do naszych zajezdni.
0: A terminy wydarzeń zostaną ogłoszone również bliżej połowy wakacji. Daniel Misiek zachęca do tego, by śledzić bieżące komunikaty.
2: Tu Radio Rodzina.

0: A już teraz przychodzę do Was z ważną informacją dotyczącą dnia jutrzejszego. Otóż we wtorek 7 lipca we Wrocławiu przeprowadzona zostanie planowa ewakuacja mieszkańców w rejonie ulicy Trzemeskiej. Działania są związane z koniecznością podjęcia i wywiezienia przez patrol saperski niewybuchu z okresu II wojny światowej, który został znaleziony podczas prac ziemnych. Mieszkańcy objęci ewakuacją zostali już poinformowani o konieczności opuszczenia strefy przez właściwe służby, a ewakuacja ma charakter prewencyjny i jest standardową procedurą stosowaną w tego typu działaniach, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas prac saperskich, o czym mówi Agata Dzikowska z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: Do godziny 8.30 około 3000 mieszkańców w promieniu 300 metrów od znalezienia niewybuchu, a ten niewybuch znaleźliśmy przy ulicy Trzemeskiej, muszą opuścić strefę zagrożenia. Taki jest wymóg patrolu saperskiego. To działania prewencyjne, to duży niewybuch, ale tak jak mówię, związane są tylko z tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom w tej zagrożonej strefie. Około 3000 osób do godziny 8.30 musi opuścić swoje miejsce zamieszkania, zakłady pracy, przedszkole, tak żeby to miejsce było już tylko wyznaczone do działań służb. Jest wyznaczone miejsce ewakuacji dla tych osób, które nie idą do pracy i w tym czasie nie będą miały gdzie się znaleźć. To szkoła podstawowa numer 14 przy ulicy Zachodniej. Rodzice z przedszkola przy ulicy Inowrocławskiej już otrzymali informację, że jutro przyprowadzają swoje dzieci do innej placówki, tak żeby było bezpiecznie. Kiedy zakończą się działania służb, dzieci zostaną ponownie przyprowadzone do przedszkola przy ulicy Inowrocławskiej. Na pewno będą utrudnienia w komunikacji miejskiej, na pewno będą utrudnienia w ruchu w rejonie ulicy Legnickiej, w rejonie ulicy Trzemeskiej, Braniborskiej. Na bieżąco te ulice będą udrażniane. Tam, gdzie będzie już można bezpiecznie przejechać, będą policjanci kierować ruchem i pokazywać, którędy będzie można bezpiecznie przejechać. Ewakuacja obejmie około 3000 osób w promieniu 300 metrów od miejsca znalezienia budynku. To jest konkretnie 10 ulic. Legnicka, Braniborska, Młodych Techników, Inowrocławska, Kruszwicka, Szczepińska, Dobra, Marchijska, Ziemowita i Trzemeska. I tak jak mówiłam, do godziny 8.30 teren musi zostać całkowicie opuszczony przez mieszkańców i osoby postronne. Ewakuacja jest obowiązkowa. Co ważne, żeby pamiętali mieszkańcy, ewakuacja jest obowiązkowa dla ludzi przebywających w wyznaczonej strefie. Trzeba zabrać ze sobą dokument tożsamości, telefon i niezbędne leki, a przed opuszczeniem mieszkania należy zamknąć okna i drzwi.
0: A ja przypomnę, dla mieszkańców miejsce, wyznaczone miejsce zbiórki, miejsce ewakuacji to szkoła podstawowa numer 14 przy ulicy Zachodniej 2. Dla osób, które wymagają przewozu, zapewniony zostanie transport MPK z przystanku Legnicka Młodych Techników do miejsca ewakuacji. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Radia Rodzina.

0: Szef MON o donacjach dla Ukrainy. To może być przełom w Strefie Gazy. W Kokotku rozpoczął się Festiwal Życia. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał informacje dotyczące donacji Polski dla Ukrainy podczas trwającej rosyjskiej pełnoskalowej agresji. Szef MON podkreślał, że Polska przekazywała sprzęt Ukrainie po zapoznaniu się z opinią Sztabu Generalnego, nie nadużywając przy tym możliwości polskiej armii. Jednocześnie zaznaczył, że proces odtajniania danych dotyczących pomocy Ukrainie potrwa jakiś czas i dopiero po jego zakończeniu możliwe będzie zaprezentowanie wszystkich szczegółów. Lekarze czekają na konkretne zmiany w ochronie zdrowia. Do jutra, według ultimatum premiera, minister Jolanta Sobierańska-Grenda ma czas na przedstawienie planu naprawczego, ale mają też swoje pomysły. Propozycje zmian po aferze w warszawskim szpitalu południowym będą też omawiane ze związkami zawodowymi i pracodawcami w ramach zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, a wśród proponowanych zmian odpolitycznienie kierowniczych stanowisk i wprowadzenie górnego limitu czasu pracy, mówi Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej.
1: Jeżeli pracujemy jako lekarze, to mamy 78 godzin. Tak samo jak kierowcy też mają swoje tachografy i no, nieważne, czy jeżdżą zatrudnieni na umowie o pracę, czy na działalności gospodarczej, jest limit czasu jazdy.
0: Pojawia się również pomysł urealnienia wyceny świadczeń, co także wpłynie na wysokość zarobków lekarzy. Przełom w Strefie Gazy. Po niemal dwóch dekadach rządów palestyński ruch Hamas ogłosił rozwiązanie swojego rządu. Decyzja ta otwiera drogę do powołania nowej administracji technokratycznej, która ma przejąć zarządzanie regionem po zakończeniu wojny z Izraelem. Przyszłość Strefy Gazy pozostaje jednak niepewna, o czym więcej Justyna Stolwik-Binda.
2: Przewodniczący Komisji Nadzoru i Koordynacji Prac Rządowych oficjalnie złożył rezygnację, poinformował dyrektor Biura Prasowego Rządu Hamasu. Dodał również, że organizacja postanowiła rozwiązać komitet, aby ułatwić administracyjną i rządową transformację władz w Narodowy Komitet do Spraw Administrowania Strefy Gazy. Komitet ten został powołany przez Radę Pokoju utworzoną przez prezydenta Donalda Trumpa podczas negocjacji, które doprowadziły do zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem w październiku zeszłego roku. A dziś, mimo formalnych zmian, wiele kwestii wciąż jednak pozostaje nierozstrzygniętych. Nadal nie wiadomo bowiem, czy nowa administracja będzie mogła rozpocząć działalność oraz jaki wpływ Hamas będzie wywierał na nią zza kulis. Otwarte pozostaje także pytanie, kto przejmie odpowiedzialność za strukturę bezpieczeństwa w Strefie Gazy.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Plenerowe msze święte, całodobowa adoracja w kaplicy, ekstremalny bieg terenowy, muzyczny wieczór uwielbienia, warsztaty. To tylko przykłady wydarzeń Festiwalu Życia w Kokotku. Na wydarzenie przyjedzie w tym roku prawie 1200 osób z Polski i zagranicy, by, jak mówią, doświadczyć Boga.

0: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Jeżeli chodzi o dzisiejszy wieczór, no to może być on deszczowy, może troszkę nam popadać. Jutrzejszy dzień będzie bardzo podobny, aczkolwiek pod względem temperatur będzie cieplejszy, bo nawet do 25 stopni wskażą termometry, szczególnie między innymi w Legnicy, Bolesławcu, Polkowicach, Zgorzelcu, w tej części Dolnego Śląska, a w pozostałych tak 24-23 stopnie.
1: Radio Rodzina.

0: A już teraz przychodzę do Was z ważną informacją dotyczącą dnia jutrzejszego. Otóż we wtorek 7 lipca we Wrocławiu przeprowadzona zostanie planowa ewakuacja mieszkańców w rejonie ulicy Trzemeskiej. Działania są związane z koniecznością podjęcia i wywiezienia przez patrol saperski niewybuchu z okresu II wojny światowej, który został znaleziony podczas prac ziemnych. Mieszkańcy objęci ewakuacją zostali już poinformowani o konieczności opuszczenia strefy przez właściwe służby, a ewakuacja ma charakter prewencyjny i jest standardową procedurą stosowaną w tego typu działaniach, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas prac saperskich, o czym mówi Agata Dzikowska z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: Do godziny 8.30 około 3000 mieszkańców w promieniu 300 metrów od znalezienia niewybuchu, a ten niewybuch znaleźliśmy przy ulicy Trzemeskiej, muszą opuścić strefę zagrożenia. Taki jest wymóg patrolu saperskiego. To działania prewencyjne, to duży niewybuch, ale tak jak mówię, związane są tylko z tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom w tej zagrożonej strefie. Około 3000 osób do godziny 8.30 musi opuścić swoje miejsce zamieszkania, zakłady pracy, przedszkole, tak żeby to miejsce było już tylko wyznaczone do działań służb. Jest wyznaczone miejsce ewakuacji dla tych osób, które nie idą do pracy i w tym czasie nie będą miały gdzie się znaleźć. To szkoła podstawowa numer 14 przy ulicy Zachodniej. Rodzice z przedszkola przy ulicy Inowrocławskiej już otrzymali informację, że jutro przyprowadzają swoje dzieci do innej placówki, tak żeby było bezpiecznie. Kiedy zakończą się działania służb, dzieci zostaną ponownie przyprowadzone do przedszkola przy ulicy Inowrocławskiej. Na pewno będą utrudnienia w komunikacji miejskiej, na pewno będą utrudnienia w ruchu w rejonie ulicy Legnickiej, w rejonie ulicy Trzemeskiej, Braniborskiej. Na bieżąco te ulice będą udrażniane. Tam, gdzie będzie już można bezpiecznie przejechać, będą policjanci kierować ruchem i pokazywać, którędy będzie można bezpiecznie przejechać. Ewakuacja obejmie około 3000 osób w promieniu 300 metrów od miejsca znalezienia budynku. To jest konkretnie 10 ulic. Legnicka, Braniborska, Młodych Techników, Inowrocławska, Kruszwicka, Szczepińska, Dobra, Marchijska, Ziemowita i Trzemeska. I tak jak mówiłam, do godziny 8.30 teren musi zostać całkowicie opuszczony przez mieszkańców i osoby postronne. Ewakuacja jest obowiązkowa. Co ważne, żeby pamiętali mieszkańcy, ewakuacja jest obowiązkowa dla ludzi przebywających w wyznaczonej strefie. Trzeba zabrać ze sobą dokument tożsamości, telefon i niezbędne leki, a przed opuszczeniem mieszkania należy zamknąć okna i drzwi.
0: A ja przypomnę, dla mieszkańców miejsce, wyznaczone miejsce zbiórki, miejsce ewakuacji to szkoła podstawowa numer 14 przy ulicy Zachodniej 2. Dla osób, które wymagają przewozu, zapewniony zostanie transport MPK z przystanku Legnicka Młodych Techników do miejsca ewakuacji. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Radia Rodzina.
2: Tu Radio Rodzina.

Znalazłam dla was taką ciekawostkę. Posłuchajcie. Otóż taki losowy fakt z Wikipedii, który znalazłam, dotyczy słowa, które kompletnie nic nie znaczy. No i powiem wam, że nie tylko nic nie znaczy, ale też i brzmi bardzo oryginalnie. Jesteście ciekawi jak? No to już wam mówię. O Hamburgerfunch. Nietypowo brzmiące słowo, które przed chwileczką wypowiedziałam, służy do pomiaru szerokości kroju pisma. Dlaczego taki dziwny wyraz ma takie zastosowanie? Przyczyna jest bardzo prosta. Słowo to zawiera wszystkie podstawowe elementy budowy liter używane w alfabecie łacińskim, pisane zarówno małymi, jak i wielkimi literami. Dzisiaj jest ono używane przy projektowaniu krojów pisma, ale myślę, że może też spokojnie służyć do tak zwanego szpanowania przed znajomymi. O Hamburgerfunch powiecie. I wszyscy będą w szoku, co to znaczy, o co ci chodzi. A wy wtedy wytłumaczycie, że to służy do projektowania kroju pisma. I nic nie znaczy.

0: W wakacje również i dla siebie samych, nie tylko dla najmłodszych naszych. Szukamy różnych ciekawych propozycji na spędzenie czasu wolnego. Ja właśnie przychodzę do Was z pewną taką ciekawą propozycją, a mianowicie cykl koncertów Muzyka Dawnych Mistrzów, czyli letnie koncerty organowe, ale gdzie? W przepięknym posesterskim opactwie w Krzeszowie. Jest to, myślę, taka okazja, by usłyszeć historyczne organy Michaela Englera, czyli jeden z najcenniejszych tego typu instrumentów w Europie. A słuchajcie, dodatkowo koncerty odbywają się codziennie w okresie wakacyjnym. No i myślę, że niewątpliwie są gratką dla miłośników tego gatunku muzyki. Organy Englera, które znajdują się w Bazylice Krzeszowskiej, należą do najbardziej wyjątkowych zabytków muzyki organowej. A to dlatego, że instrument składa się z blisko 3000 piszczałek, a swoją oryginalność zachował, słuchajcie, w ponad 90%. O wyjątkowości tych organ mówi ksiądz Łukasz Langenfeld, proboszcz parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czyli również pocysterskiego opactwa w Krzeszowie.
1: Organy Englera, które nie ma drugich takich na świecie, w 90 kilku procentach zachowały się w oryginale. Organy, które mają prawie 3000 piszczałek, zaczynając od piszczałki wielkości około 10 cm, a kończąc na piszczałce mającej powyżej 8 metrów. Przepiękny widok, przepiękny obraz, przepiękny instrument, ale przepiękne dopiero jest jego brzmienie.
0: I ja to, myślę, z czystym sumieniem mogę potwierdzić, bo byłam i słyszałam te dźwięki, organ wypełniające przestrzeń kościoła, naprawdę przenoszą nas w zupełnie inną rzeczywistość. Ksiądz Łukasz Langenfeld również zachęca do tego, by nie ograniczać się jedynie do oglądania instrumentu, ale by przede wszystkim usłyszeć jego możliwości podczas koncertów. No i tak jak już mówiłam, w związku z tym ksiądz proboszcz zaprasza na letnie koncerty organowe, które odbywają się codziennie w czasie wakacji.
1: Serdecznie zapraszamy przez czas wakacji. Każdego dnia są tu koncerty organowe o godzinie 13 i o godzinie 11. To są koncerty, które odbywają się w okolicy mszy świętej, którą sprawujemy w samo południe. Serdecznie zapraszam do tego, by usłyszeć, jak wspaniale to brzmi, a jeszcze w takim otoczeniu, w takim miejscu, w tych pięknych malowidłach, w tym pięknym wystroju można przez tę muzykę usłyszeć samego Boga.
0: A dodatkowo po koncertach jest też możliwość zobaczenia krzeszowskich organów od środka.
1: Można wejść na prezentacje organowe, które odbywają się po tych koncertach, i zobaczyć instrument od środka. Zobaczyć, jak to wszystko wygląda, zobaczyć, jak to wszystko działa. Zobaczyć, jak to wszystko wydaje przepiękny głos, przepiękny dźwięk na chwałę samego Boga.
0: W każdą wakacyjną sobotę można również przyjść na koncert organowy w Sanktuarium Świętego Józefa, który znajduje się po lewej stronie bazyliki. Początek tego wydarzenia każdorazowo zaplanowany jest na godzinę 19:00. A ja tylko dodam, że letnie koncerty organowe w pocysterskim opactwie w Krzeszowie potrwają przez całe wakacje do 30 sierpnia. Udział w nich jest oczywiście bezpłatny. Zapraszam, by zajrzeć na naszą stronę i zgłębić szczegóły. Znajdziecie plakat, ale też i zdjęcia tych przepięknych organ i wnętrza kościoła w opactwa w Krzeszowie.
2: Radio Rodzina Wołów 99,6 FM.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: Radio Leśne.
1: Wołów 99 i 6 FM.
2: Jeśli kogoś kochasz, jeśli wiesz, czym jest miłość.

0: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: Gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane? Elvis, Sedaka, Speedy Gonzales albo Diana. Pod paltem wino, a w ręku kwiaty, wieczór, bambino i ty. Same przeboje czerwonych gitar,

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leo XIV rozpoczął letni wypoczynek w Castel Gandolfo. Opublikowano dokument przygotowujący kościelny szczyt o rodzinie. Kościół Wenezueli pomagał ofiarom trzęsienia ziemi. Polscy misjonarze wyszli na ulicę z Najświętszym Sakramentem. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV jest w Castel Gandolfo. Przyjechał tam wczoraj wieczorem. Mieszkańcy podrzymskiego miasteczka zgotowali mu żywiołowe powitanie, które papież odwzajemnił krótkim pozdrowieniem z balkonu Pałacu Apostolskiego.
2: Sono molto contento.
3: Bardzo się cieszę, że jestem tu wśród was i że będę mógł spędzić najbliższe tygodnie na odpoczynku, modlitwie, czytaniu i miejmy nadzieję odrobinie sportu tutaj w Castel Gandolfo.
1: Proboszczem w Castel Gandolfo jest polski salezjanin ksiądz Tadeusz Rozmus.
4: Niektórzy mieli łzy w oczach, widziałem to wczoraj. I kiedy później spotkaliśmy się na placu, już po tym pierwszym spotkaniu i pozdrowieniu Ojca Świętego, wielu ze wzruszeniem wspominało ten moment, wracając do swojego dzieciństwa, wracając do tych lat, kiedy przyjeżdżali tutaj papieże regularnie. Bardzo wielu wspominało świętego Jana Pawła II. Tutaj muszę powiedzieć, że nasz papież Jan Paweł II jest noszony na rękach. I kiedy oni o Janie Pawle II mówią, to wzruszają się i mówią jak o kimś, kto jest moim papieżem. Oni tak określają Jana Pawła II. I dla nich powrót papieża Leona jest właśnie nawiązaniem do tej pięknej tradycji.
1: Stolica Apostolska opublikowała dokument, który ma pomóc w przygotowaniu kościelnego szczytu na temat duszpasterstwa rodzin 10 lat po Amoris Laetitia. Jak podkreślono, celem tego spotkania będzie rozpoznanie i promowanie tego, co Duch Święty już teraz czyni w rodzinach, oraz docenienie ich wkładu w misję Kościoła.
5: Spotkanie odbędzie się od 7 do 14 października w Watykanie. Wezmą w nim udział przewodniczący konferencji episkopatów oraz zwierzchnicy kościołów wschodnich. Wydany dziś dokument został przygotowany wspólnie przez sekretariat generalny synodu oraz dykasterię do spraw świeckich, rodziny i życia. Przypomina, że głównym celem spotkania będzie rozeznanie kroków, jakie należy podjąć, by głosić dziś rodzinom Ewangelię. Zastrzega zarazem, że rodziny nie są jedynie adresatami duszpasterskiej działalności Kościoła, ale podmiotami jego misji.
1: Przypomnijmy, że Amoris Laetitia to adhortacja papieża Franciszka podsumowująca dwa synody o rodzinie. Kościół zobowiązał się wówczas wspierać rodziny i odnowić ich duszpasterstwo. Po trzęsieniu ziemi w Wenezueli polscy palotyni wyszli z Najświętszym Sakramentem na ulicę parafii. Posługują oni w Guarenas, nieopodal Caracas. W pierwszych dniach po tragedii parafia udzielała pomocy doraźnej. Palotyni kontynuują wsparcie duchowe. Ksiądz Dawid Dziedzic wraz z parafianami przeszedł ulicami Guarenas z Najświętszym Sakramentem.
6: Nasz dobry Bóg dotarł do wielu miejsc naszej parafii, wielu zakątków, osiedli. Mogliśmy doświadczyć ludzi wychodzących na ulicę i oczekujących właśnie tej nadziei, którą jest Jezus. Piękne świadectwo dzieci, które krzyczały jedno drugi: chodźcie, chodźcie, będziemy się razem modlić, żeby nie wróciło trzęsienie ziemi do nas. Inni ludzie wychodzili ze łzami, prosząc Pana Boga wsparcie w tych trudnych chwilach.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Radio Rodzina. Więcej słońca. Na zawsze nieskończone.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.